0: Nieodpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Kolby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
2: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów.
0: W Kutnie doszło do poważnego incydentu. 47-letni obywatel Azerbejdżanu ugodził nożem 32-letniego Gruzina podczas kłótni. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.
2: Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo.
2: Astrologia sugeruje, że niektóre znaki zodiaku mogą naturalnie zachować młodzieńczy wygląd i energię. Bliźnięta, waga, strzelec i lew wyróżniają się na tle rówieśników dzięki optymizmowi, witalności i dbałości o siebie. Choć horoskopy traktujemy z przymrużeniem oka, warto sprawdzić, czy nasz znak znajduje się na tej liście. Pamiętajmy jednak, że młody wygląd to nie tylko kwestia astrologii, ale także stylu życia i podejścia do świata.
0: Wczoraj w Radomiu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 3-letni chłopiec samodzielnie wsiadł do autobusu i odjechał. Dzięki szybkiej reakcji matki i współpracy policji z dyspozytorem MPK dziecko zostało szybko odnalezione i bezpiecznie wróciło do rodziny. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy opiece nad dziećmi w pobliżu środków komunikacji miejskiej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Olesna ustalili tożsamość 3 dwudziestolatków, którzy przez ponad pół roku nękali obywatela Ukrainy z powodu jego pochodzenia. Agresorzy publicznie znieważali mężczyznę, co doprowadziło do interwencji organów ścigania. Podejrzanym grozi teraz kara do 3 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Melania Trump, obecna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, wciąż wzbudza emocje swoim tajemniczym wizerunkiem i nieposkromionym gustem. Tymczasem jej poprzedniczki, jak Hillary Clinton czy Michelle Obama, żyją pełnią życia po opuszczeniu Białego Domu. Hillary, mimo przegranej z Donaldem Trumpem, nie zwalnia tempa i działa naukowo, a Michelle wspiera edukację dziewcząt. Jill Biden z kolei dzielnie opiekuje się chorym mężem, Joe Bidenem, nie bojąc się mówić o trudnych emocjach. Cóż, życie pierwszych dam to nie tylko blask fleszy, ale i prawdziwe wyzwania. Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów.
2: TVN zaskakuje jesienną ramówką, a Joanna Chorodyńska kradnie show, całując figurkę żaby. Pascal Brodnicki dołącza do jury Masterchefa, a Claudia El Dursi przejmuje prowadzenie Top Model. Asia Express wraca na swój pierwotny kontynent, a The Floor zyskuje specjalne wydanie VIP Challenge. Aż chce się powiedzieć, że w TVN tej jesieni wszystko jest możliwe.
1: Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Sopocie znowu rozdano bursztynowego słowika, a zwycięzcami zostali Kuba z utworem Stygnie lato. Cóż za niespodzianka, że to właśnie oni zdobyli serca publiczności i jury. Mimo że Ania Karwan, według ekspertów, była najlepsza. W tym roku po raz pierwszy o wyniku decydowali zarówno widzowie, jak i jury, co zapewne dodało emocji całemu wydarzeniu. Ciekawe, czy za rok znowu zobaczymy podobne zaskoczenia. Chelsea Wolfe, królowa mroku, powraca z nowym albumem The Dark, na którym gościnnie występują gwiazdy z Pearl Jam i Nine Inch Nails. Wokalistka zaskoczyła fanów tajemniczą przedsprzedażą, gdzie wszyscy kupili coś, nie wiedząc co. To się nazywa zaufanie. Już w grudniu Chelsea wystąpi w Warszawie, a jej koncert to jeden z 44 przystanków na trasie po Stanach Zjednoczonych i Europie. Kto wie, może tym razem też zaskoczy nas czymś nieoczekiwanym.
2: Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode Six, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła.
1: Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Top of the Top Sopot Festival Krzysztof Zalewski zaskoczył, wspominając Zenka Martyniuka. Wokalista, choć nie jest fanem disco polo, stwierdził, że każdy powinien robić to, co sprawia mu radość. Tymczasem Zenek Martyniuk, nieco mniej radosny, planuje sądową batalię z Jackiem Kawalcem za parodię i oskarżenia o playback. Cóż, w świecie muzyki nie chodzi tylko o dźwięki, ale i o to, kto lepiej puszcza oko do publiczności. Soundgarden wraca na scenę, choć bez Chrisa Cornella, który opuścił nas w 2017 roku. Na początku września, podczas meczu Seattle Seahawks, zespół wystąpi z Taylor Momsen za mikrofonem. To nie pierwszy raz, gdy wokalistka The Pretty Reckless dołącza do legend grunge'u. W tle wciąż trwają prace nad ostatnim albumem z udziałem Cornella, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, fani muszą uzbroić się w cierpliwość.
1: Tadeusz Nalepa, ojciec polskiego bluesa, przeszedł niesamowitą metamorfozę od hipisa z długimi włosami do ikony bluesa w skórzanej kurtce. Jego muzyczna podróż zaczęła się od coverów The Beatles, by w końcu stworzyć legendarny zespół Breakout, który zdefiniował polski blues rock. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, jego gitara mówiła więcej niż słowa, a utwory takie jak blues czy karate do dziś nuci cała Polska. Nalepa, mimo walki z ciężką chorobą, nie przestał tworzyć, a jego muzyka wciąż inspiruje kolejne pokolenia.
2: bracia Gallagherowie wracają na scenę, a ich powrót został uwieczniony w dokumencie Oasis – Don't Look Back in Anger. Ukryte kamery w studiu nagraniowym? Tak, to nie żart. Liam podobno przez tydzień nie wiedział, że jest nagrywany. Premiera filmu już 11 września, a potem na Disney+. Ciekawe, czy zobaczymy więcej kłótni czy muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 15 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka cofając, potrąciła 87-letnią kobietę, która zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia. Sprawę bada prokuratura, a śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł dostrzec pieszą.
1: Już 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze wystąpi ponad 20 osób, w tym Lindsay Vonn i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie połączy tematy geopolityki, demografii, biznesu i sztuki. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem czołowych redaktorów światowych mediów. Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, cenionego chirurga szczękowo-twarzowego z Warszawy. Miał zaledwie 38 lat. Współpracownicy wspominają go jako znakomitego fachowca i człowieka pełnego życia. Przyczyna śmierci nie została ujawniona.
2: Warszawa planuje w tym roku zakup systemu do wykrywania i klasyfikowania dronów nad centrum miasta. Inwestycja ma kosztować 1 000 000 zł, z czego 80% pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy system ma pomóc w szybszym identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Ochroną zostaną objęte kluczowe lokalizacje w stolicy, choć dokładne miejsca nie zostały ujawnione. Z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie płyną dobre wieści. Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku, znacznie się poprawił. Dziecko opuściło oddział intensywnej terapii, a jego życie nie jest już zagrożone. Przypomnijmy, że w wypadku zginęli rodzice chłopca, a kierowca, który spowodował zdarzenie, przebywa w areszcie.
1: W Krakowie doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pseudokibiców. 36-letni Jakub H., związany z kibicami Hutnika Kraków, został brutalnie pobity przez grupę 5 osób. Policja podejrzewa, że atak miał związek z porachunkami w środowisku pseudokibiców. 2 podejrzanych już zatrzymano, w tym 1 nieletniego, a 3 napastników uciekło z kraju. Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: Po burzliwym weekendzie polskie wybrzeże cieszy się dziś spokojem i słońcem. W Łazach wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 17 stopni. Woda jest czysta i bezpieczna. Nie odnotowano obecności sinic. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek. W Bielsku Podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia, w którym Krystian Ż. zaatakował swoją matkę nożem, co doprowadziło do jej śmierci. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania i umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ biegli stwierdzili, że w chwili zbrodni nie był świadomy swoich czynów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka po wygranej w Cincinnati zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Jakub Szymański, wicemistrz Europy w biegu na 110 metrów przez płotki, zdradził swoje plany na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie. Lekkoatleta celuje w awans do finałów na każdej dużej imprezie, podkreślając, że stabilne bieganie w okolicach 13,1 sekundy otwiera drzwi do walki o najwyższe laury. Szymański nie żałuje też swojej głośnej wypowiedzi o komentatorze Marku Rudzińskim, którą przygotowywał od 2 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Robert Lewandowski i jego zespół Chicago Fire odpadli z Leagues Cup po przegranej 1-2 z CF Monterrey. Mecz zakończył się rozczarowaniem dla fanów, którzy krytykują Polaka za jego słaby występ i wysokie zarobki. Strata Lewandowskiego przyczyniła się do decydującej bramki dla rywali. Kolejne spotkanie Chicago Fire odbędzie się 29 sierpnia z Seattle Sounders. W Juracie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród gwiazd znajdzie się Konrad Skolim-Skolimowski, znany jako Król Latino. Impreza, zaplanowana na 29 i 30 sierpnia, łączy edukację, rozrywkę i sport. Uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki, w tym interpretacji utworów Chopina oraz koncertu rapera kubańczyka.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od dwóch zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 złotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Strogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD. Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M jak miłość. Premierowy odcinek 1937 zostanie wyemitowany o godzinie 20:50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Kulisy M jak miłość pozostaną na swoim miejscu i będą emitowane o 20:40. Zmiany w ramówce nie wpłyną na inne programy, takie jak Na Sygnale czy Na Dobre i Na Złe, które również będą startować o 20:50. Serial będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki, jak zawsze w TVP2. Fani mogą być spokojni, bo liczba odcinków w tygodniu się nie zmieni. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nowym sezonie.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20:50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20:15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w zasadach organizacji lekcji religii w szkołach, mimo apelu biskupów. Od września zeszłego roku religia odbywa się raz w tygodniu, na początku lub końcu zajęć, a jej ocena nie wpływa na średnią. Biskupi uważają, że takie rozwiązania marginalizują ten przedmiot. Tymczasem obywatelski projekt Tak dla religii i etyki w szkole proponuje dwie obowiązkowe lekcje tygodniowo i wliczanie oceny do średniej.
3: Mateusz Morawiecki ostrzega, że grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 13 września wchodzą w życie nowe zasady wystawiania recept refundowanych. System e-zdrowia będzie blokował recepty z błędami, co oznacza, że pacjent nie otrzyma wadliwego dokumentu. Na recepcie musi znaleźć się czas trwania terapii, dawkowanie oraz prawidłowa wielkość opakowania. Zmiany mają na celu wyeliminowanie tzw. recept śmierci i ułatwienie realizacji recept w aptekach. W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i czworo dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
3: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
2: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości. 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak.
2: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji. Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry tak samo pokażą 17 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska może zająć miejsce Julii Wieniawy w Mam Talent. Agustin Egurrola, znany juror, nie kryje entuzjazmu, porównując Nataszę do polskiego Leonarda da Vinci. Tymczasem Julia Wieniawa po trzech emocjonujących latach w programie przenosi się na parkiet Tańca z Gwiazdami. Cóż, zmiany są nieuniknione, a show must go on. Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od Sasa do Lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić.
1: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia. Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
1: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metalliki, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować. Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Toruniu temperatura będzie wynosić 18 stopni i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Środowisko medyczne pogrążone jest w żałobie po śmierci Piotra Momota, wybitnego stomatologa i specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Zmarł w wieku 38 lat, pozostawiając po sobie ogromną lukę w świecie medycyny. Jego współpracownicy wspominają go jako człowieka o wielkim sercu i doskonałego fachowca. Przyczyny śmierci nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych.
1: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Podczas cofania śmieciarki 87-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona. Kierowca pojazdu był trzeźwy, a sprawę bada prokuratura. Na razie nikogo nie zatrzymano, a zdarzenie rozpatrywane jest jako nieszczęśliwy wypadek. We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres sztucznej inteligencji dedykowany kobietom. Wydarzenie Octo AI ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o AI bez trudnego żargonu. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie i codziennej pracy. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w warszawskiej Kinotece. Młoda kobieta z Warszawy postanowiła skrócić sobie drogę, przechodząc przez tory kolejowe na Woli, mimo że w pobliżu znajdowało się bezpieczne przejście. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, nagrał to zdarzenie i opublikował ku przestrodze, podkreślając, że oszczędność kilku minut nie jest warta ryzyka życia. Przypominamy, że linia kolejowa nie jest wyłączona z ruchu, a pociągi wciąż tam kursują. W piątek, 28 sierpnia, nad ranem z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30, a cień Ziemi zakryje prawie połowę tarczy Księżyca, około godziny 5. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie kraju, ale Księżyc zajdzie za horyzont, zanim osiągnie maksimum zaćmienia. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, choć lornetka może się przydać.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku, nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Sąd zdecydował o zwolnieniu nieletniego z izby dziecka bez zastosowania środków zapobiegawczych. Śledztwo trwa, a policja poszukuje kolejnych podejrzanych, którzy mogą przebywać za granicą.
2: Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku na krakowskim Podgórzu, poprawił się. Dziecko nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii, a jego życie nie jest zagrożone. W wypadku zginęli rodzice chłopca. Kierowca, który spowodował wypadek, usłyszał zarzut i przebywa w areszcie.
1: W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider Polska. To ogromne zaskoczenie, ponieważ jeszcze pół roku temu zajmował 8 miejsce. Poznań i Rzeszów, dotychczasowi liderzy, spadli odpowiednio na 4. i 10. miejsce. Szczecin poprawił swoją pozycję w wielu kategoriach, w tym znacząco w statystykach dotyczących przestępczości i dostępności lekarzy.
2: Dziś w Kołobrzegu idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a ratownicy wywiesili białe flagi, co oznacza pełne bezpieczeństwo. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 18 stopni. Nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystą i bezpieczną wodą.
1: W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na pierwszym piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny. W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: Ekipa SK Summer City odwiedziła Dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afro Mental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów.
2: 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze spotkają się przedstawiciele biznesu, nauki, kultury i sportu. Wśród gości znajdą się m.in. Lindsay Vonn, Iwan Krastev i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących geopolityki, gospodarki i technologii. Jednym z tematów będzie przyszłość polskiej energetyki oraz demografia. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Lewica przygotowuje nowy projekt ustawy o emeryturach stażowych, który zakłada równe zasady dla kobiet i mężczyzn. Rozważana jest możliwość uzyskania emerytury po 35 latach pracy dla obu płci. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku września. Projekt może trafić do Sejmu już wkrótce. Zmiana dotyczy wyłącznie emerytur stażowych, a nie powszechnego wieku emerytalnego, który pozostaje bez zmian. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakończenia pracy. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej.
2: Roman Giertych, znany adwokat i polityk, od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala. Słuchacie Radia Super Express. Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20:50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba trwa te wyzwania. Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20:15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, HBO zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny kraju dzisiaj

0: zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ministerstwo Finansów oszacowało, że 6 wet prezydenta Karola Nawrockiego spowodowało ubytek ponad 8 miliardów złotych w budżecie państwa. Kluczowe weta dotyczyły m.in. podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych oraz podwyżki akcyzy na alkohol. Pałac Prezydencki stanowczo odrzuca te zarzuty, nazywając je nieudolną manipulacją. Spór między rządem a prezydentem dotyczy nie tylko finansów, ale i jakości proponowanych ustaw. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował dziś pełny skan listu od prezydenta Polski Karola Nawrockiego, wysłanego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. W liście Nawrocki życzy Ukrainie zwycięstwa i odzyskania integralności terytorialnej. Zełenski podziękował za wsparcie Polski od początku rosyjskiej inwazji i wyraził chęć dalszego rozwijania relacji polsko-ukraińskich. Dokument podkreśla znaczenie współpracy obu krajów w obliczu trwającego konfliktu.
1: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
1: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów.
2: Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś na autostradzie A2 zatrzymano lidera litewskiej grupy przestępczej, specjalizującej się w kradzieżach aut koreańskich marek. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pojazdy i zabezpieczyli specjalistyczny sprzęt oraz fałszywe dokumenty. Dwaj obywatele Litwy zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
2: We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
1: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
2: Wczoraj w Radomiu doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy 3-letni chłopiec samodzielnie wsiadł do autobusu i odjechał. Dzięki szybkiej reakcji matki i współpracy policji z dyspozytorem MPK dziecko zostało szybko odnalezione i bezpiecznie wróciło do rodziny. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy opiece nad dziećmi w pobliżu środków komunikacji miejskiej.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Olesna ustalili tożsamość 3 dwudziestolatków, którzy przez ponad pół roku nękali obywatela Ukrainy z powodu jego pochodzenia. Agresorzy publicznie znieważali mężczyznę, co doprowadziło do interwencji organów ścigania. Podejrzanym grozi teraz kara do 3 lat więzienia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Jungowska, znana z unikania salonowych ścianek, tym razem zrobiła wyjątek i pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki TVN w Sopocie. Aktorka postanowiła wyprzedzić sezon i założyła sweter, choć wciąż mamy sierpień. Jej stylizacja, choć bardziej pasująca do października, przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Jungowska dołączyła do obsady na wspólnej, co tłumaczy jej obecność na tym wydarzeniu.
2: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów. Przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
1: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka i prawniczka, zaskoczyła fanów swoją szczupłą sylwetką. Okazuje się, że to nie efekt nowej diety, a stresu, który dosłownie ją zjada. Gwiazda podkreśla, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu i marzy o powrocie do dawnej formy. Cóż, kto by pomyślał, że stres może być skuteczniejszy niż jakakolwiek dieta cud?
2: Matthew McConaughey i Woody Harrelson znowu razem na ekranie, tym razem w serialu Bracia, gdzie zagrają samych siebie. Plotki o ich pokrewieństwie w końcu znalazły swoje miejsce w fabule. A wszystko to w alternatywnej rzeczywistości, gdzie przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Serial pełen emocji, chaosu i humoru zadebiutuje na Apple TV już 23 września. Ciekawe, czy tym razem fikcja przerośnie rzeczywistość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Polsat z przytupem ogłosił, że Julia Wieniawa dołącza do jury Tańca z Gwiazdami, opuszczając konkurencyjne Mam Talent na TVN. Wybór dnia ogłoszenia nie mógł być bardziej wymowny. Dokładnie wtedy, gdy TVN prezentuje swoją jesienną ramówkę. Iwona Pawłowicz w promocyjnym spocie nie omieszkała przypomnieć, że Wieniawa ma talent, na co Julia z uśmiechem potwierdziła, że dlatego wybrała Polsat. Edward Miszczak, były dyrektor TVN, teraz w Polsacie, zdaje się mieć telewizyjny świat w garści, przyciągając kolejne gwiazdy. Smutne wieści ze świata filmu. Tim Curry, niezapomniany aktor znany z roli w Kevin Sam w domu, odszedł w wieku 80 lat. Zmarł w swoim domu w Los Angeles, a służby nie podejrzewają udziału osób trzecich. Curry, który od dekad straszył nas jako Pennywise i bawił jako ekscentryczny dr Frank Enfurter, od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego talent i charyzma pozostaną w pamięci widzów na zawsze. Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie.
1: Na Top of the Top Sopot Festival 2026 doszło do niespodziewanej sytuacji, która z pewnością przejdzie do historii. Oliwier Janiak, prowadzący koncert, postanowił oddać mikrofon przypadkowej osobie z publiczności. Szczęśliwcem okazał się influencer Jakub Walewski, znany jako Walewski, który zaskoczył wszystkich wykonaniem hitu Arcade. Publiczność była w szoku, a emocje sięgnęły zenitu, gdy Walewski pokazał, że nie tylko kosmetyki są jego mocną stroną.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień. Dolly Parton, królowa blichtru z Nashville, udowodniła, że czasem trzeba być zwykłym śmieciem, by stać się legendą. Zainspirowana lokalną pięknością o wątpliwej reputacji, stworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych wizerunków w historii muzyki. Jej bunt przeciwko konserwatywnemu wychowaniu i purytańskiej moralności przekształcił się w imperium, które nie dało się zamknąć w żadnej szufladce. A kiedy w 2022 roku trafiła do Rock and Roll Hall of Fame, świat zrozumiał, że rock and roll to nie tylko gitary, ale przede wszystkim odwaga bycia sobą.
1: świat muzyki country pogrążony w żałobie po śmierci Dolly Parton. Legendarna artystka, która zmarła w wieku 80 lat, do końca angażowała się w nowe projekty, mimo ciężkiej choroby. Fani z całego świata tłumnie gromadzą się przy jej posiadłości i gwieździe w Alei Sław, by oddać hołd królowej country. Nawet Donald Trump postanowił opuścić flagi do połowy masztu, podkreślając, że nigdy nie było i nie będzie nikogo takiego jak Dolly.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie wypadku, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i część dłoni. Czekają na opinię biegłych psychiatrów dotyczącą 48-letniego kierownika pociągu, który usłyszał zarzuty spowodowania wypadku. Badanie psychiatryczne zaplanowano na 28 września. Tymczasem Dominik, po długim leczeniu, kontynuuje rehabilitację i otrzymuje wsparcie od PKP. W piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Na warszawskich Bielanach doszło do tragicznego wypadku. Śmieciarka cofając, potrąciła 87-letnią kobietę, która zginęła na miejscu. Kierowca był trzeźwy i posiadał wszystkie uprawnienia. Sprawę bada prokuratura, a śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł dostrzec pieszą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego. Z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie płyną dobre wieści. Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku, znacznie się poprawił. Dziecko opuściło oddział intensywnej terapii, a jego życie nie jest już zagrożone. Przypomnijmy, że w wypadku zginęli rodzice chłopca, a kierowca, który spowodował zdarzenie, przebywa w areszcie. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Śląsku, w Żorach, doszło do niebezpiecznej sytuacji podczas policyjnej akcji. Kierowca samochodu nie zatrzymał się na wezwanie i potrącił jednego z funkcjonariuszy. W odpowiedzi padły strzały, a pojazd został unieruchomiony. Potrącony policjant odniósł lekkie obrażenia i nie wymagał hospitalizacji. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane.
1: Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Reprezentacja Polski siatkarek pewnie pokonała Słowenię 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie awans do 1/8 finału. Magdalena Stysiak zdobyła aż 24 punkty, będąc nie do zatrzymania dla rywalek. Polki zagrają teraz z Niemkami, które są dobrze znane naszej drużynie. Stysiak podkreśla, że zwycięstwo nad Słowenią było ważne dla morale zespołu.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka po wygranej w Cincinnati zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku. W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców. Robert Lewandowski i jego zespół Chicago Fire odpadli z Leagues Cup po przegranej 1-2 z CF Monterrey. Mecz zakończył się rozczarowaniem dla fanów, którzy krytykują Polaka za jego słaby występ i wysokie zarobki. Strata Lewandowskiego przyczyniła się do decydującej bramki dla rywali. Kolejne spotkanie Chicago Fire odbędzie się 29 sierpnia z Seattle Sounders. W Juracie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, organizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wśród gwiazd znajdzie się Konrad Skolim Skolimowski, znany jako Król Latino. Impreza, zaplanowana na 29 i 30 sierpnia, łączy edukację, rozrywkę i sport. Uczestnicy będą mogli posłuchać muzyki, w tym interpretacji utworów Chopina oraz koncertu rapera Kubańczyka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD. Już 7 września rusza nowy, 27 sezon M jak miłość. Premierowy odcinek 1937 zostanie wyemitowany o godzinie 20.50, czyli 5 minut wcześniej niż dotychczas. Kulisy M jak miłość pozostaną na swoim miejscu i będą emitowane o 20.40. Zmiany w ramówce nie wpłyną na inne programy, takie jak Na Sygnale czy Na Dobre i Na Złe, które również będą startować o 20.50. Serial będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki, jak zawsze w TVP 2. Fani mogą być spokojni, bo liczba odcinków w tygodniu się nie zmieni. To jedyna zmiana, jaką przygotowano dla widzów w nowym sezonie.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP 2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba trwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko. M jak miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. Ślub Natalki i Adama to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Choć serial wraca już 7 września, na tę uroczystość fani będą musieli poczekać do późnej jesieni. Zwiastun zdradza, że ceremonia będzie kameralna, a wśród gości zabraknie rodziny Adama, w tym jego kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między mężczyznami, który trwa od 3 lat. Adam wyzna Natalii, że brak bliskich relacji rodzinnych wynika z jego trudnej przeszłości. Dopiero relacja z Natalią pomogła mu uporać się z demonami przeszłości. Na ślubie pojawi się wąskie grono bliskich Natalki oraz znajomi z komendy policji. Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów z spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 20 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Przydacz potwierdził, że prezydent Karol Nawrocki wysłał list do Wołodymyra Zełenskiego z okazji Ukraińskiego Dnia Niepodległości, życząc Ukrainie zwycięstwa w wojnie z Rosją. Przydacz zaznaczył, że choć dialog polsko-ukraiński trwa, prezydent Nawrocki nie planuje wizyty w Kijowie przed grudniowym szczytem Grupy 20. Minister skrytykował również ukraińskie plany dotyczące Panteonu Narodowego, podkreślając, że Polska oczekuje dialogu opartego na prawdzie historycznej. Relacje Warszawy z Kijowem pozostają kluczowym tematem polskiej polityki zagranicznej. Mateusz Morawiecki ostrzega, że Grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie. Szef CIA John Ratcliffe miał odbyć tajemniczą wizytę w Moskwie, co wywołało spekulacje w amerykańskich mediach. Celem podróży mogło być ostrzeżenie Rosji przed możliwą prowokacją wobec NATO. Wizyta odbyła się w kontekście doniesień o rosyjskiej mobilizacji. Ani Waszyngton, ani Kreml nie potwierdziły oficjalnie tej wizyty.
0: W Olsztynie rozpoczęła się piąta edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Billings, w stanie Montana, doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i czworo dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii.
2: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
0: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
2: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak.
0: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Dziś mamy dla Was kulinarną ciekawostkę. Okazuje się, że płatki kukurydziane mogą zastąpić bułkę tartą w panierce do kotletów schabowych. Dzięki temu prostemu trikowi kotlety zyskują chrupiącą, złocistą skórkę. To świetny sposób na odświeżenie tradycyjnego obiadu. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
0: Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 56-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się innej czynności seksualnej w uzdrowisku w Cieplicach. Mężczyzna podszył się pod masażystę i wszedł do pokoju kuracjuszek, gdzie jego zachowanie wzbudziło niepokój jednej z kobiet. Po zgłoszeniu incydentu funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd, a grozi mu nawet do 8 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od sasa do lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody. Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia. Organizatorzy Open Air Festiwalu postanowili zaskoczyć wszystkich, ogłaszając Tame Impala jako pierwszego headlinera na 2027 rok. Ciekawe, czy fani zdążą ochłonąć po tegorocznych koncertach, zanim ruszą na kolejne muzyczne szaleństwo. Bilety z pierwszej puli zniknęły w 90 minut, a już dziś startuje kolejna tura sprzedaży. Nowością są karnety dwudniowe, które można łączyć w dowolne dni, co pewnie ucieszy tych, którzy nie mogą się zdecydować, kiedy najlepiej się bawić.
1: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metalliki, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
2: Bracia Gallagherowie wracają na scenę, a ich powrót został uwieczniony w dokumencie Oasis – Don't Look Back in Anger. Ukryte kamery w studiu nagraniowym? Tak, to nie żart. Liam podobno przez tydzień nie wiedział, że jest nagrywany. Premiera filmu już 11 września, a potem na Disney+. Ciekawe, czy zobaczymy więcej kłótni czy muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do brutalnego ataku na 13-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. 41-letni mężczyzna zaatakował ją słownie i fizycznie, a całe zdarzenie zostało nagrane. Policja zatrzymała napastnika, przy którym znaleziono narkotyki. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Warszawa planuje w tym roku zakup systemu do wykrywania i klasyfikowania dronów nad centrum miasta. Inwestycja ma kosztować 1 000 000 zł, z czego 80% pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy system ma pomóc w szybszym identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Ochroną zostaną objęte kluczowe lokalizacje w stolicy, choć dokładne miejsca nie zostały ujawnione.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres sztucznej inteligencji dedykowany kobietom. Wydarzenie Octo AI ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o AI bez trudnego żargonu. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie i codziennej pracy. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w warszawskiej Kinotece.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Młoda kobieta z Warszawy postanowiła skrócić sobie drogę, przechodząc przez tory kolejowe na Woli, mimo że w pobliżu znajdowała się bezpieczne przejście. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, nagrał to zdarzenie i opublikował ku przestrodze, podkreślając, że oszczędność kilku minut nie jest warta ryzyka życia. Przypominamy, że linia kolejowa nie jest wyłączona z ruchu, a pociągi wciąż tam kursują. W piątek, 28 sierpnia, nad ranem z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30, a cień Ziemi zakryje prawie połowę tarczy Księżyca, około godziny 5:00. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie kraju, ale Księżyc zajdzie za horyzont, zanim osiągnie maksimum zaćmienia. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, choć lornetka może się przydać. Trwają poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął po tym, jak wyszedł z mieszkania w Rynie i nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu, podkreślając, że każda informacja może być kluczowa. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć Sebastiana.
2: Sanatorium Machnać w Tręczyńskich Cieplicach. Niegdyś symbol luksusu i nowoczesności. Dziś stoi opuszczone i niszczeje. Zbudowane w 1932 roku przez architekta Jaromira Krejcara, przyciągało elity z całej Europy. Zamknięte w 2001 roku, nie doczekało się renowacji, a jego stan techniczny ulega dalszemu pogorszeniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku na krakowskim Podgórzu, poprawił się. Dziecko nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii, a jego życie nie jest zagrożone. W wypadku zginęli rodzice chłopca. Kierowca, który spowodował wypadek, usłyszał zarzut i przebywa w areszcie.
1: W Sądzie Okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości. Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider Polska. To ogromne zaskoczenie, ponieważ jeszcze pół roku temu zajmował 8 miejsce. Poznań i Rzeszów, dotychczasowi liderzy, spadli odpowiednio na 4. i 10 miejsce. Szczecin poprawił swoją pozycję w wielu kategoriach, w tym znacząco w statystykach dotyczących przestępczości i dostępności lekarzy. W miejscowości Szczuka, koło Brodnicy, doszło do groźnego wypadku. Niespełna półtoraroczne dziecko wypadło z okna na 1. piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, a jego stan oceniono jako stabilny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: Ekipa SK Summer City odwiedziła Dożynki w gminie Kobierzyce, gdzie na scenie wystąpili Afro Mental i Lady Punk. To część dolnośląskiej trasy, która zbliża się do finału. W najbliższych dniach pomarańczowy patrol pojawi się między innymi w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich. To ostatnia szansa, by dołączyć do wspólnej zabawy i zakończyć wakacje w rytmie największych hitów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Niemcy planują wprowadzenie nowego podatku od napojów, który obejmie także produkty bez cukru. Projekt Ministerstwa Finansów zakłada opodatkowanie napojów takich jak Cola Zero, napoje owsiane czy bezalkoholowe piwa. Nowa opłata ma przynieść budżetowi około 2 miliardów euro rocznie. Propozycja spotkała się z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rolnictwa. Nowe przepisy mają wejść w życie w 2027 roku, co budzi obawy producentów o zbyt krótki czas na dostosowanie się do zmian.
2: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko. Dziś na rynku hurtowym paliw odnotowano wyraźne obniżki cen. Aramco prowadzi w cięciach cen oleju napędowego, oferując go o złotówkę taniej na metrze sześciennym niż konkurencja. Benzyna również tanieje, choć w mniejszym stopniu. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95. Spadki cen są efektem obniżek notowań ropy Brent i umocnienia złotego. Niestety, od września spodziewany jest wzrost cen na stacjach z powodu zakończenia rządowego programu obniżonego VAT na paliwa.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
1: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe magazyny energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie net billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia. Od 1 września BLIK wprowadza nowe narzędzie, które automatycznie zablokuje płatności na stronach z rządowej czarnej listy. To działanie ma na celu walkę z nielegalnym hazardem i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Nowy mechanizm będzie działał automatycznie, obejmując zarówno krajowe, jak i zagraniczne transakcje. Użytkownicy BLIK-a nie muszą się obawiać problemów podczas codziennych zakupów, ponieważ zmiany nie wpłyną na standardowe operacje finansowe. Nowe zasady to kolejny krok w walce z nielegalnym rynkiem gier losowych w Polsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20:50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba trwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20:15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
9: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanie Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów.
2: W Kutnie doszło do poważnego incydentu. 47-letni obywatel Azerbejdżanu ugodził nożem 32-letniego Gruzina podczas kłótni. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia. Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny. Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów.
2: We wrześniu wyjazdy all-inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów. W Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwa na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Krakowie temperatura wyniesie 21 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska może zająć miejsce Julii Wieniawy w Mam Talent. Agustin Egurrola, znany juror, nie kryje entuzjazmu, porównując Nataszę do polskiego Leonarda da Vinci. Tymczasem Julia Wieniawa po 3 emocjonujących latach w programie przenosi się na parkiet Tańca z Gwiazdami. Cóż, zmiany są nieuniknione, a show must go on. Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. 5. sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z 6. sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów – przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
3: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka i prawniczka, zaskoczyła fanów swoją szczupłą sylwetką. Okazuje się, że to nie efekt nowej diety, a stresu, który dosłownie ją zjada. Gwiazda podkreśla, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu i marzy o powrocie do dawnej formy. Cóż, kto by pomyślał, że stres może być skuteczniejszy niż jakakolwiek dieta cud?
2: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11. sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Matthew McConaughey i Woody Harrelson znowu razem na ekranie, tym razem w serialu Bracia, gdzie zagrają samych siebie. Plotki o ich pokrewieństwie w końcu znalazły swoje miejsce w fabule. A wszystko to w alternatywnej rzeczywistości, gdzie przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Serial pełen emocji, chaosu i humoru zadebiutuje na Apple TV już 23 września. Ciekawe, czy tym razem fikcja przerośnie rzeczywistość. Pakości podczas dożynek wokalistka disco polo Sylwia Struk zaskoczyła wszystkich, wykonując odważny utwór Do nieba bram, tuż obok sanktuarium Męki Pańskiej. Internauci nie mogli powstrzymać śmiechu, widząc, jak piosenka o dość pikantnym tekście rozbrzmiewa w takim miejscu. Organizatorzy i sama artystka tłumaczą, że wszystko odbyło się za zgodą parafii, a proboszcz zapewnia, że odbiór był pozytywny. Cóż, wygląda na to, że nawet w kościele można się dobrze bawić, o ile tylko pogoda dopisze. Smutne wieści ze świata filmu. Tim Curry, niezapomniany aktor znany z roli w Kevin Sam w domu, odszedł w wieku 80 lat. Zmarł w swoim domu w Los Angeles, a służby nie podejrzewają udziału osób trzecich. Curry, który od dekad straszył nas jako Pennywise i bawił jako ekscentryczny dr Frank Enfurter, od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego talent i charyzma pozostaną w pamięci widzów na zawsze. Chelsea Wolfe, królowa mroku, powraca z nowym albumem The Dark, na którym gościnnie występują gwiazdy z Pearl Jam i Nine Inch Nails. Wokalistka zaskoczyła fanów tajemniczą przedsprzedażą, gdzie wszyscy kupili coś, nie wiedząc co. To się nazywa zaufanie. Już w grudniu Chelsea wystąpi w Warszawie, a jej koncert to jeden z 44 przystanków na trasie po Stanach Zjednoczonych i Europie. Kto wie, może tym razem też zaskoczy nas czymś nieoczekiwanym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Flotsam and Jetsam, pionierzy trash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów.
3: Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode Six, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła.
2: Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień. Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie płyną dobre wieści. Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku, znacznie się poprawił. Dziecko opuściło oddział intensywnej terapii, a jego życie nie jest już zagrożone. Przypomnijmy, że w wypadku zginęli rodzice chłopca, a kierowca, który spowodował zdarzenie, przebywa w areszcie. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
1: Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje zmian w zasadach organizacji lekcji religii w szkołach, mimo apelu biskupów. Od września zeszłego roku religia odbywa się raz w tygodniu, na początku lub końcu zajęć, a jej ocena nie wpływa na średnią. Biskupi uważają, że takie rozwiązania marginalizują ten przedmiot. Tymczasem obywatelski projekt Tak dla religii i etyki w szkole proponuje 2 obowiązkowe lekcje tygodniowo i wliczanie oceny do średniej.
2: W części polskich gmin wystąpiły kilkugodzinne przerwy w dostawie wody, ale duże miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, nie muszą się tym na razie martwić. Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, podkreśla, że kluczem do radzenia sobie z suszą i powodzią jest retencja. W planach są inwestycje w zbiorniki retencyjne, a konsultacje społeczne dotyczące planu przeciwdziałania skutkom suszy potrwają do lutego przyszłego roku. Mateusz Morawiecki ostrzega, że grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Olsztynie rozpoczęła się piąta edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OKTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Lewica przygotowuje nowy projekt ustawy o emeryturach stażowych, który zakłada równe zasady dla kobiet i mężczyzn. Rozważana jest możliwość uzyskania emerytury po 35 latach pracy dla obu płci. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku września. Projekt może trafić do Sejmu już wkrótce. Zmiana dotyczy wyłącznie emerytur stażowych, a nie powszechnego wieku emerytalnego, który pozostaje bez zmian. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakończenia pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą. Recytuno.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorencowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
3: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
2: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
2: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes van Rijn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, HBO zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
3: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Gdańsku prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Olsztynie rozpoczęła się piąta edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne. W Billings, w stanie Montana, doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci.

0: podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
1: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
1: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości. 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak. Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Po lecie wiele osób zauważa na dłoniach plamy starcze, które są efektem działania słońca. Istnieje prosty, domowy sposób na ich rozjaśnienie. Wystarczy połączyć jogurt naturalny z sokiem z cytryny i nałożyć na skórę na 20 minut. Regularne stosowanie tej mieszanki może pomóc w zredukowaniu przebarwień. Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zodiakalne panny obchodzą urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
1: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii. Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 25 stopni Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów.
2: W Polsce ślub Rafała Brzozowskiego stał się wydarzeniem roku, ale nie tylko z powodu pięknej Heleny. W kościele pojawiła się nieproszona dama, która próbowała wmieszać się w tłum gości. Bracia z Golec u orkiestra, zapytani o takie sytuacje, stwierdzili, że zawsze mają ciupagę w zanadrzu, choć oczywiście żartowali. A może nie do końca. Jak widać, nawet na weselu nie można się nudzić. W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka czy Joanna Chorodyńska całująca żabę. Agnieszka Serafin, gwiazda 12 edycji Rolnik szuka żony. Po 8 latach w Londynie wróciła do Polski, ponieważ zakochała się w Mateuszu. Jak sama mówi, tęskniła za polską naturą i rodzinnymi imprezami, a nie za Krzysztofem z Podlasia, który miał na nią czekać. Choć niektórzy twierdzili, że kobieta z Anglii nie odnajdzie się na wsi, Agnieszka udowadnia, że można mieć zrobione paznokcie i rzęsy, a jednocześnie być pracowitą. Teraz cieszy się spokojem i widokiem sarenek za oknem, co najwyraźniej jest jej definicją szczęścia.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna.
2: Świat muzyki metalowej stracił kolejną ikonę. Connie Barton, siostra legendarnego basisty Metalliki, Cliffa Bartona, odeszła w otoczeniu rodziny. Choć media niedawno informowały o zbiórce na operację ratującą życie, niestety nie udało się jej pomóc. Metallica milczy, a duch Cliffa zapewne już czeka, by przywitać siostrę w zaświatach.
1: Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Top of the Top Sopot Festival Krzysztof Zalewski zaskoczył, wspominając Zenka Martyniuka. Wokalista, choć nie jest fanem disco polo, stwierdził, że każdy powinien robić to, co sprawia mu radość. Tymczasem Zenek Martyniuk, nieco mniej radosny, planuje sądową batalię z Jackiem Kawalcem za parodię i oskarżenia o playback. Cóż, w świecie muzyki nie chodzi tylko o dźwięki, ale i o to, kto lepiej puszcza oko do publiczności.
1: Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
2: Soundgarden wraca na scenę, choć bez Chrisa Cornella, który opuścił nas w 2017 roku. Na początku września, podczas meczu Seattle Seahawks, zespół wystąpi z Taylor Momsen za mikrofonem. To nie pierwszy raz, gdy wokalistka The Pretty Reckless dołącza do legend grunge'u. W tle wciąż trwają prace nad ostatnim albumem z udziałem Cornella, ale szczegóły pozostają tajemnicą. Cóż, fani muszą uzbroić się w cierpliwość.
1: Phil Collins Def Leppard nie owija w bawełnę i zdradza, że za sukces zespołu w latach 80. odpowiada w 99% jedna osoba. To nie kto inny jak producent Robert John Matt Lange, który nauczył ich wszystkiego. Od śpiewu po grę na gitarze. Ciekawe, czy nowy album, nad którym pracują, też będzie miał takiego geniusza w tle. Premiera zaplanowana na początek 2027 roku, a my już nie możemy się doczekać, co tym razem wymyślą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do brutalnego ataku na 13-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. 41-letni mężczyzna zaatakował ją słownie i fizycznie, a całe zdarzenie zostało nagrane. Policja zatrzymała napastnika, przy którym znaleziono narkotyki. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Warszawa planuje w tym roku zakup systemu do wykrywania i klasyfikowania dronów nad centrum miasta. Inwestycja ma kosztować 1 000 000 zł, z czego 80% pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy system ma pomóc w szybszym identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Ochroną zostaną objęte kluczowe lokalizacje w stolicy, choć dokładne miejsca nie zostały ujawnione.
1: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres sztucznej inteligencji dedykowany kobietom. Wydarzenie Octo AI ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o AI bez trudnego żargonu. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie i codziennej pracy. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w warszawskiej Kinotece.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Młoda kobieta z Warszawy postanowiła skrócić sobie drogę, przechodząc przez tory kolejowe na Woli, mimo że w pobliżu znajdowało się bezpieczne przejście. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, nagrał to zdarzenie i opublikował ku przestrodze, podkreślając, że oszczędność kilku minut nie jest warta ryzyka życia. Przypominamy, że linia kolejowa nie jest wyłączona z ruchu, a pociągi wciąż tam kursują. W piątek, 28 sierpnia, nad ranem z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30, a cień Ziemi zakryje prawie połowę tarczy Księżyca, około godziny 5:00. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie kraju, ale Księżyc zajdzie za horyzont, zanim osiągnie maksimum zaćmienia. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, choć lornetka może się przydać. Trwają poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął po tym, jak wyszedł z mieszkania w Rynie i nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu, podkreślając, że każda informacja może być kluczowa. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć Sebastiana. W Krakowie doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Sąd zdecydował o zwolnieniu nieletniego z izby dziecka bez zastosowania środków zapobiegawczych. Śledztwo trwa, a policja poszukuje kolejnych podejrzanych, którzy mogą przebywać za granicą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku na krakowskim Podgórzu, poprawił się. Dziecko nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii, a jego życie nie jest zagrożone. W wypadku zginęli rodzice chłopca. Kierowca, który spowodował wypadek, usłyszał zarzut i przebywa w areszcie.
1: W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
2: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
1: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider Polska. To ogromne zaskoczenie, ponieważ jeszcze pół roku temu zajmował 8 miejsce. Poznań i Rzeszów, dotychczasowi liderzy, spadli odpowiednio na 4. i 10. miejsce. Szczecin poprawił swoją pozycję w wielu kategoriach, w tym znacząco w statystykach dotyczących przestępczości i dostępności lekarzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Arnau Ortiz, były zawodnik Śląska Wrocław, zadebiutował w barwach Atletico Madryt w La Liga. To wydarzenie przyniesie wrocławskiemu klubowi premię w wysokości 250 tysięcy euro, czyli około 1 miliona złotych. Śląsk zagwarantował sobie także procent od przyszłego transferu Ortiza, co może oznaczać kolejne zyski. Dla Śląska to znaczący zastrzyk finansowy, mimo że Ortiz nie spełnił pokładanych w nim nadziei podczas gry we Wrocławiu.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców. Polska reprezentacja siatkarek awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Europy, pokonując Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek, które wcześniej wygrały z Węgrami i Łotwą. Katarzyna Wenerska podkreśla, że ten triumf był kluczowy dla odzyskania wiary w swoje umiejętności. Kolejnymi rywalkami Polek będą Niemki i Turczynki.
1: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym US Open. Turniej rozpocznie się w niedzielę, a Polka jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W eliminacjach walczą Linda Klimowicowa, Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Niestety Katarzyna Kawa już odpadła. Losowanie drabinek odbędzie się w czwartek, a wyniki poznamy około godziny 18 polskiego czasu. Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje. Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku. W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: W Baszkowicach koło Stargardu już w połowie września odbędą się prestiżowe zawody drwali. 12 września ruszają Mistrzostwa Polski Stay Hell Timber Sports, a dzień później Mistrzostwa Europy Trofy. Polscy zawodnicy, w tym Szymon Groenwald i Michał Dubicki, będą walczyć o najwyższe trofea. Wydarzenie towarzyszy targom Agro Pomerania i jest dostępne dla publiczności za darmo. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od 2 zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 z Łotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 22 stopnie Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorencowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba trwa te wyzwania. Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, HBO zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1025 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanie Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie $10 milionów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
0: Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych.

0: To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
1: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kutnie doszło do poważnego incydentu. 47-letni obywatel Azerbejdżanu ugodził nożem 32-letniego Gruzina podczas kłótni. Poszkodowany trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Sprawca został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Czy zdarzyło się Wam obudzić tuż przed budzikiem? To nie przypadek, a efekt działania naszego wewnętrznego zegara biologicznego. Organizm, przyzwyczajony do stałych godzin snu i pobudki, potrafi przewidzieć moment przebudzenia. Regularny tryb życia i wpływ czynników zewnętrznych, takich jak światło, pomagają synchronizować nasz rytm dobowy. Choć czasem może to być przypadek, nasz mózg jest zaskakująco precyzyjny w przewidywaniu pory pobudki.
0: Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny. Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów.
0: We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów. Codzienne szczotkowanie zębów psa nie jest koniecznością, twierdzi znana weterynarka Dorota Sumińska. Zamiast tego kluczowe jest dbanie o dietę i regularne usuwanie kamienia nazębnego. Sumińska apeluje również, by adoptować psy ze schronisk, unikając ras z predyspozycjami do problemów stomatologicznych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Gdańsku zatrzymano 35-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzewany o oszustwo na szkodę niemieckich seniorów. Zatrzymanie miało miejsce 19 sierpnia w powiecie kościerskim. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 60 dni, po czym zostanie przekazany niemieckim organom ścigania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyna. Justyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Drugi dzień Top of the Top Festival 2026 w Sopocie to prawdziwy pokaz mody, gdzie gwiazdy postawiły na styl od Sasa do Lasa. Agnieszka Chylińska zdominowała scenę w tęczowym, rockowym zestawie, który przyciągnął wszystkie spojrzenia. Wokalistki błyszczały w kolorowych sukniach, a panowie zaskoczyli luzackimi stylizacjami. Tymczasem prowadzący, niczym z bajki, pokazali elegancję i szyk, udowadniając, że festiwal to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody. Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów – przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
2: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka i prawniczka, zaskoczyła fanów swoją szczupłą sylwetką. Okazuje się, że to nie efekt nowej diety, a stresu, który dosłownie ją zjada. Gwiazda podkreśla, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu i marzy o powrocie do dawnej formy. Cóż, kto by pomyślał, że stres może być skuteczniejszy niż jakakolwiek dieta cud?
1: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco, wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Matthew McConaughey i Woody Harrelson znowu razem na ekranie, tym razem w serialu Bracia, gdzie zagrają samych siebie. Plotki o ich pokrewieństwie w końcu znalazły swoje miejsce w fabule. A wszystko to w alternatywnej rzeczywistości, gdzie przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Serial pełen emocji, chaosu i humoru zadebiutuje na Apple TV już 23 września. Ciekawe, czy tym razem fikcja przerośnie rzeczywistość. W Pakości, podczas dożynek, wokalistka disco polo Sylwia Struk zaskoczyła wszystkich, wykonując odważny utwór Do nieba bram, tuż obok sanktuarium Męki Pańskiej. Internauci nie mogli powstrzymać śmiechu, widząc, jak piosenka o dość pikantnym tekście rozbrzmiewa w takim miejscu. Organizatorzy i sama artystka tłumaczą, że wszystko odbyło się za zgodą parafii, a proboszcz zapewnia, że odbiór był pozytywny. Cóż, wygląda na to, że nawet w kościele można się dobrze bawić, o ile tylko pogoda dopisze. Smutne wieści ze świata filmu. Tim Curry, niezapomniany aktor znany z roli w Kevin Sam w domu, odszedł w wieku 80 lat. Zmarł w swoim domu w Los Angeles, a służby nie podejrzewają udziału osób trzecich. Curry, który od dekad straszył nas jako Pennywise i bawił jako ekscentryczny dr Frank Enfurter, od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego talent i charyzma pozostaną w pamięci widzów na zawsze. Chelsea Wolfe, królowa mroku, powraca z nowym albumem The Dark, na którym gościnnie występują gwiazdy z Pearl Jam i Nine Inch Nails. Wokalistka zaskoczyła fanów tajemniczą przedsprzedażą, gdzie wszyscy kupili coś, nie wiedząc co. To się nazywa zaufanie. Już w grudniu Chelsea wystąpi w Warszawie, a jej koncert to jeden z 44 przystanków na trasie po Stanach Zjednoczonych i Europie. Kto wie, może tym razem też zaskoczy nas czymś nieoczekiwanym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Flotsam and Jetsam, pionierzy trash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów.
2: Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode Six, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła. Bracia Gallagherowie wracają na scenę, a ich powrót został uwieczniony w dokumencie Oasis – Don't Look Back in Anger. Ukryte kamery w studiu nagraniowym? Tak, to nie żart. Liam podobno przez tydzień nie wiedział, że jest nagrywany. Premiera filmu już 11 września, a potem na Disney+. Ciekawe, czy zobaczymy więcej kłótni, czy muzyki.
1: Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą tak samo 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie płyną dobre wieści. Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku, znacznie się poprawił. Dziecko opuściło oddział intensywnej terapii, a jego życie nie jest już zagrożone. Przypomnijmy, że w wypadku zginęli rodzice chłopca, a kierowca, który spowodował zdarzenie, przebywa w areszcie. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
1: Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę.
1: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie.
2: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii. Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
2: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko.
1: W Wielbarku około 250 osób straciło pracę w zakładzie IKEA. To efekt masowych zwolnień, które firma tłumaczy spadkiem zamówień i trudną sytuacją w branży meblarskiej. IKEA była największym pracodawcą w regionie, co teraz stawia zwolnionych przed trudnym zadaniem znalezienia nowego zatrudnienia. Bezrobocie w okolicy już wzrosło, a lokalny rynek pracy odczuwa skutki redukcji. Zwolnieni pracownicy otrzymali odprawy, ale znalezienie pracy o podobnych warunkach może być wyzwaniem. Sytuacja w Wielbarku pokazuje, jak duży wpływ na lokalną gospodarkę ma obecność dużego zakładu.
2: Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, 1 mld złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe magazyny energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie net billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku.
1: 2 września w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Impact Leading Minds pod hasłem The Power of Insight. W Nowym Teatrze spotkają się przedstawiciele biznesu, nauki, kultury i sportu. Wśród gości znajdą się m.in. Lindsay Vonn, Iwan Krastev i Jakub Józef Orliński. Wydarzenie skupi się na wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących geopolityki, gospodarki i technologii. Jednym z tematów będzie przyszłość polskiej energetyki oraz demografia. Wieczorem odbędzie się kameralna kolacja z udziałem przedstawicieli światowych mediów.
2: W październiku część seniorów może otrzymać 2 emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące. Kasjerzy na stacjach Orlenu mogą zarabiać od 3,7 do 5 tysięcy złotych netto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od lokalizacji i decyzji właściciela stacji. W Warszawie nowo zatrudnieni mogą liczyć na około 4,5 tysiąca złotych, a w Krakowie stawki sięgają nawet 8 tysięcy złotych brutto. Praca na stacji paliw to nie tylko obsługa kasy, ale także dbanie o czystość, przyjmowanie dostaw i obsługa strefy gastronomicznej. Dodatkowe korzyści to elastyczne grafiki, szkolenia i rabaty pracownicze. Praca wymaga zaangażowania, ale niekoniecznie doświadczenia.
1: Roman Giertych, znany adwokat i polityk, od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala. Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 22 stopnie. Z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą także 22 stopnie. A wiatr wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, HBO zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Billings w stanie Montana doszło do tragicznej masakry. 44-letni Alan Smith zastrzelił 8 osób, w tym swoich rodziców, siostrę i 4 dzieci, po czym podpalił dom i popełnił samobójstwo. Do zdarzenia doszło podczas rodzinnego obiadu, zaledwie kilka tygodni po tym, jak rodzice kazali mu się wyprowadzić. Śledczy wciąż badają motywy tej tragedii. W Indiach doszło do tragicznego wypadku w zakładzie pracy. 25-letni robotnik wpadł do kadzi z wrzącym sokiem z trzciny cukrowej w stanie Maharashtra. Mimo szybkiej reakcji współpracowników i pomocy medycznej, mężczyzna zmarł w szpitalu z powodu rozległych oparzeń. Nagranie z dramatycznej akcji ratunkowej trafiło do sieci.
3: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melili. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
2: 25-letni Darren Joe z Florydy planował porwanie, gwałt i zabójstwo swojej byłej dziewczyny, dzieląc się szczegółami z czatem GPT. OpenAI, zaniepokojone jego wiadomościami, zgłosiło sprawę FBI, co doprowadziło do jego zatrzymania. Joe przyznał się do zarzutów, ale dzięki porozumieniu z prokuraturą uniknął więzienia. Został objęty 8-letnim nadzorem kuratorskim i szeregiem ograniczeń. W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
3: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości. 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak. Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry.
2: Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Regularna aktywność umysłowa jest kluczowa dla naszego mózgu. Proste zagadki matematyczne, takie jak obliczenie wartości x w równaniu 2 do 3 plus 4 równa się 10, mogą skutecznie pobudzić nasze szare komórki. Rozwiązanie tego równania to x równe 6. Takie wyzwania to świetny sposób na codzienną gimnastykę umysłu. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji. Zodiakalne panny obchodzące urodziny w najbliższych dniach mogą spodziewać się życiowej rewolucji. Astrologowie wskazują na zakończenie 14-letniego okresu niepewności i początek nowego etapu. To wyjątkowy moment, który warto celebrować, by dobrze rozpocząć nowy rok solarny. Panny, nie bójcie się zmian i otwórzcie się na nowe możliwości.
3: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii. Żółte plamy z potu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
2: Bydgoszczy zatrzymano 30-letniego mężczyznę, który 16 sierpnia groził przechodniom przedmiotem przypominającym broń. Podejrzany uszkodził również zaparkowany samochód. Zatrzymania dokonano w Wierzchucinku, a mężczyzna odpowie za swoje czyny jako recydywista, co grozi mu surowszą karą. Prokurator nałożył na niego policyjny dozór.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 25 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry również pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, ikona polskiego kina, obchodzi dziś swoje 62. urodziny. Od zbuntowanego młodzieńca do dojrzałego artysty, jego twarz opowiada więcej historii niż nie jeden film. W 1999 roku rola Gerarda w Długu była niczym artystyczny wybuch, który na zawsze zmienił jego karierę. A jakby tego było mało, Chyra zaskoczył wszystkich, debiutując jako reżyser operowy, udowadniając, że jest artystą totalnym.
2: Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów. Joanna Krupa, znana top modelka, przyznaje, że jej szkolna kariera nie była idealna, ale teraz marzy, by jej córka pokochała naukę. Krupa, która sama nie była wzorową uczennicą, nie zamierza jednak wywierać presji na Ashley. Zamiast tego chce ją wspierać i motywować, pokazując, że dobre oceny mogą przynieść satysfakcję. Cóż, może tym razem geny modelki zadziałają w kierunku miłości do książek, a nie tylko do wybiegów.
1: Krzysztof Rutkowski, nasz ulubiony detektyw celebryta, znowu zaskakuje. Tym razem wjechał do stolicy nowym Mercedesem Maybachem GLS, wartym bagatela 1,5 miliona złotych. W środku luksus na pełnym wypasie, wentylowane siedzenia, egzotyczne drewno i kieliszki do szampana za 7 tysięcy złotych sztuka. Cóż, kto bogatemu zabroni, prawda?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
2: Świat muzyki country pogrążony w żałobie po śmierci Dolly Parton. Miley Cyrus, chrześnica ikony, nie kryje emocji, dzieląc się wspomnieniami o swojej ukochanej matce chrzestnej. W poruszającym wpisie na Instagramie Miley zdradza, że Dolly zawsze będzie jej aniołem stróżem, a ich ostatnia rozmowa dotyczyła muzyki i przemian. Cyrus obiecuje, że przekuje ból w twórczość, by uczcić pamięć Dolly. Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie. W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Pearta. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować. Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 23 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: lat.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W Wołominie doszło do brutalnego ataku na 13-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. 41-letni mężczyzna zaatakował ją słownie i fizycznie, a całe zdarzenie zostało nagrane. Policja zatrzymała napastnika, przy którym znaleziono narkotyki. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.
3: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Wierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Warszawa planuje w tym roku zakup systemu do wykrywania i klasyfikowania dronów nad centrum miasta. Inwestycja ma kosztować 1 000 000 zł, z czego 80% pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy system ma pomóc w szybszym identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w przestrzeni powietrznej. Ochroną zostaną objęte kluczowe lokalizacje w stolicy, choć dokładne miejsca nie zostały ujawnione.
2: We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres sztucznej inteligencji dedykowany kobietom. Wydarzenie Octo AI ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy o AI bez trudnego żargonu. Uczestniczki dowiedzą się, jak wykorzystać nowoczesne narzędzia w biznesie i codziennej pracy. Kongres odbędzie się 19 i 20 września w warszawskiej Kinotece.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Młoda kobieta z Warszawy postanowiła skrócić sobie drogę, przechodząc przez tory kolejowe na Woli, mimo że w pobliżu znajdowało się bezpieczne przejście. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, nagrał to zdarzenie i opublikował ku przestrodze, podkreślając, że oszczędność kilku minut nie jest warta ryzyka życia. Przypominamy, że linia kolejowa nie jest wyłączona z ruchu, a pociągi wciąż tam kursują. W piątek, 28 sierpnia, nad ranem z Polski będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30, a cień Ziemi zakryje prawie połowę tarczy Księżyca, około godziny 5:00. Najlepsze warunki do obserwacji będą na zachodzie kraju, ale Księżyc zajdzie za horyzont, zanim osiągnie maksimum zaćmienia. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, choć lornetka może się przydać. Trwają poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął po tym, jak wyszedł z mieszkania w Rynie i nie skontaktował się z rodziną. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu, podkreślając, że każda informacja może być kluczowa. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć Sebastiana. W Krakowie doszło do tragicznego pobicia, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Sąd zdecydował o zwolnieniu nieletniego z izby dziecka bez zastosowania środków zapobiegawczych. Śledztwo trwa, a policja poszukuje kolejnych podejrzanych, którzy mogą przebywać za granicą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Stan 8-miesięcznego chłopca, który ucierpiał w tragicznym wypadku na krakowskim Podgórzu, poprawił się. Dziecko nie przebywa już na oddziale intensywnej terapii, a jego życie nie jest zagrożone. W wypadku zginęli rodzice chłopca. Kierowca, który spowodował wypadek, usłyszał zarzut i przebywa w areszcie.
2: W sądzie okręgowym w Sosnowcu trwa proces Piotra B., oskarżonego o brutalne morderstwo swojej 87-letniej krewnej Zuzanny. Kobieta zginęła od 38 ciosów nożem w swoim mieszkaniu. Piotr B. zaprzecza zarzutom, twierdząc, że znalazł ją już martwą. Rodzina ofiary, wciąż pogrążona w żałobie, uczestniczy w rozprawie, domagając się sprawiedliwości.
3: W Szczecinie doszło do groźnej sytuacji, gdy dziecko utknęło w zamkniętym samochodzie podczas upału. Matka szybko zadzwoniła na numer alarmowy, a funkcjonariuszki drogówki błyskawicznie zareagowały. Dzięki ich interwencji dziecko zostało uwolnione bez szwanku. Policja przypomina, by w takich sytuacjach natychmiast wzywać pomoc.
2: Szczecin został uznany za najlepsze miasto do życia w Polsce według najnowszego rankingu Business Insider Polska. To ogromne zaskoczenie, ponieważ jeszcze pół roku temu zajmował 8 miejsce. Poznań i Rzeszów, dotychczasowi liderzy, spadli odpowiednio na 4. i 10. miejsce. Szczecin poprawił swoją pozycję w wielu kategoriach, w tym znacząco w statystykach dotyczących przestępczości i dostępności lekarzy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
3: Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Livakovicia, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Livakovicia oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców. Polskie siatkarki pewnie pokonały Słowenię 3-0, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 15:00 zmierzą się z Niemkami w kolejnym meczu grupowym. Nasze rywalki mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Transmisja spotkania na Polsacie i Polsacie Sport 1.
1: Martyna Kubka z Zielonej Góry zaliczyła udany debiut w kwalifikacjach do US Open 2026, pokonując Annikę Penickową 6-7, 6-4, 6-2. Dzięki dobrym wynikom w tym sezonie awansowała do drugiej setki rankingu WTA. Kolejną rywalką Kubki będzie Daria Astachowa lub Marina Bassols-Ribera. W turnieju głównym US Open bez eliminacji zagrają m.in. Iga Świątek i Hubert Hurkacz.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: W Baszkowicach koło Stargardu już w połowie września odbędą się prestiżowe zawody drwali. 12 września ruszają Mistrzostwa Polski Stay Hell Timber Sports, a dzień później Mistrzostwa Europy Trofy. Polscy zawodnicy, w tym Szymon Groenwald i Michał Dubicki, będą walczyć o najwyższe trofea. Wydarzenie towarzyszy targom Agro Pomerania i jest dostępne dla publiczności za darmo. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła Mistrzostwa Europy od 2 zwycięstw, pokonując Węgry i Łotwę. Mimo wygranej 3-1 z Łotyszkami, styl gry Polek wywołał falę krytyki pod adresem trenera Stefano Lavariniego. Eksperci, w tym Krzysztof Srogosz z Eurosportu, sugerują, że Włoch powinien ustąpić ze stanowiska. Atmosfera w drużynie przed kolejnymi meczami ze Słowenią, Niemcami i Turcją jest napięta.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 23 stopnie Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antoni, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przed trwa te wyzwania. Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, HBO zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Rząd rozważa waloryzację świadczenia 800+, które jest kluczowe dla wielu polskich rodzin. Wprowadzone zostały także programy, takie jak Aktywny Rodzic, oferujący 1500 zł na opiekę nad dzieckiem oraz darmowe miejsca w żłobkach. Trwają również prace nad ustawą o emeryturach stażowych, która ma umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy.
2: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
1: Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, otrzymał w 2025 roku dodatkowe świadczenia o łącznej wartości 391 tysięcy złotych. Kwota ta obejmowała nagrodę uznaniową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W tym samym roku pracownicy NIK otrzymali ponad 22 miliony złotych w formie nagród, z wyraźnymi różnicami w wysokości w zależności od stanowiska. Nowy prezes, Mariusz Haładyj, nie otrzymał żadnych nagród ani dodatków.
2: Poseł PiS, Michał Moskal, spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Detektyw Krzysztof Rutkowski wyruszył z Warszawy do Kiszyniowa, by odnaleźć Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, poszukiwanego listem gończym. Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym kraju regionu. Rutkowski oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu polityka. Detektyw prowadzi śledztwo dziennikarskie i planuje przekazać ustalenia organom ścigania.
2: Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Elbridge Colby odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii. Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo. Policja w Łodzi zatrzymała 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w branży deweloperskiej. Śledztwo, które trwa od 2024 roku, dotyczy oszustw na wielomilionowe kwoty, przez które ucierpiało około 3000 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami i fałszowaniem dokumentów. Grozi im do 25 lat więzienia. We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj w miejscowości Słonawy doszło do silnego zadymienia w jednym z budynków. Policjanci z Szubina ewakuowali 63-letniego mężczyznę i nieprzytomną 74-letnią kobietę. Przyczyną dymu był garnek pozostawiony na włączonej kuchence. Seniorka, od której wyczuwalna była woń alkoholu, odpowie teraz przed sądem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 27 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie telewizyjnych Roszat Natasza Urbańska może zająć miejsce Julii Wieniawy w Mam Talent. Agustin Egurrola, znany juror, nie kryje entuzjazmu, porównując Nataszę do polskiego Leonarda da Vinci. Tymczasem Julia Wieniawa po trzech emocjonujących latach w programie przenosi się na parkiet Tańca z Gwiazdami. Cóż, zmiany są nieuniknione, a show must go on. Joanna Jabłczyńska nie zagra Tośki w nowym filmie Nigdy w życiu, 20 lat później, co wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Wściekli widzowie zapowiadają bojkot produkcji, bo przecież Tośka bez Jabłczyńskiej to jak herbata bez cukru. Na Instagramie aż huczy od emocji, a teoria spiskowa o nowej obsadzie tylko dolewa oliwy do ognia. Cóż, wygląda na to, że film może mieć więcej dramatów poza ekranem niż na nim. Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów: przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
2: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka i prawniczka, zaskoczyła fanów swoją szczupłą sylwetką. Okazuje się, że to nie efekt nowej diety, a stresu, który dosłownie ją zjada. Gwiazda podkreśla, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu i marzy o powrocie do dawnej formy. Cóż, kto by pomyślał, że stres może być skuteczniejszy niż jakakolwiek dieta cud?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Martyna Wojciechowska, nasza niezrównana globtroterka, znów zaskakuje. Na promocję jesiennej ramówki TVN w Sopocie przywiozła tyle ubrań, że można by nimi obdzielić połowę miasta. Na jeden dzień. Wśród nich cekinowe spodnie, które pewnie błyszczały bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. A wszystko to w towarzystwie niebieskiej torby z Ikei, bo przecież styl i praktyczność to jej drugie imię. Ciekawe, co jeszcze kryje się w jej walizkach? Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm. Matthew McConaughey i Woody Harrelson znowu razem na ekranie, tym razem w serialu Bracia, gdzie zagrają samych siebie. Plotki o ich pokrewieństwie w końcu znalazły swoje miejsce w fabule. A wszystko to w alternatywnej rzeczywistości, gdzie przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Serial pełen emocji, chaosu i humoru zadebiutuje na Apple TV już 23 września. Ciekawe, czy tym razem fikcja przerośnie rzeczywistość. Smutne wieści ze świata filmu. Tim Curry, niezapomniany aktor znany z roli w Kevin Sam w domu, odszedł w wieku 80 lat. Zmarł w swoim domu w Los Angeles, a służby nie podejrzewają udziału osób trzecich. Curry, który od dekad straszył nas jako Pennywise i bawił jako ekscentryczny dr Frank Enfurter, od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego talent i charyzma pozostaną w pamięci widzów na zawsze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Trzeci dzień Top of the Top. Sopot Festiwal 2026. To prawdziwy pokaz emocji i talentu. Igor Herbut i Alicja Majewska skradli serca publiczności, a ich występy wywołały lawinę zachwytów w sieci. Nawet superniania, Dorota Zawadzka, nie mogła się powstrzymać od komplementów. Czyżbyśmy mieli nową definicję słowa magia?
1: Chelsea Wolf, królowa mroku, powraca z nowym albumem The Dark, na którym gościnnie występują gwiazdy z Pearl Jam i Nine Inch Nails. Wokalistka zaskoczyła fanów tajemniczą przedsprzedażą, gdzie wszyscy kupili coś, nie wiedząc co. To się nazywa zaufanie. Już w grudniu Chelsea wystąpi w Warszawie, a jej koncert to jeden z 44 przystanków na trasie po Stanach Zjednoczonych i Europie. Kto wie, może tym razem też zaskoczy nas czymś nieoczekiwanym.
2: Ian Gillan, legendarny wokalista Deep Purple, znany z przeszywającego krzyku, okazał się nie tylko rockowym szaleńcem, ale i rzemieślnikiem słowa. Zanim zdobył światowe sceny, uczył się fachu w zespole Episode Six, który nigdy nie odniósł sukcesu. To tam, w trasach po Niemczech i Bejrucie, Gillan i Roger Glover doskonalili sztukę pisania piosenek, zanim dołączyli do Deep Purple. Choć sukces przyniósł wyczerpanie, Gillan nie przestał tworzyć, a jego krzyk wciąż kruszy mury, teraz z głęboką świadomością artystycznego rzemiosła.
1: Pearl Jam, zespół, który powstał z żałoby, a stał się ikoną grunge'u, świętuje dziś swoje muzyczne dziedzictwo. Ich debiutancki album Ten z 1991 roku, początkowo niezauważony, teraz jest klasykiem ciężkich brzmień. Choć kawałek Black nigdy nie był oficjalnym singlem, zdobył serca fanów swoją emocjonalną głębią. Cóż, czasem to, co nie jest promowane, broni się samo i staje się legendą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: bracia Gallagherowie wracają na scenę, a ich powrót został uwieczniony w dokumencie Oasis – Don't Look Back in Anger. Ukryte kamery w studiu nagraniowym? Tak, to nie żart. Liam podobno przez tydzień nie wiedział, że jest nagrywany. Premiera filmu już 11 września, a potem na Disney+. Ciekawe, czy zobaczymy więcej kłótni czy muzyki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 25 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
1: Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia. W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoje szeregi nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył szwedzki pomocnik Hampus Findel, który podpisał kontrakt do końca sezonu 2028-2029. Findel, mający doświadczenie z gry w Szwecji, Holandii i Niemczech, będzie występował z numerem 14. Już teraz przygotowuje się do wyjazdu z zespołem do Gruzji i meczu z Rakowem w najbliższą niedzielę. W części polskich gmin wystąpiły kilkugodzinne przerwy w dostawie wody, ale duże miasta, takie jak Warszawa czy Kraków, nie muszą się tym na razie martwić. Mateusz Balcerowicz, prezes Wód Polskich, podkreśla, że kluczem do radzenia sobie z suszą i powodzią jest retencja. W planach są inwestycje w zbiorniki retencyjne, a konsultacje społeczne dotyczące planu przeciwdziałania skutkom suszy potrwają do lutego przyszłego roku. Mateusz Morawiecki ostrzega, że grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
1: W Olsztynie rozpoczęła się 5. edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster, gdyby w wyborach do Sejmu stanęły dwie koalicje, centrolewicowa z Koalicją Obywatelską na czele zdobyłaby około 55,5% głosów. Blok prawicowy, w skład którego wchodzi PiS i Konfederacja, uzyskałby ponad 43% poparcia. Politolog dr Sergiusz Trzeciak uważa jednak taki scenariusz za mało prawdopodobny ze względu na obawy mniejszych partii przed utratą tożsamości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OCTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną. Zmarł Klaus Michael Kühne, jeden z najbogatszych Niemców. Jego firma Kühne plus Nagel wzbogaciła się na transporcie mienia skradzionego Żydom przez nazistów podczas II wojny światowej. Mimo upływu lat, przedsiębiorstwo konsekwentnie unika pełnego rozliczenia się z przeszłością. Historycy podkreślają, że firma miała kluczową rolę w operacji M-Action, zarządzając transportem zrabowanego mienia z tysięcy żydowskich domów. Kühne, mimo licznych kontrowersji, pozostaje wspominany jako wybitny przedsiębiorca i filantrop. Czy firma kiedykolwiek przyzna się do swojej mrocznej historii? Czas pokaże. Lewica przygotowuje nowy projekt ustawy o emeryturach stażowych, który zakłada równe zasady dla kobiet i mężczyzn. Rozważana jest możliwość uzyskania emerytury po 35 latach pracy dla obu płci. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na początku września. Projekt może trafić do Sejmu już wkrótce. Zmiana dotyczy wyłącznie emerytur stażowych, a nie powszechnego wieku emerytalnego, który pozostaje bez zmian. Emerytura stażowa byłaby dodatkowym uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakończenia pracy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 25 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić tak samo 25 stopni Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antonii, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przed trwa te wyzwania. Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO HBO zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanie Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk. W stanie Tennessee doszło do nietypowej kradzieży. Policja poszukuje włamywaczy, którzy okradli sklep z e-papierosami w mieście Smyrna. Jeden z przestępców miał na sobie strój krowy, co zarejestrowały kamery. Mimo udostępnienia nagrań, sprawcy wciąż pozostają nieuchwytni.
1: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości. 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów. Pomarszczone palce po kąpieli to nie tylko efekt nasiąkania wodą, ale złożona reakcja naszego organizmu. Układ nerwowy powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co prowadzi do zmniejszenia objętości tkanki pod skórą i tworzenia charakterystycznych bruzd. Naukowcy sugerują, że to adaptacja poprawiająca chwyt mokrych przedmiotów. Zjawisko to jest całkowicie normalne i nie oznacza uszkodzenia skóry.
2: Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów.
2: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji

0: mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności. Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji.
1: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii. Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 27 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 28 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Ekspres. Tym żyje świat.
1: W tym programie było mnóstwo idealizmu.
2: Gdyby nie okrągły stół, przy którym zaczęliśmy naszą Polaków rozmowę o lepszej przyszłości.
1: Leszek Miller. Dla wielu posłów była wiadomość nowa. Powiedziałem, pan premier tu zapewne nie zna źródła tej pieśni. Myślę, że Balcerowicz śmiał z tego, jak to czytał.

0: Witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek Alfabetu Millera. Dzisiaj pójdziemy śladem litery S, jak Solidarność. Solidarność jako związek zawodowy i ruch społeczny, rzecz jasna. Razem z panem Biskupskim zapraszamy.
1: Dzień dobry panie premierze, dzień dobry państwu. Mówią Solidarność, myślę?
0: Lech Wałęsa.
1: O, to prosto, krótko prosto. Na temat. Czy Polska odzyskałaby wolność w 1989 roku, gdyby nie Solidarność?
0: To trudna odpowiedź na to pytanie, bo można tu snuć rozmaite hipotezy, ale powiem panu, że Polska w 1989 roku odzyskała wolność przede wszystkim dzięki Gorbaczowowi.
1: Ale pytanie jest takie, czy gdyby był Gorbaczow, no czyli to jest wersja alternatywnych zdarzeń, możemy się pobawić, a nie byłoby Solidarności, to przekazanie, no właśnie, komu to przekazanie władzy by miało nastąpić?
0: Byłaby jakaś inna opozycja, która niekoniecznie...
1: ZSL, bo stronnictwo demokratyczne.
0: Opozycja antyustrojowa oczywiście, która mogłaby się inaczej nazywać, ale myślę, że program tej innej opozycji byłby zbliżony. Ale wtedy, w 1989 roku, wystąpiły trzy czynniki, które nigdy wcześniej w polskiej historii nie występowały razem. Co ja mam na myśli? Po pierwsze, czynnik zewnętrzny, o Gorbaczowie już wspomniałem. Po drugie, silna wewnętrzna opozycja antyustrojowa. I po trzecie, reformatorskie kręgi w obozie władzy. I ta mieszanka spowodowała, że 1989 rok był możliwy.
1: Kiedy pierwszy raz usłyszał pan o Solidarności?
0: Przed wydarzeniami sierpniowymi. Ja zresztą w czasie strajku sierpniowego byłem w Gdańsku. Pojechałem wtedy razem z ówczesnym sekretarzem Komitetu Centralnego Zdzisławem Żandarowskim. I Żandarowski poprosił mnie, żebym przygotował mu raport z naszego pobytu, to znaczy napisał taką analizę tego, co my tam widzieliśmy, z kim rozmawialiśmy i tak dalej. Bo jego wizyta na polecenie Gierka szła w tym kierunku, żeby tak naprawdę przekonać się, jaką siłą dysponują struktury rządowe. Partia, sojusznicy, czyli ZSL i tak dalej. No i cały dzień rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, z rozmaitymi instytucjami i wróciliśmy wieczorem do Warszawy. A ja całą noc pisałem.
1: Z jakimi nastrojami pan wrócił?
0: Wie pan, nie mogłem napisać, że wszystko jest w porządku, bo widziałem tych ludzi. Oni byli miotani rozmaitymi nastrojami, ale to, co dominowało, to takie przekonanie, że ta nowa siła polityczna, którą oni widzą w zakładach pracy, ona jest na tyle dominująca, na tyle świeża i na tyle entuzjastyczna, że stary aparat nie ma wielkich szans.
1: Jednak. Nie poważył pan tej siły władzy, która polegała między innymi na posiadaniu aparatu przemocy?
0: A nie, ja to odkładam, bo ja się wtedy z nimi nie spotkałem, ze służbami mundurowymi. Mojego szefa ówczesnego właśnie interesowało to, jak tak zwany czynnik społeczny i czynnik polityczny może współzawodniczyć z tymi ludźmi, którzy za bramą stoczni.
1: Czyli krótko mówiąc, jak w białych rękawiczkach można protestujących, no już nie tylko stoczniowców.
0: Czy można ich czymś przekonać, czy oni są zagrożeniem dla ówczesnej władzy i tak dalej.
1: Zdaniem pana byli zagrożeniem?
0: Ja wtedy nie widziałem w nich zagrożenia. No, powiem panu szczerze, że wydawało mi się, że to jest takie pospolite ruszenie.
1: Czyli jednak nie sterowane przez agentury zachodnie.
0: przypuszczam, że tam się kręciły rozmaite ośrodki wywiadowcze, jak to zawsze przy tego rodzaju okazjach. Pospolite ruszenie, które nie ma jakichś wrogich zamiarów w stosunku do władzy. Ja widziałem ten transparent o socjalizmie. Nie słyszałem tam żadnych okrzyków, że trzeba maszerować na komitet wojewódzki i tak dalej. Lekcja z grudnia 70 została wyciągnięta.
1: Wydaje się, że takim bezpośrednim czynnikiem, który spowodował powstanie Solidarności, był kryzys gospodarczy końca lat 70., bo to była cała seria tych strajków. Stocznia Gdańska, Stocznia Szczecińska, to była tak ten moment kulminacyjny.
0: Najpierw Lublin.
1: Ale tak, był Lublin, Świdnik, Mielec, Ursus i dopiero w połowie sierpnia. Tam w zasadzie takim politycznym żądanie było przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, jeżeli w ogóle można uznać.
0: Tak, zwolnienie...
1: Z dzisiejszego punktu widzenia to absolutnie nie jest polityczne.
0: Zwolnienie więźniów politycznych.
1: Tak jest. Natomiast wtedy były to hasła polityczne. Jak pan przygotowywał ten raport dla swoich towarzyszy partyjnych, to uwzględniał pan w tym błędy, które partia i rząd popełniły, i pisał, że można wyciągnąć wnioski z tego wielkiego ruchu Solidarności, na przykład zmieniając kurs?
0: Nie pamiętam już, czy tak daleko się zagalopowałem, ale w sumie to moje opracowanie było w opozycji do takiej tezy, że to, co tam widzieliśmy, to wszystko knowania wroga klasowego i czynników zewnętrznych, czyli głównie Amerykanów i CIA, prawda? To, że oczywiście Amerykanie i CIA tutaj przywozili i sprzęt, i pieniądze, i tak dalej, to wszyscy wiedzieliśmy, ale to musiało być coś znacznie głębszego i to coś znacznie głębszego to było po prostu niezadowolenie z warunków życia i bytu. Zresztą zgodnie z teorią Lenina i Marksa, klasa robotnicza jest skora do buntu nie wtedy, kiedy jest najgorzej, tylko wtedy, kiedy się poprawia, dlatego że wtedy aspiracje rosną.
1: No ale akurat końcówka lat 70. to nie był ten moment, kiedy się poprawiało.
0: Ale jak pan porówna końcówkę lat 70. do lat 50., to nie ma co porównywać.
1: No tak, lata 50. to była po prostu zwykła powojenna bieda.
0: Więc, że jeszcze raz pobiegnę do Marksa, no byt kształtuje świadomość, tak? I to była zresztą bardzo ciekawa socjologiczna historia, że klasa robotnicza, która miała być gwarantem tej władzy, gwarantem tego ustroju, sam byłem członkiem tej wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, jak pracowałem w moim zakładzie, to ona coraz krytyczniej oceniała to wszystko, co jest. I mój wywód właśnie wychodził stąd, że trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. Skąd to się bierze? Ale ja nie miałem odpowiedzi. Ja po prostu postawiłem znak zapytania.
1: W czasie sierpnia na te rozmowy do stoczni pojechali wicepremierzy Kazimierz Barcikowski i Mieczysław Jagielski. Dlaczego to była... No niektórzy uważali, że to jest stosunkowo niski szczebel. Dlaczego akurat oni pojechali?
0: No nie, to byli ludzie absolutnie z górnych pięter, tak. Pojechali dlatego, że oni mieli opinię działaczy, którzy potrafią rozmawiać z ludźmi. Może oprócz Jagielskiego, który miał taką opinię wystudiowanego inteligenta, który tak się brata z ludem, to nie bardzo chce. Ale Jagielski za to miał przeświadczenie w kręgach rządowych, że jest bardzo zdolnym ekonomistą i że w takich dyskusjach nie da sobie w kaszę dmuchać. To znaczy nikt go tam nie zagnie w tej stoczni. I na początku ich przyjęto w taki chłodny sposób, ale potem to się szybko przerodziło w takie pełną współpracę. No a Barcikowski zawsze miał taki wizerunek człowieka, który szuka kompromisu.
1: Brata Łaty
0: szuka kompromisu, pochodzący ze środowisk wiejskich, wiejskiej inteligencji. No i zresztą tutaj się nikt nie pomylił, to znaczy wysłano dwóch działaczy, którzy zdali egzamin. Jeszcze był potem Jastrzębie oczywiście i tam był chyba wicepremier Jedynak, który reprezentował rząd.
1: Panie premierze, czy podpisanie właśnie tych trzech porozumień w Jastrzębiu, Szczecinie i Gdańsku to było... Niektórzy uważają, między innymi profesor Cenckiewicz, że to było czyste oszustwo, że już wtedy władza wiedziała, że użyje siłowej metody i zostanie wprowadzony w tej czy innej formie stan wyjątkowy, czy też stan wojenny, stanu wyjątkowego nie było w Konstytucji.
0: Nim panu na to odpowiem, taka ciekawostka. Warto sobie zdawać sprawę, że z tych sześciu negocjatorów, no bo dwóch negocjatorów w Gdańsku, dwóch, ja liczę oczywiście Solidarności, tak, tutaj Jagielski Wałęsa, tam Barcikowski Jurczyk, tam Sienkiewicz i Jedynak. Żyje tylko Wałęsa.
1: Pan na to zwrócił uwagę, a niektórzy by zwrócili uwagę na coś innego. No. Na agenturalną przeszłość osób, które były rozmówcami, które negocjowały ze stroną władz.
0: No ale sugestia, że SB była tak wszechmocna, że mogła wystawić w imieniu robotników ludzi, którzy negocjowali, wydaje mi się ogromnie przesadna.
1: No niestety Marian Jurczyk, chciałem powiedzieć epizod, no to nie był epizod. To nie był epizod, no tak samo jak Lech Wałęsa przecież był zarejestrowanym współpracownikiem.
0: No panie redaktorze, ale to byli ludzie, którzy zostali wybrani przez robotników. No trudno pomyśleć sobie, że wszyscy robotnicy byli agentami SB.
1: No myślę, że to byłoby trudne do wykonania, ale jednak środowisko było w części zinfiltrowane.
0: Według mnie najbardziej, jeżeli już o tym mówimy, najbardziej zinfiltrowanym środowiskiem to był kler.
1: Który też odgrywał istotną rolę w strajkach solidarnościowych.
0: Oczywiście.
1: No chociażby w osobie księdza prałata Jankowskiego.
0: Ale to szło oczywiście, to szło wszystko bardzo wysoko. Nawiasem mówiąc, jak pamiętam tamte czasy i pojawił się taki pomysł, znaczy ja przynajmniej to tak sobie usystematyzowałem, że zamiast to ma być ustrój, ten w opinii ludzi Solidarności, to ma być ustrój typu Solidarność samorządna, gospodarka i Kościół, zamiast Solidarność, partia i gospodarka, samorządność. Partia ma zostać wykreowana, ale Kościół się pojawiał w to miejsce.
1: To ja wrócę do tego pytania. Czy wy, jako władza, w sierpniu tego pamiętnego roku, podpisując, zawierając te porozumienia, wiedzieliście już, że to jest tylko i wyłącznie gra na czas i niech oni się cieszą, niech się uspokajają, a my ich za chwilę i tak za twarz chwycimy?
0: Nie, proszę pana, z całą odpowiedzialnością, oczywiście posługując się tą wiedzą, którą ja wtedy i dzisiaj dysponuję, z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że wtedy chodziło przede wszystkim o zakończenie tych strajków i osiągnięcie jakiegoś porozumienia, które potem, niech pan zwrócił uwagę, było konsekwentnie realizowane. Zaczynając od rejestracji Solidarności, zwolnienia więźniów politycznych, możliwości posługiwania się mediami, przecież zaczęto wydawać tygodnik Solidarność i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia ówczesnej władzy to, co naprawdę budziło obawy, to to, gdzie jest czerwona linia, poza którą spotkamy się z interwencją radziecką.
1: No ale towarzysze radzieccy, mówiąc tak kolokwialnie, niezbyt przychylnie patrzyli na to, co się dzieje w Polsce 80. roku. No zgodnie z doktryną Breżniewa, no to w ogóle nie miało racji bytu.
0: Dokładnie. No ja pamiętam dwa albo trzy listy, które Komitet Centralny PZPR otrzymał od Komitetu Centralnego KPZR. Te listy były czytane i tam były normalne pogróżki w tych listach, że jak nie dacie sobie radę, to my was wyręczymy.
1: Wrócę do przyczyn powstania Solidarności i tego protestu. Gdybym miał zapytać, czy bardziej były to przyczyny ekonomiczne, czy bardziej przyczyny polityczne, to wskazałby pan premier na...
0: Na ekonomiczne.
1: Nie wiem, ile osób pamięta, pan pewnie pamięta, przynajmniej część z tych 21 postulatów z 17 sierpnia 80 roku. Dzisiaj jakby przeczytać te postulaty, to myślę, że wielu byłoby bardzo zaskoczonych, bo poza raz, dwa, trzy, czterema pierwszymi, wszystkie pozostałe dotyczą spraw społecznych. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika, wprowadzić mięso, wprowadzić na mięso i przetwory kartki, obniżyć wiek emerytalny, poprawić warunki pracy służby zdrowia, skrócić czas oczekiwania na mieszkania. O, to jeszcze aktualne cały czas.
0: A jak pan widzi, dobrze to zapamiętałem, ale ja jeszcze potem analizowałem jeden dokument, mianowicie jak był pierwszy zjazd Solidarności, to jak pan pewnie pamięta, przyjęto taki program, który się nazywał Samorządna Rzeczpospolita. To na zakończenie obrad w październiku 81 roku delegaci w Oliwii przyjęli ten dokument i ja razem z kolegami w takiej specjalnej grupie, żeśmy go analizowali, żeby dać odpowiedź, co tam tak naprawdę jest i w jakim kierunku Związek chce zmierzać. I dla nas było jasne, że głównymi tematami to są te kwestie gospodarcze, bo tam oczywiście to, wie pan, w tym programie było mnóstwo idealizmu. Ale generalnie zakłady gospodarcze miały być opanowane przez samorządy pracownicze. I zamiast surowych reguł ekonomicznych miała kwitnąć gospodarka samorządowa, kierowana przez samorządy. To się, bo tam również był postulat, żeby te samorządy działały na szczeblu lokalnym, czyli samorządność lokalna. To się tak sprawdziło bardzo dobrze. No ale jeżeli chodzi o przemiany gospodarcze, to poszły w zupełnie innym kierunku. Myślę, że Balcerowicz się śmiał z tego, jak to czytał.
1: O Solidarności w latach 90. i 2000. jeszcze sobie porozmawiamy. Pan powiedział, że Solidarność, myślę Lech Wałęsa, czy byłaby Solidarność bez Wałęsy?
0: Byłaby, dlatego że nigdy nie jest tak, że ludzie są niezastąpieni. Jest tylko pytanie...
1: Czy by się ta Solidarność różniła od tej, która była?
0: Nie wiem, może byłaby bardziej pojednawcza.
1: Może Wałęsa nie był pojednawczy?
0: Wałęsa miał opinię, że w sytuacjach takich krańcowych potrafi polać oliwę na wzburzone fale. I zwłaszcza jeżeli Kościół go o coś prosił, na przykład żeby nie rozwijać strajków poza niezbędną potrzebę, to on potrafił to zrobić. Natomiast nie wiem, czy gdyby nie Wałęsa, to jego potencjalny następca byłby bardziej radykalny, czy mniej radykalny. Nie mam pojęcia.
1: Takim szefem Solidarności został Andrzej Gwiazda albo Anna Walentynowicz.
0: Wiem, przypuszczam natomiast jedno, że gdyby to był lider bardziej radykalny, to historia Solidarności trwałaby krócej. Wałęsa ma tą zasługę dla Solidarności, że rozmaitymi unikami, taką skłonnością do rozmaitych kompromisów i tak dalej, on wydłużył czas istnienia Solidarności, ale jak pan wie, tam byli różni działacze. Przypomnę panu hasło okrzyk, który wznosił pan Andrzej Rozpłochowski, szef regionu śląskiego, który zasłynął tym, że powiedział,
1: że na drzewach,
0: że jeśli uderzą, to kremlowskie kuranty zagrają Mazurka Dąbrowskiego.
1: Ładnie powiedziane.
0: Ładnie,
1: tak. Ładnie, ładnie powiedziane.
0: Ładnie powiedziane. Więc również i tego rodzaju siły.
1: Tak, ale jakby z całym szacunkiem dla pana Rozpuchowskiego, to no, poważnie takich opinii traktować nie można było.
0: No, część jego wielbicieli traktowała to bardzo poważnie. To zresztą był duży błąd, wie pan, Solidarności, bo w pewnym momencie ludziom Solidarności wydawało się, że mogą wszystko, że państwo, struktury państwa leżą na łopatkach. Ja to mówię również dlatego, że...
1: Dlaczego pan mówi, że mogą wszystko, że im się wydawało, że mogą,
0: no bo
1: mogą wszystko?
0: Ja potem rozmawiałem...
1: Przecież nie chcieli ani wyjścia z Układu Warszawskiego, ani z RWPG, ani nie chcieli usunięcia tego przepisu o zapisów Konstytucji, prawda, o przewodniej roli PZPR-u, ani nie chcieli zmiany ordynacji wyborczej, niczego, co by naruszało bezpieczeństwo władzy.
0: Chcieli czegoś, co z punktu widzenia tamtej władzy było niewybaczalne. Chcieli przejąć władzę.
1: Czy oni rzeczywiście chcieli przejąć władzę w 1985?
0: No bo jeżeli się, proszę pana, robi wybory, a przecież do tego parła Solidarność, to po co się robi wybory? Żeby przejąć władzę. Metodami parlamentarnymi oczywiście, nie siłowymi.
1: Nie, ale panie premierze, czy poważnie żeście brali w ogóle pod uwagę taki wariant, że Solidarność w 80-81 roku przejmuje władzę? To było jakby poza schematem. To...
0: Bardzo poważnie było to brane pod uwagę. I to jeszcze...
1: Ale poważnie brane, czy to był element straszaka, straszenia
0: i... Nie, to było bardzo poważnie brane pod uwagę. I to jeszcze, to był wariant przejęcia władzy w sposób siłowy. Bo było wiadomo, że przecież kierownictwo partii i rządu nie przyjdzie do Gdańska, nie przyjedzie i powie, my tutaj składamy władzę na wasze ręce, rządźcie, tak? Trzeba było odebrać władzę.
1: Robotnicy ze styliskami poszliby tam. Armia wtedy miała ile? 500 tysięcy, tak? Czy więcej nawet?
0: Wie pan, było żołnierzy. Spodziewano się, że armia się będzie fraternizować ze zbuntowanym społeczeństwem. A pan dobry wątek poruszył, bo mnie interesowało, jaka była skala dezercji z wojska w czasie stanu wojennego. Praktycznie żadna. Znikoma.
1: No, sankcje były... Sankcją chyba była kara śmierci, jeżeli...
0: Sankcje sankcjami, ale gdyby rzeczywiście żołnierza, to byli żołnierze z poboru, nie zawodowi. Ja nie mówię o zawodowej kadrze, prawda, tylko żołnierzach z poboru. Gdyby żołnierze z poboru chcieli dezertować, to by dezertowali, a w skupiskach Solidarności uzyskaliby miły azyl. Nie, nikt nie dezertował. Dlatego, że bardziej, tak jak sobie to wyobrażam, bardziej w środowiskach żołnierskich widoczny był wpływ społeczeństwa, a społeczeństwo miało tego dosyć. Było zmęczone, miało dosyć i wszyscy mówili, zróbcie coś, niech ktoś coś zrobi, żeby wreszcie było w miarę spokojnie. No.
1: Ja pamiętam, jak jestem tak stary, że pamiętam, jak władza straszyła, prawda, że nie będzie czym ogrzewać mieszkań w zimie.
0: Zupełnie tak jak teraz.
1: Tylko wtedy z powodu strajków górniczych. Kiedy pierwszy raz spotkał pan Lecha Wałęsę tak face to face?
0: Proszę pana, w grudniu 89.
1: I był pan...
0: W Łańsku.
1: I był pan... No właśnie. Co pan czuł, jakie były pańskie myśli? Pan wielkiego, legendarnego, no już wtedy legendarnego,
0: absolutnie
1: przywódcę Solidarności, laureata Nagrody Nobla. I...
0: Wie pan, jak się dowiedziałem, wcześniej oczywiście, jak się dowiedziałem, że Wałęsa jest elektrykiem, to mi się stał bardzo bliski z uwagi na mój identyczny zawód.
1: Dobrze, ale rozumiem, że o prądzie żeście nie rozmawiali.
0: Nie, czasami rozmawialiśmy, więc ja zostałem zaproszony do Łańska, gdzie przyjechał Wałęsa i jego dwóch kolegów. To był Kaczyński, tylko nie jestem pewien, który, ale chyba Lech, a może Jarosław. Dobrze, nieważne. I Borysewicz. Ja też pojechałem tam z dwoma czy trzema kolegami i to już był rząd Mazowieckiego, już realizowano pierwsze punkty planu Balcerowicza i niech pan sobie wyobrazi, że Wałęsa z kolegami mnie zaprosili dlatego, bo chcieli się dowiedzieć, czy Polsce grozi jakiś pucz. Jakiś przewrót ze strony niezadowolonych kadr, głównie SB, wojska i tak dalej, czy aparatu partyjnego. Bo rósł już opór społeczny, znowu się zaczęły rozlewać strajki i oni sobie słusznie zresztą pomyśleli, że no tworzy się pewna gleba, gdzie coś w rodzaju nowego stanu wojennego może być ogłoszone. Jak ja ich uspokajałem i mówiłem, że nie ma absolutnie żadnych tego rodzaju skłonności, to patrzyli się na mnie z niedowierzaniem.
1: Dobrze, panie premierze, ale porozmawiał pan z Lechem Wałęsą chwilę i co pan sobie pomyślał, tak szczerze?
0: No długo z nim rozmawiałem, bo jego dwaj pomocnicy pojechali do Gdańska, a Wałęsa poszedł z nami na obiad, więc przy obiedzie żeśmy sobie rozmawiali. No co, no...
1: Przy samym obiedzie, czy tam coś do tego
0: obiadu? No, oczywiście, że zawsze było. Wie pan, pomyślałem sobie, kurczę...
1: Mądry facet, robotnik, wręcz przeciwnie.
0: Nie, robotnik, który jak w dawnych czasach rewolucyjnych pojawił się jako lider, wyniesiony przez robotników. Jakie on ma poglądy, to trudno mi było wtedy określić, ale patrzyłem na niego z sympatią.
1: I ta sympatia tkwi w panu do dzisiaj?
0: Tak, potem żeśmy się spotykali przy różnych okazjach i zawsze sobie tam wspominaliśmy stare czasy.
1: A nie szokują pana niektóre wypowiedzi Lecha Wałęsy? Bodajże kilka dni temu, co mnie zaskoczyło, pytany o, uwaga, wybory prezydenckie 95 roku, które to przegrał w drugiej turze z Aleksandrem Kwaśniewskim, mówił w roku 2026, że Kwaśniewski tam z milion głosów musiał dosypać.
0: Panie redaktorze, pan wie, że Lech Wałęsa ma specjalne uprawnienia i może mówić to, co inni nie mogą powiedzieć. No, się wszyscy do tego przyzwyczailiśmy. On, nie wiem, czy sobie zdaje z tego sprawę, że czasami lepiej się nie odzywać, niż się odzywać. Wie pan, jest dwóch, a może trzech takich liderów z ludu, którzy zrobili w Polsce oszałamiające kariery. Pierwszy to jest oczywiście Wałęsa, drugi to jest Leper, a trzeci to ja jestem.
1: Cóż za skromność, dopiero trzeci.
0: No dopiero na trzecim miejscu.
1: Dopiero trzeci. Dziś historia daje nam satysfakcję, na którą w pełni zasłużyliśmy i na którą sami zapracowaliśmy. Nie byłoby delegacji polskiej w Kopenhadze, gdyby nie polski sierpień i polska solidarność, gdyby nie okrągły stół, przy którym zaczęliśmy naszą Polaków rozmowę o lepszej przyszłości.
0: Leszek Miller.
1: Pamięta pan?
0: Pamiętam.
1: Jaka to była okoliczność?
0: To było zamknięcie negocjacji w Kopenhadze. Moje końcowe wystąpienie.
1: Dzisiaj też pan powiedział, bardzo pozytywnie wypowiadając się o roli Solidarności w odzyskaniu wolności w 1989 roku. A gdybym pana spytał o tę Solidarność, bo przecież NSZZ Solidarność istnieje cały czas, o tę Solidarność po roku 90 i jej rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i kształtowaniu systemu społeczno-gospodarczego.
0: Nie mogę nic na to poradzić, ale obecna Solidarność mnie się bardziej kojarzy z poparciem władzy, a nie z poparciem robotników.
1: I to wynika z tego, kto stoi na czele tej Solidarności?
0: Chyba nie tylko, dlatego że to wynika z tego, że te poszczególne kierownictwa Solidarności jakoś tak instynktownie ciążyły do solidarnościowej władzy. Bo to było najbardziej widoczne wtedy, kiedy tak zwana Solidarność, władza Solidarności rządziła. to byli koledzy, to wie pan, kontakty między administracją rządową a związkiem zawodowym były bardzo intensywne i to się tak zaczęło kształtować. Chociaż ja pamiętam taki moment, gdzie przyjąłem jako szef klubu parlamentarnego SLD w Sejmie.
1: Pan miał bardzo trudne relacje z Solidarnością.
0: Przyjąłem trzech przewodniczących trzech związków zawodowych, trzech central, razem z panem Dudą, szefem Solidarności. Bo umówiliśmy się, że będziemy zwalczać pomysł rządu Donalda Tuska dotyczący wydłużenia wieku emerytalnego.
1: A to już było później.
0: Później, tak.
1: To już był 2012.
0: Nie, bo ja z tamtych czasów, to ja oczywiście miałem kontakty z Solidarnością, jak zostałem szefem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tak, to wtedy się spotykałem. Nawet ci, zwłaszcza związkowcy z Łodzi, z tego okręgu łódzkiego, no to w jaki sposób byli moi znajomi, to mieliśmy specjalne kontakty.
1: To, o czym pan mówi, to był bodajże 2012 rok i wielka manifestacja Solidarności wspierana przez wtedy opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość przeciwko projektowi podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet.
0: My jako SLD poparliśmy te postulaty i razem z nimi żeśmy walczyli o to, żeby nie przedłużyć tego czasu. I zdarzył się bardzo zabawny incydent, mianowicie Duda powiedział, no nie panie premierze, my właśnie demonstrujemy pod kancelarią premiera. Może pan pójdzie z nami?
1: I pan poszedł.
0: I pan podemonstruje. No wie pan, ale jak ja tam zostanę przyjęty? No normalnie. Poszedłem.
1: Nie żałuje pan tego?
0: Nie, bo to nie koniec. Poszedłem i po tam takich przemówieniach, zresztą ciepło zostałem przyjęty, jedna z dziewcząt wzięła gitarę i zaczęła grać i śpiewać Mury Kaczmarskiego. I my wszyscy zaczęliśmy śpiewać, ja też. I teraz chyba sobie wyobrazić. Mija trzy dni.
1: Dość surrealistyczny obrazek.
0: Mija trzy dni. Jest debata w Sejmie. I oburzony premier Tusk, patrząc się na mnie złośliwie, mówi, że widział różne rzeczy. Ale Millera, który śpiewa z działaczami Solidarności Mury, to po prostu on nigdy sobie nie wyobrażał coś takiego. A ja wtedy poprosiłem głos. Widziałem, że to dla wielu posłów była wiadomość nowa. Powiedziałem, pan premier Tusk zapewne nie zna źródła tej pieśni. Bo to nie napisał pan Kaczmarski. Pan Kaczmarski napisał tekst.
1: Polskie słowa.
0: Ale pieśń jest hiszpańska, śpiewana głównie przez socjalistów, komunistów i anarchistów, bo była skierowana przeciwko Franco. Przeciwko faszyście Franco. Więc niech się pan nie dziwi, że ja jako przedstawiciel polskiej lewicy również tą pieśń śpiewam.
1: Bo widzę w panu Franco.
0: Już nie powiedziałem. Ale zauważyłem, że dla wielu posłów to była świeża informacja. Oni myśleli, że wie pan, że ten wspaniały zresztą utwór został napisany i muzyka też została napisana przez Kaczmarskiego.
1: Tak, to jest adaptacja. Panie premierze, pan powiedział Solidarność to Lech Wałęsa, to skończmy na Lechu Wałęsie. Skąd zdaniem pana tak krytyczny stosunek wielu Polaków do Lecha Wałęsy? To wynika z tej silnej polaryzacji politycznej?
0: To wynika z silnej polaryzacji. To wynika z tego, że jego przeciwnicy polityczni za wszelką cenę chcą zrobić z niego agenta, który donosił na...
1: Ale był agentem. Panie premierze, był agentem.
0: Ja nie mogę tego powiedzieć. I że był człowiekiem, który rozbijał Solidarność i tak dalej, i tak dalej. I on już... musi z tym żyć. Ja bym na jego miejscu po prostu machnął na to ręką, przestał się chodzić po sądach, dlatego że zawsze będzie miał jakichś ludzi, którzy będą mu źle życzyć. No ja mu życzę wszystkiego dobrego.
1: I tym akcentem pozytywnym. Zdrowia dla Lecha Wałęsy. I nie tylko dla Lecha Wałęsa, ale dla wszystkich naszych widzów. Kończymy. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów.
2: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto. 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne. Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
1: Na Top of the Top Festival 2026 roku pojawiła się prawdziwa sensacja. 14-letnia Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława Sojki. Młoda artystka zachwyciła publiczność nie tylko głosem, ale i dojrzałością, której zazdrości jej nawet Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. Kasia przyznała, że w wieku Niny bała się powiedzieć cześć koledze, a co dopiero występować na scenie. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę na horyzoncie? Czas pokaże. Trzeci dzień Top Sopot Festival 2026 to prawdziwa parada mody i muzyki. Na scenie wystąpią m.in. Kuba Badach, Ralf Kamiński i Katarzyna Nosowska. A wszystko to pod czujnym okiem Doroty Wellman i Marcina Prokopa. Na ściance błyszczały gwiazdy jak Martyna Wojciechowska w cekinach i Sylwia Bomba w rozciętej sukni. A to wszystko w otoczeniu przyrody i dojrzałych aranżacji muzycznych. Cóż, opera leśna w czterech aktach to nie tylko muzyka, ale i prawdziwy pokaz mody.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień. Rush wraca na scenę z hukiem, a wszystko za sprawą nowej perkusistki Aniki Niles, która zastąpiła legendarnego Nila Peart'a. Mike Portnoy z Dream Theater nie może się nachwalić jej talentu, twierdząc, że jest absolutnie perfekcyjna. Plotki głoszą, że Rush szykuje rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, co ma być jednym z największych wydarzeń rockowych ostatnich lat. Czekamy na oficjalne potwierdzenie, bo wygląda na to, że fani będą mieli co świętować.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału. Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona. Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 25 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd rozważa waloryzację świadczenia 800+, które jest kluczowe dla wielu polskich rodzin. Wprowadzone zostały także programy, takie jak Aktywny Rodzic, oferujący 1500 zł na opiekę nad dzieckiem oraz darmowe miejsca w żłobkach. Trwają również prace nad ustawą o emeryturach stażowych, która ma umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy.
3: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
2: Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, otrzymał w 2025 roku dodatkowe świadczenia o łącznej wartości 391 tysięcy złotych. Kwota ta obejmowała nagrodę uznaniową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W tym samym roku pracownicy NIK otrzymali ponad 22 miliony złotych w formie nagród, z wyraźnymi różnicami w wysokości w zależności od stanowiska. Nowy prezes, Mariusz Haładyj, nie otrzymał żadnych nagród ani dodatków.
3: Poseł PiS, Michał Moskal, spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maroko zgłosiło roszczenia terytorialne wobec Hiszpanii dotyczące Ceuty i Melilli. Minister do spraw islamskich Ahmed Tufik nazwał Ceutę okupowanym miastem i wezwał do jej oswobodzenia. Hiszpania stanowczo odrzuca te żądania, podkreślając, że oba miasta są integralną częścią kraju. Sytuacja zaostrza się w kontekście trwającego kryzysu migracyjnego w Ceucie, gdzie dochodzi do zamieszek i napięć społecznych.
3: Wicesekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Elbridge Colby, odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii. Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo. Policja w Łodzi zatrzymała 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w branży deweloperskiej. Śledztwo, które trwa od 2024 roku, dotyczy oszustw na wielomilionowe kwoty, przez które ucierpiało około 3000 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami i fałszowaniem dokumentów. Grozi im do 25 lat więzienia. We wrześniu wyjazdy all-inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wczoraj w miejscowości Słonawy doszło do silnego zadymienia w jednym z budynków. Policjanci z Szubina ewakuowali 63-letniego mężczyznę i nieprzytomną 74-letnią kobietę. Przyczyną dymu był garnek pozostawiony na włączonej kuchence. Seniorka, od której wyczuwalna była woń alkoholu, odpowie teraz przed sądem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 25 stopni i wiatrem wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry też pokażą 25 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Andrzej Chyra, ikona polskiego kina, obchodzi dziś swoje 62. urodziny. Od zbuntowanego młodzieńca do dojrzałego artysty, jego twarz opowiada więcej historii niż nie jeden film. W 1999 roku rola Gerarda w Długu była niczym artystyczny wybuch, który na zawsze zmienił jego karierę. A jakby tego było mało, Chyra zaskoczył wszystkich, debiutując jako reżyser operowy, udowadniając, że jest artystą totalnym.
2: Joanna Jabłczyńska nie zagra Tośki w nowym filmie Nigdy w życiu, 20 lat później, co wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Wściekli widzowie zapowiadają bojkot produkcji, bo przecież Tośka bez Jabłczyńskiej to jak herbata bez cukru. Na Instagramie aż huczy od emocji, a teoria spiskowa o nowej obsadzie tylko dolewa oliwy do ognia. Cóż, wygląda na to, że film może mieć więcej dramatów poza ekranem niż na nim. Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów – przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
1: Joanna Jabłczyńska, znana aktorka i prawniczka, zaskoczyła fanów swoją szczupłą sylwetką. Okazuje się, że to nie efekt nowej diety, a stresu, który dosłownie ją zjada. Gwiazda podkreśla, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu i marzy o powrocie do dawnej formy. Cóż, kto by pomyślał, że stres może być skuteczniejszy niż jakakolwiek dieta cud?
3: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Joanna Krupa, znana top modelka, przyznaje, że jej szkolna kariera nie była idealna, ale teraz marzy, by jej córka pokochała naukę. Krupa, która sama nie była wzorową uczennicą, nie zamierza jednak wywierać presji na HLA. Zamiast tego chce ją wspierać i motywować, pokazując, że dobre oceny mogą przynieść satysfakcję. Cóż, może tym razem geny modelki zadziałają w kierunku miłości do książek, a nie tylko do wybiegów. Martyna Wojciechowska, nasza niezrównana globtroterka, znów zaskakuje. Na promocję jesiennej ramówki TVN w Sopocie przywiozła tyle ubrań, że można by nimi obdzielić połowę miasta. Na jeden dzień. Wśród nich cekinowe spodnie, które pewnie błyszczały bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. A wszystko to w towarzystwie niebieskiej torby z Ikei, bo przecież styl i praktyczność to jej drugie imię. Ciekawe, co jeszcze kryje się w jej walizkach? Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm. Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Trzeci dzień Top of the Top. Sopot Festiwal 2026. To prawdziwy pokaz emocji i talentu. Igor Herbut i Alicja Majewska skradli serca publiczności, a ich występy wywołały lawinę zachwytów w sieci. Nawet superniania, Dorota Zawadzka, nie mogła się powstrzymać od komplementów. Czyżbyśmy mieli nową definicję słowa magia?
2: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach. A rada Bruce'a? Otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna. Końcówka sierpnia przyniosła smutne wieści dla świata kultury. Pożegnaliśmy ikonę muzyki country, Dolly Parton, a zaraz potem legendę kina, Tima Curry'ego. Curry, znany z Rocky Horror Picture Show, zmarł w wieku 80 lat po długiej chorobie. Hołd złożyli mu nie tylko filmowcy, ale i gwiazdy rocka, jak Brian May czy Flea. Cóż, sierpień postanowił zakończyć się w tonie nostalgii i wspomnień. Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pearl Jam, zespół, który powstał z żałoby, a stał się ikoną grunge'u, świętuje dziś swoje muzyczne dziedzictwo. Ich debiutancki album Ten z 1991 roku, początkowo niezauważony, teraz jest klasykiem ciężkich brzmień. Choć kawałek Black nigdy nie był oficjalnym singlem, zdobył serca fanów swoją emocjonalną głębią. Cóż, czasem to, co nie jest promowane, broni się samo i staje się legendą.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
0: Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto.
1: Na Uniwersytecie Warszawskim ruszyła druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są miejsca na wielu interesujących kierunkach. Podobna sytuacja ma miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim, gdzie również można jeszcze składać dokumenty. To doskonała okazja dla tych, którzy nie zdążyli złożyć aplikacji w lipcu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
1: W ten weekend mieszkańcy Krakowa doświadczą pogodowej huśtawki. Piątek przyniesie upał z temperaturą sięgającą 33 stopni, choć niebo będzie pochmurne. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i pojawią się przelotne deszcze. Niedziela zapowiada się cieplej i bez opadów, z temperaturą około 27 stopni, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji.
0: Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
1: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi.
2: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
1: Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, 1 000 000 000 zł z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe magazyny energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 000 zł dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 000 dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 000 zł na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej. Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
2: Roman Giertych, znany adwokat i polityk, od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat. Partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 23 stopnie, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 467 odcinkiem. Już 1 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zwroty akcji. Maria wyjawia Cruz prawdę o decyzji Alonso, a Margarita oskarża Martinę o próbę otrucia hrabiego. W pałacu narasta napięcie wokół Marii Antonii, która wyznaje Lorenzowi, że Alonso chce jej wyprowadzki. Tymczasem Don Romulo używa siły wobec Lopego, a Virtudes próbuje odzyskać więź z Simoną. José Juan obciąża Curra winą za śmierć Paca, co prowadzi do poważnego konfliktu. Serial dostępny jest również na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP 1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przed trwa te wyzwania. Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Tomek znów wpada w tarapaty. Chłopak, któremu Agnieszka stara się pomóc, zostaje przyłapany przez Hebla na handlu marihuaną w Poprawczaku. To szokujące odkrycie stawia pod znakiem zapytania jego przyszłość. Tomek, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, błaga o kolejną szansę, obiecując poprawę. Sport, a zwłaszcza koszykówka, staje się dla niego motywacją do walki o zaufanie dorosłych. Czy Agnieszka i Hebel uwierzą w jego zapewnienia? Odcinek zostanie wyemitowany 1 września o 20.15 na TVN oraz będzie dostępny na platformie Player. W 1939 odcinku M jak Miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak Miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, HBO zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
3: Słuchacie Radia Super Express. Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
4: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
9: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
1: Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób. Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
0: W Dallas trwa emocjonalny spór sądowy o ciężko chore dziecko urodzone przez surogatkę McKenna West. Biologiczna matka, Naushin Gilkar, oskarża West o próbę odebrania jej syna, choć surogatka twierdzi, że chce jedynie zapewnienia dalszego leczenia chłopca. Dziecko, cierpiące na poważną wadę serca, przeszło już operację i przebywa na intensywnej terapii. Sąd rozstrzyga, kto będzie podejmował decyzje dotyczące jego przyszłości.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: 3-letni chłopiec, który w czerwcu został wepchnięty na wybieg krokodyli w brytyjskim zoo, opuścił szpital po 7 operacjach. Przed nim długa rehabilitacja, ale rodzina cieszy się z jego powrotu do domu. Internauci zebrali ponad 113 tysięcy funtów na jego wsparcie. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę podejrzanego o ten atak. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, generałem Kennethem S. Wilsbachem. Rozmowy dotyczyły transformacji Sił Powietrznych Polski i roli samolotów F-35 w budowaniu zdolności obronnych kraju. Wprowadzenie tych maszyn ma kluczowe znaczenie dla modernizacji polskiej armii i wzmacniania wschodniej flanki NATO. Generał Kukuła podziękował za wsparcie Stanów Zjednoczonych w tym procesie, podkreślając znaczenie współpracy obu krajów. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
1: Od września w polskich szkołach wprowadzona zostanie ocena funkcjonalna, która pomoże lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów. To nowe podejście skupi się na codziennym funkcjonowaniu dziecka, a nie tylko na wynikach w nauce. Od 1 września ocena ta będzie obowiązkowa dla uczniów kierowanych do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Celem jest szybsze zauważanie trudności i skuteczniejsze wsparcie edukacyjne.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności. Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji.
0: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
2: Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 24 stopnie, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą także 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto. 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz. Ale jedno jest pewne. Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
2: Monika Olejnik, niekwestionowana ikona TVN, znów zaskakuje. Tym razem nie tylko swoimi kontrowersyjnymi rozmowami w kropce nad i, ale także osobistym wyznaniem. Dziennikarka, która przeszła mastektomię, podkreśla, jak ważny jest sport w walce z chorobą. A teraz, pełna energii, apeluje o regularne badania, bo przecież zdrowie to nie żarty. Na Top of the Top Festival 2026 roku pojawiła się prawdziwa sensacja. 14-letnia Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława Sojki. Młoda artystka zachwyciła publiczność nie tylko głosem, ale i dojrzałością, której zazdrości jej nawet Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni. Kasia przyznała, że w wieku Niny bała się powiedzieć cześć koledze, a co dopiero występować na scenie. Czyżbyśmy mieli nową gwiazdę na horyzoncie? Czas pokaże. Polsat z przytupem ogłosił, że Julia Wieniawa dołącza do jury Tańca z Gwiazdami, opuszczając konkurencyjne Mam Talent na TVN. Wybór dnia ogłoszenia nie mógł być bardziej wymowny. Dokładnie wtedy, gdy TVN prezentuje swoją jesienną ramówkę. Iwona Pawłowicz w promocyjnym spocie nie omieszkała przypomnieć, że Wieniawa ma talent, na co Julia z uśmiechem potwierdziła, że dlatego wybrała Polsat. Edward Miszczak, były dyrektor TVN, teraz w Polsacie, zdaje się mieć telewizyjny świat w garści, przyciągając kolejne gwiazdy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Świat muzyki country pogrążony w żałobie po śmierci Dolly Parton. Miley Cyrus, krześnica ikony, nie kryje emocji, dzieląc się wspomnieniami o swojej ukochanej matce chrzestnej. W poruszającym wpisie na Instagramie Miley zdradza, że Dolly zawsze będzie jej aniołem stróżem, a ich ostatnia rozmowa dotyczyła muzyki i przemian. Cyrus obiecuje, że przekuje ból w twórczość, by uczcić pamięć Dolly. Smutne wieści ze świata filmu. Tim Curry, niezapomniany aktor znany z roli w Kevin Sam w domu, odszedł w wieku 80 lat. Zmarł w swoim domu w Los Angeles, a służby nie podejrzewają udziału osób trzecich. Curry, który od dekad straszył nas jako Pennywise i bawił jako ekscentryczny dr Frank Enfurter, od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jego talent i charyzma pozostaną w pamięci widzów na zawsze. Polska branża filmowa pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego z Monolith Films. Ci dwaj giganci kinematografii pozostawili po sobie niezatarty ślad w polskiej kulturze. Jakby tego było mało, świat pożegnał także Tima Curry'ego i Dolly Parton. Czarne chmury nad kinem nie chcą się rozproszyć. Flotsam and Jetsam, pionierzy thrash metalu z Arizony, nie dają się zepchnąć na boczny tor i wracają z 13. albumem Rats in the Temple. Wokalista Eric aka Knudson wspomina czasy, gdy grunge z Seattle zalał świat, zostawiając metalowe zespoły w cieniu. Grunge wyrządził nam spore szkody, mówi Knudson, ale teraz zespół wraca do korzeni z nowym materiałem, który określa jako prawdziwą bestię. Premiera już pod koniec sierpnia, a tytułowy utwór już teraz podbija serca fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień. Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału. Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do brutalnego ataku na 13-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. 41-letni mężczyzna zaatakował ją słownie i fizycznie, a całe zdarzenie zostało nagrane. Policja zatrzymała napastnika, przy którym znaleziono narkotyki. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów i został objęty dozorem policyjnym. Grozi mu kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim.
2: Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.
1: Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec 2 obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grądach Woniecku, małej miejscowości w województwie podlaskim, doszło do brutalnego incydentu przypominającego mafijne porachunki. W nocy, podczas alkoholowego spotkania, 43-letni Marcin D. postrzelił 28-letniego Łukasza S. w głowę. Poszkodowany jest w stanie krytycznym, a sprawca został aresztowany w Białymstoku. Policja zabezpieczyła w garażu broń, amunicję oraz narkotyki.
2: Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek. Rząd rozważa waloryzację świadczenia 800+, które jest kluczowe dla wielu polskich rodzin. Wprowadzone zostały także programy, takie jak Aktywny Rodzic, oferujący 1500 zł na opiekę nad dzieckiem oraz darmowe miejsca w żłobkach. Trwają również prace nad ustawą o emeryturach stażowych, która ma umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy.
1: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, otrzymał w 2025 roku dodatkowe świadczenia o łącznej wartości 391 tysięcy złotych. Kwota ta obejmowała nagrodę uznaniową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W tym samym roku pracownicy NIK otrzymali ponad 22 miliony złotych w formie nagród, z wyraźnymi różnicami w wysokości w zależności od stanowiska. Nowy prezes, Mariusz Haładyj, nie otrzymał żadnych nagród ani dodatków. Mateusz Morawiecki ostrzega, że Grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
1: Poseł PiS, Michał Moskal, spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
2: Detektyw Krzysztof Rutkowski wyruszył z Warszawy do Kiszyniowa, by odnaleźć Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, poszukiwanego listem gończym. Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym kraju regionu. Rutkowski oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu polityka. Detektyw prowadzi śledztwo dziennikarskie i planuje przekazać ustalenia organom ścigania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Olsztynie rozpoczęła się 5. edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne. Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie ciepły, z temperaturą sięgającą 29 stopni, ale pochmurny. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 20 stopni i pojawią się opady deszczu. Niedziela przyniesie poprawę, z temperaturą wzrastającą do 27 stopni i bez deszczu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego kibica, które wstrząsnęło całym krajem. Lukas Podolski, właściciel Górnika Zabrze, zadeklarował wsparcie finansowe dla rodziny zmarłego. Jarosław Królewski z Wisły Kraków również zaoferował pomoc, przeznaczając 100 tysięcy złotych na specjalne konto dla córki ofiary. Obaj działacze podkreślają potrzebę walki z chuligaństwem na stadionach.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: W Baszkowicach koło Stargardu już w połowie września odbędą się prestiżowe zawody drwali. 12 września ruszają Mistrzostwa Polski Stay Hell Timber Sports, a dzień później Mistrzostwa Europy Trofy. Polscy zawodnicy, w tym Szymon Groenwald i Michał Dubicki, będą walczyć o najwyższe trofea. Wydarzenie towarzyszy targom Agro Pomerania i jest dostępne dla publiczności za darmo. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 22 stopnie z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą podobnie 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już w piątek, 4 września, TVP 2 wyemituje 189 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie powodzenie zbiórki pieniędzy wywoła gniew Cichana i Bejzy, a Cichan będzie naciskał na Hanser, by zwróciła nieruchomość. Mukader odkryje, kto ją szantażuje. Asila rozważa wyprowadzkę ze Stambułu, gdy Engin przedstawia jej interesującą propozycję. Serial zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Produkcja składa się z 3 sezonów i wciąż powstaje w Turcji, co oznacza, że przed nami jeszcze wiele emocjonujących odcinków. W główne role wcielają się Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan, jako... M jak Miłość wraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, mimo zapewnień córki Agnes, że zakończył romans z Joanną Dobrzańską, wciąż nie potrafi oprzeć się uczuciom do niej. Choć obiecuje córce, że zerwie kontakt z Joanną, jego serce mówi co innego. Marysia, niczego nieświadoma, wkrótce może odkryć prawdę o zdradzie męża. Artur, rozdarty między obowiązkiem a miłością, postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu w Grudku, by unikać Joanny. Jednak ich drogi znów się krzyżują, gdy Joanna odwiedza przychodnię w Lipnicy. Wieczorem Artur ponownie wymyka się z domu na tajemnicze spotkanie z Joanną. Czy to początek końca małżeństwa Rogowskich?
2: Beta M jak Miłość nadchodzi emocjonujący moment, na który czekali bliscy fanki. W 1939 odcinku, po wakacjach, Dominik Walat ponownie spowoduje wypadek, łamiąc zakaz prowadzenia pojazdów. Tym razem jednak nie uda mu się uniknąć odpowiedzialności. Na miejscu zdarzenia pojawią się Natalka i Rafał, którzy aresztują Walata. Agnes i Marysia, które cudem uniknęły tragedii, będą mocno wstrząśnięte. Marysia, widząc sprawcę wypadku Franki, nie powstrzyma emocji i przypomni mu o jego winie. Nagranie z wypadku trafi do sieci, co utrudni Walatowi ucieczkę przed konsekwencjami. W nowym sezonie M jak Miłość Dominik wreszcie stanie przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Czy obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player. W 4269 odcinku serialu Na Wspólnej Basia stanie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Podczas gdy Krzysztof przygotowuje uroczystą kolację, jego żona zostaje zaatakowana i uprowadzona. Dramatyczne wydarzenia rozgrywają się na tle skomplikowanej afery z podrabianymi dyplomami, w którą zamieszany jest były mąż Basi. Krzysztof, nieświadomy tragedii, czeka na powrót ukochanej. Tymczasem Marcelina kończy pracę nad demaskatorskim artykułem, nie wiedząc, że Sandra odkrywa szczegóły sprawy. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 20.15 na TVN. Dla tych, którzy przegapią premierę, odcinek będzie dostępny w serwisie VOD Player.
2: M jak Miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. Ślub Natalki i Adama to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Choć serial wraca już 7 września, na tę uroczystość fani będą musieli poczekać do późnej jesieni. Zwiastun zdradza, że ceremonia będzie kameralna, a wśród gości zabraknie rodziny Adama, w tym jego kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między mężczyznami, który trwa od 3 lat. Adam wyzna Natalii, że brak bliskich relacji rodzinnych wynika z jego trudnej przeszłości. Dopiero relacja z Natalią pomogła mu uporać się z demonami przeszłości. Na ślubie pojawi się wąskie grono bliskich Natalki oraz znajomi z komendy policji.
1: Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmieną także kryteria

0: Z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
1: Amerykańska Secret Service bada groźby wobec barona Trumpa, najmłodszego syna Donalda i Melanie Trumpów. Irańskie media opublikowały nagranie z pytaniami o możliwość jego zabicia oraz informacją o nagrodzie 10 milionów dolarów za jego głowę. Secret Service potwierdziła znajomość materiału, ale nie ujawnia szczegółów działań. Biały Dom nie skomentował jeszcze tej sytuacji.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wicesekretarz Obrony Stanów Zjednoczonych Elbridge Colby odbywa kluczową podróż po Europie, koncentrując się na redefinicji NATO jako NATO 3.0. Wizyta obejmuje Niemcy i Belgię, a jej celem jest omówienie przyszłości wojsk amerykańskich na kontynencie oraz zwiększenie odpowiedzialności państw europejskich za własną obronę. Colby spotyka się z wysokimi rangą, przedstawicielami sił zbrojnych i władz państwowych, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii. Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny. Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Po długim okresie suszy pierwsze krople deszczu przynoszą charakterystyczny zapach, który dla wielu jest wyjątkowo przyjemny. Odpowiadają za to związki chemiczne, takie jak geosmina, uwalniane z gleby i roślin. Ten aromat, znany jako petrichor, często kojarzy się z pozytywnymi wspomnieniami, co dodatkowo wzmacnia jego odbiór. To właśnie dlatego deszcz po długiej przerwie pachnie tak wyjątkowo.
1: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku, takie jak skorpion, ryby, wodnik i koziorożec, są szczególnie tajemnicze. Skorpiony są znane z emocjonalności i potrzeby prywatności, podczas gdy ryby mają bogaty świat emocji i wyobraźni. Wodniki bywają nieprzewidywalne, a koziorożce potrafią kontrolować swoje emocje. To astrologiczne charakterystyki, które sugerują, że osoby spod tych znaków mogą skutecznie strzec swoich sekretów.
0: Policja w Łodzi zatrzymała 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w branży deweloperskiej. Śledztwo, które trwa od 2024 roku, dotyczy oszustw na wielomilionowe kwoty, przez które ucierpiało około 3000 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami i fałszowaniem dokumentów. Grozi im do 25 lat więzienia. We wrześniu wyjazdy all-inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj w miejscowości Słonawy doszło do silnego zadymienia w jednym z budynków. Policjanci z Szubina ewakuowali 63-letniego mężczyznę i nieprzytomną 74-letnią kobietę. Przyczyną dymu był garnek pozostawiony na włączonej kuchence. Seniorka, od której wyczuwalna była woń alkoholu, odpowie teraz przed sądem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą też 24 stopnie, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, ikona polskiego kina, obchodzi dziś swoje 62. urodziny. Od zbuntowanego młodzieńca do dojrzałego artysty, jego twarz opowiada więcej historii niż nie jeden film. W 1999 roku rola Gerarda w Długu była niczym artystyczny wybuch, który na zawsze zmienił jego karierę. A jakby tego było mało, Chyra zaskoczył wszystkich, debiutując jako reżyser operowy, udowadniając, że jest artystą totalnym. Końcówka sierpnia przyniosła prawdziwą falę smutku w świecie filmu. Pożegnaliśmy nie tylko legendę kina Tima Curry'ego i ikonę muzyki country Dolly Parton, ale także dwa filary polskiej branży filmowej. Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki, związani z Monolith Films, odeszli, pozostawiając po sobie ogromną lukę. Ich wkład w rozwój polskiego kina był nieoceniony, a ich odejście to prawdziwy cios dla całego środowiska filmowego. TVN zaskakuje jesienną ramówką, a Joanna Chorodyńska kradnie show, całując figurkę żaby. Pascal Brodnicki dołącza do jury Masterchefa, a Claudia Eldursi przejmuje prowadzenie Top Model. Asia Express wraca na swój pierwotny kontynent, a The Floor zyskuje specjalne wydanie VIP Challenge. Aż chce się powiedzieć, że w TVN tej jesieni wszystko jest możliwe.
2: Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie nowego filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później pojawiła się Danuta Stenka, ale zabrakło Joanny Jabłczyńskiej. Aktorka nie kryje zaskoczenia i żalu, że nikt jej nie poinformował o zmianach w obsadzie. Cóż, w świecie show biznesu niespodzianki to chleb powszedni, a premiera zaplanowana jest na luty przyszłego roku. Czyżby szykował się kolejny hit? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie. Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie dwa razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
1: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whisky Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
2: W świecie rocka nie brakuje dramatów, a jednym z nich była walka Dave'a Mustaine'a z rakiem gardła. Frontman Megadeth po diagnozie znalazł wsparcie u Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden, który sam zmagał się z rakiem języka. Mustaine podkreśla, że rozmowy z Dickinsonem były dla niego jak promyk nadziei w ciemnych czasach, a rada Bruce'a: otaczaj się pozytywnie nastawionymi ludźmi. Prosta, ale jakże skuteczna.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dave Mustaine, wyrzucony z Metallica, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Świat muzyki stracił swoją królową. Dolly Parton zmarła w wieku 80 lat, pozostawiając po sobie nie tylko niezapomniane hity, ale i rockowy album, który powstał z przekory. Artystka, która początkowo nie chciała być w Rock and Roll Hall of Fame, ostatecznie nagrała płytę z legendami rocka, pokazując, że potrafi zaskakiwać do samego końca. Jej ostatnie dni były walką z nowotworem, ale to jej muzyka pozostanie nieśmiertelna. Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Grunge to nie tylko Nirvana, Pearl Jam czy Soundgarden, choć wielu tak myśli. Ten mroczny, powolny i depresyjny gatunek muzyczny narodził się w Seattle w połowie lat 80., a jego korzenie sięgają głębiej niż Wielka Czwórka. Bruce Pavitt z wytwórni Sub Pop po raz pierwszy użył tego terminu, opisując epkę Green River. To właśnie Sub Pop stało się domem dla alternatywnych brzmień, które wyłamały się z popularnego wówczas punku. Grunge to nie tylko mainstreamowe hity, ale i zapomniane zespoły, które ukształtowały jego unikalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 24 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Piątek, 28 sierpnia, nad Polską będzie można podziwiać częściowe zaćmienie Księżyca. Zjawisko rozpocznie się około godziny 4:30 rano, a najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodnich regionach kraju. Cień Ziemi zakryje blisko 50% powierzchni Księżyca, ale szczytowy moment zaćmienia nie będzie widoczny, ponieważ Księżyc schowa się za horyzontem. Obserwacja jest bezpieczna dla oczu i nie wymaga specjalnego sprzętu. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
3: W Warszawie na Woli służby zatrzymały 3 obywateli Rosji, którzy posiadali nielegalną broń i amunicję. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Minister Marcin Pierwiński wyraził uznanie dla służb za sprawnie przeprowadzoną operację. Warszawa planuje wprowadzenie nowoczesnego systemu antydronowego, który ma zabezpieczyć przestrzeń powietrzną nad kluczowymi punktami miasta. Inwestycja, której koszt wyniesie 1 000 000 zł, ma być gotowa jeszcze w tym roku. System pozwoli na szybkie namierzanie i klasyfikację dronów, co zwiększy bezpieczeństwo w stolicy. 80% kosztów pokryje program ochrony ludności i obrony cywilnej. Resztę sfinansuje miasto. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
2: Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2 000 zł. Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia. W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji.
3: W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
2: Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana. Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiory. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
3: Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na modernizację kolejnego odcinka drogi krajowej nr 91 w województwie śląskim. Prace obejmą 5-kilometrowy i 300-metrowy fragment między Koziegłowami a Markowicami, a ich koszt wyniesie 90 milionów 600 tysięcy złotych. Realizacją zajmie się firma Eurovia. To już 6 z 8 planowanych odcinków dawnej Gierkówki, który zostanie zmodernizowany. Modernizacja ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi, w tym zwiększenie nośności i zastosowanie cichej nawierzchni. Przebudowa ma również na celu zmniejszenie oddziaływania drogi na środowisko. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy.
0: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych oleju napędowego z Aramco na czele. Tymczasem ceny benzyny PB95 nieznacznie wzrosły. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95. Natomiast Aramco przoduje w konkurencyjnych cenach oleju napędowego i benzyny premium. Od 22 sierpnia ceny diesla spadły o ponad 230 zł na 1000 litrów. Spadek cen ropy naftowej i umocnienie złotego sprzyjają dalszym obniżkom. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu.
1: Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. We wrześniu w Warszawie odbędzie się pierwszy w Polsce kongres OCTO AI dla kobiet. To wydarzenie ma na celu praktyczną naukę sztucznej inteligencji bez skomplikowanego żargonu. Uczestniczki będą mogły poznać narzędzia przydatne w biznesie i codziennej pracy. Program obejmuje warsztaty, debaty i sesje rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Wystąpi ponad 80 ekspertów, a uczestniczki otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje. Kongres będzie dostępny stacjonarnie i online, a nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 14. emerytury na 2026 rok. Maksymalna kwota świadczenia wyniesie około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale pełną sumę otrzymają tylko osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto. Zasada złotówka za złotówkę oznacza, że każda złotówka powyżej tego progu zmniejsza wysokość 14. emerytury. Wypłaty zaplanowano na wrzesień, a pieniądze trafią do seniorów automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Świadczenie jest chronione przed zajęciem komorniczym i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry podobnie pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: będzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3398 odcinku Renata, bohaterka serialu, ponownie spotka się z dilerem narkotyków, co pogłębi jej problemy z Marcinem Kodurem. W 3399 odcinku Marcin, zaniepokojony zachowaniem ukochanej, zacznie ją śledzić. Odkryje, że Renata potajemnie spotyka się z dilerem i doprowadzi do jego aresztowania. Niestety, Renata również znajdzie się w poważnych tarapatach i będzie bliska aresztu. Marcin, mimo trudnej sytuacji, spróbuje chronić Renatę i powstrzymać ją przed dalszym pogrążaniem się w nałogu. Ich związek staje przed ogromnym wyzwaniem, a przyszłość Renaty jest niepewna. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności? Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już w piątek, 4 września, TVP2 wyemituje 189 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie powodzenie zbiórki pieniędzy wywoła gniew Cichana i Bejzy, a Cichan będzie naciskał na Hanser, by zwróciła nieruchomość. Mukader odkryje, kto ją szantażuje. Asila rozważa wyprowadzkę ze Stambułu, gdy Engin przedstawia jej interesującą propozycję. Serial zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Produkcja składa się z 3 sezonów i wciąż powstaje w Turcji, co oznacza, że przed nami jeszcze wiele emocjonujących odcinków. W główne role wcielają się Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan, jako...
1: Beta M jak miłość nadchodzi emocjonujący moment, na który czekali bliscy fanki. W 1939 odcinku, po wakacjach, Dominik Walat ponownie spowoduje wypadek, łamiąc zakaz prowadzenia pojazdów. Tym razem jednak nie uda mu się uniknąć odpowiedzialności. Na miejscu zdarzenia pojawią się Natalka i Rafał, którzy aresztują Walata. Agnes i Marysia, które cudem uniknęły tragedii, będą mocno wstrząśnięte. Marysia, widząc sprawcę wypadku Franki, nie powstrzyma emocji i przypomni mu o jego winie. Nagranie z wypadku trafi do sieci, co utrudni Walatowi ucieczkę przed konsekwencjami. W nowym sezonie M jak miłość Dominik wreszcie stanie przed wymiarem sprawiedliwości.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po 1. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Ku Damu. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player.
1: W najnowszym 1017 odcinku serialu Dziedzictwo Poyraz stanie przed trudnym wyborem. Sedat nie zaakceptuje jego rezygnacji z walk w klatce i zacznie mu grozić, próbując zmusić go do powrotu. Mimo presji, Poyraz postanowi chronić swoją rodzinę i wybrać ich bezpieczeństwo ponad wszystko. W odcinku zobaczymy również, jak Poyraz zdobywa się na odwagę i wyznaje miłość Nanie, choć ta nie jest świadoma jego słów. Odcinek ten zostanie wyemitowany w niedzielę, 30 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, miłości i dramatycznych wyborów, które przyciągają widzów przed ekrany. Wszystkie odcinki są dostępne także online na platformie TVP VOD. Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr wschodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy. Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana.
3: Detektyw Krzysztof Rutkowski wyruszył z Warszawy do Kiszyniowa, by odnaleźć Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, poszukiwanego listem gończym. Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym kraju regionu. Rutkowski oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu polityka. Detektyw prowadzi śledztwo dziennikarskie i planuje przekazać ustalenia organom ścigania.
2: Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób. Dramatyczne doniesienia z pogranicza.

0: wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
2: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności. Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Pepco wprowadza nową kolekcję jesiennych dodatków do domu, umożliwiając odświeżenie wnętrz niewielkim kosztem. Kolekcja Figowy Dom łączy drewniane elementy, roślinne wzory i stonowane barwy, tworząc przytulny, nostalgiczny klimat. W ofercie znajdują się zarówno dekoracje, jak i przedmioty codziennego użytku, które pozwalają łatwo wprowadzić jesienny nastrój do różnych pomieszczeń. Produkty będą sukcesywnie trafiać do sklepów, a ich dostępność może się różnić w zależności od lokalizacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółte plamy spotu na jasnych ubraniach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę wody i octu, którą spryskujemy zabrudzone miejsca. Po upływie pół godziny wystarczy przetrzeć materiał szczoteczką i wyprać. Aby zapobiec plamom, warto poczekać, aż kosmetyki pod pachy dobrze się wchłoną przed założeniem ubrania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów: przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci. Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt. Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Azja Express, gdzie jego forma na pewno się przyda.
2: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm. Polska branża filmowa pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego z Monolith Films. Ci dwaj giganci kinematografii pozostawili po sobie niezatarty ślad w polskiej kulturze. Jakby tego było mało, świat pożegnał także Tima Curry'ego i Dolly Parton. Czarne chmury nad kinem nie chcą się rozproszyć. Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry, niezapomniany konsjerż z hotelu Plaza, zmarł w wieku 80 lat. To już trzeci aktor z obsady tego świątecznego klasyka, który odszedł w tym roku. O Catherine O'Hara i Bendzie Flicker. Fani zaczynają mówić o klątwie, a święta bez Kevina będą teraz jeszcze bardziej nostalgiczne. Iron Maiden, brytyjska legenda heavy metalu, w 2006 roku zaskoczyła wszystkich tempem pracy nad albumem A Matter of Life and Death. W zaledwie 3 tygodnie stworzyli materiał, który krytycy uznali za najlepszy od czasów Peace of Mind. Bruce Dickinson przyznał, że pomysły na utwory pojawiały się tak szybko, że ledwo nad nimi panowali. Album, pełen ciężkich riffów i mrocznych tekstów, zdobył szczyty list przebojów, a zespół musiał zapłacić za dodatkowy czas w studiu, którego wcale nie potrzebowali.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
2: Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
1: Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona. Rok po odejściu Ozziego Osborna świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim.
2: Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina. Mężczyzna zaginął we wtorek po opuszczeniu mieszkania w Rynie, około godziny 14:30. Rodzina nie ma z nim kontaktu i obawia się o jego bezpieczeństwo. Funkcjonariusze apelują o pomoc i proszą o wszelkie informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.
1: Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec dwóch obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
1: Nadchodzący weekend we Wrocławiu przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie ciepły, z temperaturą sięgającą 29 stopni, ale pochmurny. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 20 stopni i pojawią się opady deszczu. Niedziela przyniesie poprawę, z temperaturą wzrastającą do 27 stopni i bez deszczu. Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną linię do produkcji narkotyków syntetycznych w powiecie dębickim. W akcji, która trwała od 21 do 23 sierpnia, zabezpieczono ponad 28 kg mefedronu. Zatrzymano trzech obcokrajowców, którzy zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
1: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
1: Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji. Wczoraj w miejscowości Słonawy doszło do silnego zadymienia w jednym z budynków. Policjanci z Szubina ewakuowali 63-letniego mężczyznę i nieprzytomną 74-letnią kobietę. Przyczyną dymu był garnek pozostawiony na włączonej kuchence. Seniorka, od której wyczuwalna była woń alkoholu, odpowie teraz przed sądem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Białymstoku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę, powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców. Polska reprezentacja siatkarek awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Europy, pokonując Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek, które wcześniej wygrały z Węgrami i Łotwą. Katarzyna Wenerska podkreśla, że ten triumf był kluczowy dla odzyskania wiary w swoje umiejętności. Kolejnymi rywalkami Polek będą Niemki i Turczynki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki pewnie pokonały Słowenię 3-0, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 15:00 zmierzą się z Niemkami w kolejnym meczu grupowym. Nasze rywalki mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Transmisja spotkania na Polsacie i Polsacie Sport 1.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą tak samo 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Pyrkowie staną przed kolejnym wyzwaniem. Po zalaniu i pożarze tym razem padnie piec, co sprawi, że w ich domu zrobi się lodowato. Lucyna, która już wcześniej przyczyniła się do ich problemów, znów znajdzie się w centrum wydarzeń. Czy to ona stoi za kolejną awarią? W 3401 odcinku jej plany mogą się jednak pokrzyżować, gdy Mariusz przyjedzie do Warszawy i naprawi piec. Dzięki temu w domu Pyrków znów zapanuje ciepło, a Lucyna będzie musiała wrócić do rzeczywistości. Czy to oznacza koniec jej intryg? Dziedzictwo w 1016 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Sinan, nieustępliwy w swoich podejrzeniach, doprowadza do aresztowania Kiwanca, oskarżając go o związki z przestępczością. Ainur, narzeczona Kiwanca, nie zamierza się poddać i staje w jego obronie, konfrontując się z Sinanem. Relacje tej trójki od zawsze były pełne napięć i nieporozumień. Ainur, mimo wszystko, wciąż żywi uczucia do Sinana, co dodatkowo komplikuje sytuację. Fani serialu mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia już w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: Splątane losy w 34 odcinku przyniosą emocjonujące zwroty akcji. Khalil będzie próbował odzyskać zaufanie Minever, z którą łączy go tajemnica. Yasemin znów stanie się celem intryg Meltem, ale Burak nie pozostanie obojętny i stanie w jej obronie. Konflikt między Meltem a Yasemin nabiera tempa, a Burak, mimo próśb o zachowanie dystansu, nie potrafi ignorować sytuacji. Czy jego interwencja zaostrzy konflikt między rywalkami? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP1 oraz na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem, a już w 1937 odcinku emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, mimo zapewnień córki Agnes, że zakończył romans z Joanną Dobrzańską, wciąż nie potrafi oprzeć się uczuciom do niej. Choć obiecuje córce, że zerwie kontakt z Joanną, jego serce mówi co innego. Marysia, niczego nieświadoma, wkrótce może odkryć prawdę o zdradzie męża. Artur, rozdarty między obowiązkiem a miłością, postanawia zrezygnować z pracy w szpitalu w Gródku, by unikać Joanny. Jednak ich drogi znów się krzyżują, gdy Joanna odwiedza przychodnię w Lipnicy. Wieczorem Artur ponownie wymyka się z domu na tajemnicze spotkanie z Joanną. Czy to początek końca małżeństwa Rogowskich?
2: W serialu Barwy Szczęścia zbliża się emocjonujący 3399 odcinek. Marcin Kodur, zaniepokojony zachowaniem Renaty, odkrywa jej tajemnicze spotkania z handlarzem narkotyków. Wkrótce widzowie będą świadkami sensacyjnego zatrzymania przestępcy. Jednak to nie koniec problemów, bo Renata znajdzie się na celowniku śledczych. Marcin, zdeterminowany, by ochronić ukochaną przed więzieniem, podejmuje desperackie działania. Ich relacja przechodzi poważny kryzys, a Renata staje przed ryzykiem oskarżenia o posiadanie narkotyków. Czy uda się uratować miłość i uniknąć tragedii? Odpowiedzi już w nadchodzących odcinkach. W 1939 odcinku M jak miłość rozstrzygną się losy Igora Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony, Pauliny, która stanie przed sądem. Kobieta, wcześniej więziona przez gangstera, zmierzy się z jego obrońcą. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że przestępca uniknie kary. Jednak determinacja Pauliny przyniesie oczekiwane rezultaty. Sąd wyda surowy wyrok, a Jabłoński trafi za kraty na długie lata. To zakończy brutalny rozdział w życiu Pauliny, Andrzeja i Magdy. Melania Grzesiewicz, znana z roli Anity w serialu M jak miłość, zmieniła stan cywilny. Aktorka w miniony weekend powiedziała tak swojemu ukochanemu Antoniemu podczas malowniczej ceremonii na Gibraltarze. W uroczystości uczestniczyła tylko najbliższa rodzina. Melania podzieliła się radosną nowiną na Instagramie, przyjmując nazwisko męża. Pod jej postem pojawiły się liczne gratulacje, w tym od kolegów z planu serialu. Fani zastanawiają się, czy serialowa Anita również stanie na ślubnym kobiercu. Choć jej relacja z Kamilem trwa już 5 lat, para na razie nie planuje ślubu, ale zdecydowali się na starania o dziecko.
1: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości czeka nas emocjonująca rozprawa rozwodowa Kingi i Janka. Spotkanie w sądzie, które miało być końcem ich związku, przybierze nieoczekiwany obrót. Janek otrzyma wyniki testu DNA, które wywrócą jego życie do góry nogami. Okazuje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilgą. Sąd zada Kingze pytanie, które zmusi ją do ponownego przemyślenia swojej decyzji o rozwodzie. Czy Kinga i Janek znajdą w sobie siłę, by dać sobie jeszcze jedną szansę? Odpowiedzi na te pytania pozostaną otwarte, a widzowie będą musieli poczekać na rozwój wydarzeń. Pozłacany wiek powraca z czwartym sezonem, który zadebiutuje na HBO Max już 2 listopada. Serial, osadzony w Nowym Jorku końca XIX wieku, znów zapowiada pełne emocji, dramaty i skandale. W nowych odcinkach Bertha Russell zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji, a Agnes Van Ryn dostrzeże szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy stara się o akceptację przyszłych teściów. W obsadzie powracają m.in. Carrie Coon, Christine Baranski i Cynthia Nixon. Serial, choć nie jest największym hitem HBO, zyskuje coraz większą popularność z każdym sezonem. Czwarty sezon obiecuje być równie ekscytujący jak poprzednie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
3: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcję ze strony rządu.
3: Poseł PiS, Michał Moskal, spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
2: Polska armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału.

0: Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną linię do produkcji narkotyków syntetycznych w powiecie dębickim. W akcji, która trwała od 21 do 23 sierpnia, zabezpieczono ponad 28 kg mefedronu. Zatrzymano 3 obcokrajowców, którzy zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
0: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
1: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
0: Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji. Wczoraj w miejscowości Słonawy doszło do silnego zadymienia w jednym z budynków. Policjanci z Szubina ewakuowali 63-letniego mężczyznę i nieprzytomną 74-letnią kobietę. Przyczyną dymu był garnek pozostawiony na włączonej kuchence. Seniorka, od której wyczuwalna była woń alkoholu, odpowie teraz przed sądem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów. Joanna Jabłczyńska nie zagra Tośki w nowym filmie Nigdy w życiu, 20 lat później, co wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Wściekli widzowie zapowiadają bojkot produkcji, bo przecież Tośka bez Jabłczyńskiej to jak herbata bez cukru. Na Instagramie aż huczy od emocji, a teoria spiskowa o nowej obsadzie tylko dolewa oliwy do ognia. Cóż, wygląda na to, że film może mieć więcej dramatów poza ekranem niż na nim. Monika Olejnik, niekwestionowana ikona TVN, znów zaskakuje. Tym razem nie tylko swoimi kontrowersyjnymi rozmowami w kropce nad i, ale także osobistym wyznaniem. Dziennikarka, która przeszła mastektomię, podkreśla, jak ważny jest sport w walce z chorobą. A teraz, pełna energii, apeluje o regularne badania, bo przecież zdrowie to nie żarty. Świat muzyki country pogrążony w żałobie po śmierci Dolly Parton. Miley Cyrus, krześnica ikony, nie kryje emocji, dzieląc się wspomnieniami o swojej ukochanej matce chrzestnej. W poruszającym wpisie na Instagramie Miley zdradza, że Dolly zawsze będzie jej aniołem stróżem, a ich ostatnia rozmowa dotyczyła muzyki i przemian. Cyrus obiecuje, że przekuje ból w twórczość, by uczcić pamięć Dolly.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie. Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
2: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whiskey Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
1: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień.
2: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
1: Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni. Z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Zielonce doszło do dramatycznego pościgu za 39-letnim podejrzanym o handel narkotykami. Mężczyzna próbował uciec przed policją, ignorując gaz pieprzowy i paralizator. Funkcjonariusze musieli oddać strzały ostrzegawcze, by go zatrzymać. W związku ze sprawą aresztowano także dwoje obywateli Ukrainy. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Po sztormach, które niedawno nawiedziły bałtyckie wybrzeże, sytuacja w Dąbkach się ustabiliła. Dziś wszystkie cztery kąpieliska są otwarte i bezpieczne pod względem sanitarnym. Woda jest czysta, ale na plażach mogą występować silne porywy wiatru, szczególnie na zachodnim kąpielisku. Temperatura powietrza i wody wynosi 17 stopni Celsjusza.
1: Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia. W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji. Jutro, 28 sierpnia, o godzinie 10 zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego. Uczniowie techników i szkół branżowych mogą spodziewać się chwilowych opóźnień w dostępie do wyników z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby sprawdzić swoje wyniki, należy zalogować się na portal znającego w systemie COS. W przypadku problemów z logowaniem warto skontaktować się z sekretariatem szkoły lub okręgową komisją egzaminacyjną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy. Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana. Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A4, na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1026 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe Magazyny Energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z net meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Dziś w Warszawie doszło do zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek z dochodzeniem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W centrum uwagi śledczych znalazł się luksusowy zegarek Patek Philippe, który Piesiewicz miał otrzymać jako forma podziękowania za lobbing. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego odpiera zarzuty, twierdząc, że zegarek kupił sam. Zatrzymanie Piesiewicza może wpłynąć na jego dalszą przyszłość w komitecie, zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego organizacji i utraty kluczowych sponsorów.
1: Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia. CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już w piątek, 4 września, TVP2 wyemituje 189 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie powodzenie zbiórki pieniędzy wywoła gniew Cichana i Bejzy, a Cichan będzie naciskał na Hanser, by zwróciła nieruchomość. Mukader odkryje, kto ją szantażuje, a Sila rozważa wyprowadzkę ze Stambułu, gdy Engin przedstawia jej interesującą propozycję. Serial zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Produkcja składa się z 3 sezonów i wciąż powstaje w Turcji, co oznacza, że przed nami jeszcze wiele emocjonujących odcinków. W główne role wcielają się Talia Celebi jako Hanser i Turk Seve jako Cichan. Jako M jak Miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany w nowym sezonie, zakończy się proces Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony Pauliny, którą gangster więził i próbował porwać. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że Jabłoński może uniknąć kary. Jednak Paulina, mimo strachu, jest gotowa pogrążyć męża swoimi zeznaniami. Wspierają ją Andrzej i Kamil Gryc, który występuje jako oskarżyciel. Ostatecznie sąd ogłosi wyrok, a Jabłoński trafi za kratki na długie lata. Paulina, Magda i Andrzej wreszcie odetchną z ulgą, uwalniając się od koszmaru. Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po jednym. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Kudamm. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Czy obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 468 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Margarita dokonuje szokującego odkrycia w pokoju córki, znajdując naczynie z cykutą. To odkrycie rzuca nowe światło na podejrzenia wobec Martiny, która może być zamieszana w zamach na hrabiego. Katalina, poruszona sytuacją, wraca do pałacu, by wspierać swoją kuzynkę. Tymczasem Adrian, dzięki sprzedaży cennego naszyjnika, spłaca dług w banku. Lope przyznaje się do kłamstw finansowych, co wywołuje u niego wstyd. Virtus z bólem odkrywa, że nie będzie mogła zamieszkać z synkiem w pałacu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. Ślub Natalki i Adama to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Choć serial wraca już 7 września, na tę uroczystość fani będą musieli poczekać do późnej jesieni. Zwiastun zdradza, że ceremonia będzie kameralna, a wśród gości zabraknie rodziny Adama, w tym jego kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między mężczyznami, który trwa od 3 lat. Adam wyzna Natalii, że brak bliskich relacji rodzinnych wynika z jego trudnej przeszłości. Dopiero relacja z Natalią pomogła mu uporać się z demonami przeszłości. Na ślubie pojawi się wąskie grono bliskich Natalki oraz znajomi z komendy policji.
1: Splątane losy wracają z emocjonującym 34. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Halil podejmie próbę odbudowy zaufania Münewer, co może całkowicie odmienić ich relacje. Yasemin znów stanie w obliczu konfliktu z Meltem, która nie zamierza odpuścić i jeszcze bardziej zaostrzy swoją niechęć. Burak, nie mogąc patrzeć na cierpienie Yasemin, postanowi stanąć w jej obronie. Jego zdecydowana reakcja może jednak zaognić konflikt między kobietami. Serial można również obejrzeć w serwisie TVP VOD. Splątane losy to turecki serial obyczajowy, który wciąga widzów w skomplikowane relacje i emocjonujące zwroty akcji.
2: Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy. Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana.
2: Detektyw Krzysztof Rutkowski wyruszył z Warszawy do Kiszyniowa, by odnaleźć Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, poszukiwanego listem gończym. Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym kraju regionu. Rutkowski oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu polityka. Detektyw prowadzi śledztwo dziennikarskie i planuje przekazać ustalenia organom ścigania.
0: Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób. Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego locowiska.

0: gości w Radiu Super Ekspres.
1: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
2: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności. Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Paprotki mogą odzyskać swoją dawną świetność dzięki prostemu domowemu nawozowi. Czarna herbata, używana jako odżywka, dostarcza roślinom niezbędnych minerałów, takich jak azot, fosfor i potas. Wystarczy podlewać paprotkę herbacianym naparem raz w miesiącu, by cieszyć się bujną zielenią. Pamiętajmy, że paprotki najlepiej rosną w umiarkowanie wilgotnym podłożu i przy przefiltrowanym świetle.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Krakowie termometry wskażą 20 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Szczecinie zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr południowo-wschodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów: przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
2: Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łebkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
1: Melania Grzesiewicz, znana z M jak miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia.
2: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco, wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
2: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, telewizja polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
1: Polska branża filmowa pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego z Monolith Films. Ci dwaj giganci kinematografii pozostawili po sobie niezatarty ślad w polskiej kulturze. Jakby tego było mało, świat pożegnał także Tima Curry'ego i Dolly Parton. Czarne chmury nad kinem nie chcą się rozproszyć. Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
2: Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
1: Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona. Rok po odejściu Ozziego Osborna świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem, zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim.
2: W Warszawie na Woli służby zatrzymały trzech obywateli Rosji, którzy posiadali nielegalną broń i amunicję. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Minister Marcin Kierwiński wyraził uznanie dla służb za sprawnie przeprowadzoną operację.
1: Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec dwóch obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia. Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2000 zł.
2: Na Pomorskim Wybrzeżu, w Chłopach, panują dziś doskonałe warunki do kąpieli. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a brak czerwonych flag oznacza, że można spokojnie korzystać z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni, co sprzyja ostatnim wakacyjnym kąpielom. Morze jest spokojne, a woda czysta, bez obecności sinic. Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek. Rząd rozważa waloryzację świadczenia 800+, które jest kluczowe dla wielu polskich rodzin. Wprowadzone zostały także programy, takie jak Aktywny Rodzic, oferujący 1500 zł na opiekę nad dzieckiem oraz darmowe miejsca w żłobkach. Trwają również prace nad ustawą o emeryturach stażowych, która ma umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy. W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
1: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcję ze strony rządu. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, otrzymał w 2025 roku dodatkowe świadczenia o łącznej wartości 391 tysięcy złotych. Kwota ta obejmowała nagrodę uznaniową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W tym samym roku pracownicy NIK otrzymali ponad 22 miliony złotych w formie nagród, z wyraźnymi różnicami w wysokości w zależności od stanowiska. Nowy prezes, Mariusz Haładyj, nie otrzymał żadnych nagród ani dodatków. Mateusz Morawiecki ostrzega, że Grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
1: W Olsztynie rozpoczęła się piąta edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1026 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców. Polska reprezentacja siatkarek awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Europy, pokonując Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek, które wcześniej wygrały z Węgrami i Łotwą. Katarzyna Wenerska podkreśla, że ten triumf był kluczowy dla odzyskania wiary w swoje umiejętności. Kolejnymi rywalkami Polek będą Niemki i Turczynki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki pewnie pokonały Słowenię 3-0, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 15:00 zmierzą się z Niemkami w kolejnym meczu grupowym. Nasze rywalki mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Transmisja spotkania na Polsacie i Polsacie Sport 1.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany. Minister Sprawiedliwości potwierdził, że działania te są związane ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. W tle pojawia się także jego żona, Agnieszka Piesiewicz, która wcześniej wzbudzała kontrowersje w świecie biznesu. Para była widziana na gali mistrzów sportu, co przyciągnęło uwagę mediów. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już w 1937 odcinku, który otworzy 27 sezon, Artur Rogowski wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. Romans Artura i Joanny budzi kontrowersje, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Artur, mimo że nie odejdzie od Marysi, zwiąże się z Joanną, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. W Grabinie atmosfera się zagęszcza, a mieszkańcy mogą potępić Rogowskiego za zdradę. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, podgrzewa emocje, sugerując, że prawda o romansie może być inna. Czy Joanna i Artur stworzą trwały związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. M jak miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W pierwszej miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMed.
2: W serialu Barwy Szczęścia zbliża się emocjonujący 3399 odcinek. Marcin Kodur, zaniepokojony zachowaniem Renaty, odkrywa jej tajemnicze spotkania z handlarzem narkotyków. Wkrótce widzowie będą świadkami sensacyjnego zatrzymania przestępcy. Jednak to nie koniec problemów, bo Renata znajdzie się na celowniku śledczych. Marcin, zdeterminowany, by ochronić ukochaną przed więzieniem, podejmuje desperackie działania. Ich relacja przechodzi poważny kryzys, a Renata staje przed ryzykiem oskarżenia o posiadanie narkotyków. Czy uda się uratować miłość i uniknąć tragedii? Odpowiedzi już w nadchodzących odcinkach.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Dominik Walat, syn milionera, po raz kolejny złamie prawo, prowadząc do niebezpiecznego wypadku. Tym razem jednak jego arogancja zostanie ukarana, gdy Natalka i Rafał przyłapią go na gorącym uczynku. Sceny z planu pokazują, jak Walat traci pewność siebie, gdy zostaje aresztowany przez policję. Marysia, która była świadkiem wypadku, nie powstrzyma emocji i wprost oskarży go o śmierć Franki. Nagranie z wypadku trafi do internetu, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację Dominika. W nowych odcinkach M jak miłość Walat w końcu stanie przed sądem, co przyniesie ulgę rodzinie Zduńskich. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości czeka nas emocjonująca rozprawa rozwodowa Kingi i Janka. Spotkanie w sądzie, które miało być końcem ich związku, przybierze nieoczekiwany obrót. Janek otrzyma wyniki testu DNA, które wywrócą jego życie do góry nogami. Okazuje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Sąd zada Kingze pytanie, które zmusi ją do ponownego przemyślenia swojej decyzji o rozwodzie. Czy Kinga i Janek znajdą w sobie siłę, by dać sobie jeszcze jedną szansę? Odpowiedzi na te pytania pozostaną otwarte, a widzowie będą musieli poczekać na rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
3: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcje ze strony rządu.
3: Poseł PiS, Michał Moskal, spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
2: Dziś w Tatrach doszło do tragicznego wypadku. Na szlaku Orla Perć, w pobliżu Granatów, zginął turysta z Czech, który spadł z wysokości około 100 metrów. To kolejna tragedia na tym szlaku w ciągu ostatnich tygodni. Wcześniej, 11 sierpnia, w podobnym wypadku zginęła 36-letnia turystka z Bydgoszczy. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. W Legnicy doszło do brutalnego ataku na 17-latka i kobietę, która próbowała go bronić. 44-letni mężczyzna uderzył nastolatka i próbował zabrać mu okulary. Agresor został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśnienie.

0: Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Krakowie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt. Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Azja Express, gdzie jego forma na pewno się przyda.
3: TVN zaskakuje jesienną ramówką, a Joanna Chorodyńska kradnie show, całując figurkę żaby. Pascal Brodnicki dołącza do jury Masterchefa, a Claudia El Dursi przejmuje prowadzenie Top Model. Asia Express wraca na swój pierwotny kontynent, a The Floor zyskuje specjalne wydanie VIP Challenge. Aż chce się powiedzieć, że w TVN tej jesieni wszystko jest możliwe.
2: Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa. Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina Samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry, niezapomniany konsjerż z hotelu Plaza, zmarł w wieku 80 lat. To już 3 aktor z obsady tego świątecznego klasyka, który odszedł w tym roku. O Catherine O'Hara i Brendzie Flicker. Fani zaczynają mówić o klątwie, a święta bez Kevina będą teraz jeszcze bardziej nostalgiczne.
3: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whiskey Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
2: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień.
3: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana. Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
1: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.
2: Komisarz Paweł Kazubowski z Mogilna, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Kruszwicy. 50-letni mężczyzna prowadził Mercedesa z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjant zauważył pojazd jadący lewą stroną drogi i uniemożliwił dalszą jazdę. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. Dwóch z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
1: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Paprotki mogą odzyskać swoją dawną świetność dzięki prostemu domowemu nawozowi. Czarna herbata, używana jako odżywka, dostarcza roślinom niezbędnych minerałów, takich jak azot, fosfor i potas. Wystarczy podlewać paprotkę herbacianym naparem raz w miesiącu, by cieszyć się bujną zielenią. Pamiętajmy, że paprotki najlepiej rosną w umiarkowanie wilgotnym podłożu i przy przefiltrowanym świetle. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
1: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1026 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Rząd Donalda Tuska przywrócił program CPN, obniżając VAT na paliwa z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mogą tankować nawet o złotówkę taniej na litrze. Program obowiązuje do 31 sierpnia, a jego kontynuacja jest niepewna. Eksperci sugerują, że mimo zakończenia programu ceny paliw nie powinny drastycznie wzrosnąć. Spadające ceny ropy na światowych rynkach mogą złagodzić ewentualne podwyżki. Kierowcy muszą jednak być przygotowani na możliwe zmiany cen po zakończeniu programu. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
2: Dziś w Warszawie doszło do zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek z dochodzeniem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W centrum uwagi śledczych znalazł się luksusowy zegarek Patek Philippe, który Piesiewicz miał otrzymać jako forma podziękowania za lobbing. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego odpiera zarzuty, twierdząc, że zegarek kupił sam. Zatrzymanie Piesiewicza może wpłynąć na jego dalszą przyszłość w komitecie, zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego organizacji i utraty kluczowych sponsorów.
1: Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej.
0: To To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Roman Giertych, znany adwokat i polityk. Od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 18 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3398 odcinku Renata, bohaterka serialu, ponownie spotka się z dealerem narkotyków, co pogłębi jej problemy z Marcinem Kodurem. W 3399 odcinku Marcin, zaniepokojony zachowaniem ukochanej, zacznie ją śledzić. Odkryje, że Renata potajemnie spotyka się z dealerem i doprowadzi do jego aresztowania. Niestety, Renata również znajdzie się w poważnych tarapatach i będzie bliska aresztu. Marcin, mimo trudnej sytuacji, spróbuje chronić Renatę i powstrzymać ją przed dalszym pogrążaniem się w nałogu. Ich związek staje przed ogromnym wyzwaniem, a przyszłość Renaty jest niepewna. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności? W 3401 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Mariusz przyjedzie do Warszawy na spotkanie z Natalią, ale odwiedzi także rodzinę Pyrków. Dowie się o awarii pieca w ich domu i postanowi pomóc, naprawiając go. Dzięki temu Lucyna, która przebywa w hotelu Stańskich, będzie mogła wrócić do domu. Jednak jej powrót nie przyniesie radości, a wręcz przeciwnie, wywoła zaskoczenie wśród domowników. Mariusz naprawi piec Pyrkom po kosztach, co nie spodoba się Lucynie, która liczyła na inne rozwiązanie. Czy jej reakcja zdradzi prawdziwe intencje? Odcinek pełen emocji już wkrótce.
0: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
1: Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po 1. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporteru. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Kudamm.
0: W najnowszym 4270 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof i Sławek rozpoczynają dramatyczne poszukiwania zaginionej Basi. Trop prowadzi ich do miejsca, gdzie ostatnio logował się jej telefon. W tym samym czasie w redakcji pojawia się groźba związana z aferą fałszywych dyplomów, a Smolny staje przed wyborem: zrezygnować z drążenia sprawy lub ryzykować życie. Basia, wciąż w rękach porywacza, zostaje poddana przerażającemu działaniu narkotyku. Smolny oskarża Sandrę Smoczyńską o porwanie żony, próbując powiązać groźby z jej zniknięciem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie Player. Czy Krzysztofowi uda się odkryć prawdę i uratować Basię?
1: W nowym sezonie Pierwszej Miłości widzowie będą świadkami emocjonującego rozwodu Kingi i Janka. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, małżonkowie staną przed sądem, gotowi na zakończenie swojego związku. Jednak niespodziewanie sytuacja przybierze inny obrót, gdy Janek dowie się, że Pola nie jest jego biologiczną córką. To odkrycie wstrząśnie nim do głębi i zmusi do konfrontacji z Lilką, która zapewnia, że nie wiedziała o prawdziwym ojcostwie Poli. Podczas rozprawy sądowej Kinga usłyszy pytanie, które zmusi ją do ponownego przemyślenia decyzji o rozwodzie. Czy zdecyduje się dać Jankowi drugą szansę? Czy uzna, że ich małżeństwo jest już nie do uratowania? Odpowiedź na to pytanie pozostaje niepewna, a emocje sięgają zenitu.
0: W 468 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Margarita dokonuje szokującego odkrycia w pokoju córki, znajdując naczynie z cykutą. To odkrycie rzuca nowe światło na podejrzenia wobec Martiny, która może być zamieszana w zamach na hrabiego. Katalina, poruszona sytuacją, wraca do pałacu, by wspierać swoją kuzynkę. Tymczasem Adrian, dzięki sprzedaży cennego naszyjnika, spłaca dług w banku. Lope przyznaje się do kłamstw finansowych, co wywołuje u niego wstyd. Virtus z bólem odkrywa, że nie będzie mogła zamieszkać z synkiem w pałacu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie na platformie TVP VOD. Serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Dubaj, bogactwo, piękno, władza i sekrety to nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana.
2: Detektyw Krzysztof Rutkowski wyruszył z Warszawy do Kiszyniowa, by odnaleźć Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, poszukiwanego listem gończym. Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym kraju regionu. Rutkowski oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu polityka. Detektyw prowadzi śledztwo dziennikarskie i planuje przekazać ustalenia organom ścigania.
0: Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
2: Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty. Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Wczoraj w Sopocie, przy Alei Niepodległości, wybuchł pożar elewacji budynku mieszkalnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali psa z zadymionego pomieszczenia. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem służb, a strażacy zajęli się gaszeniem ognia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą tych zajmie się sąd rodzinny.

0: Rosji, pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie dobra, a dla Szczecina przeciętna.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów: przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
2: Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łebkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
1: Melania Grzesiewicz, znana z M jak Miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia.
2: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
2: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, Telewizja Polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
1: Polska branża filmowa pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego z Monolith Films. Ci dwaj giganci kinematografii pozostawili po sobie niezatarty ślad w polskiej kulturze. Jakby tego było mało, świat pożegnał także Tima Curry'ego i Dolly Parton. Czarne chmury nad kinem nie chcą się rozproszyć. Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
2: Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
1: Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona. Rok po odejściu Ozziego Osborna świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem, zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na warszawskiej Pradze Północ doszło do brutalnego ataku. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który próbował obronić kolegę. Sprawca ukrywał się przez dwa dni, ale został zatrzymany na targówku. Policja odkryła również narkotyki i zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni staną przed sądem. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim. Na warszawskiej ulicy Złotej, zaledwie kilka tygodni po otwarciu, fontanna została ogrodzona. Powodem są zniszczenia trawnika wokół niej, spowodowane przez bawiące się dzieci. Drogowcy zlecili pilne prace naprawcze, które potrwają do jutra. Po ich zakończeniu fontanna znów będzie dostępna dla mieszkańców i turystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
1: Na ulicy Solnej w Krakowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Motocyklista zderzył się z BMW, jednak uczestnicy postanowili nie wzywać policji i załatwili sprawę między sobą. To już drugi incydent w tym miejscu w ostatnich dniach, po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Władze miasta planują zainstalować kamery monitoringu, aby poprawić bezpieczeństwo. Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec dwóch obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia. Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2000 zł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Pomorskim Wybrzeżu, w Chłopach, panują dziś doskonałe warunki do kąpieli. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a brak czerwonych flag oznacza, że można spokojnie korzystać z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni, co sprzyja ostatnim wakacyjnym kąpielom. Morze jest spokojne, a woda czysta, bez obecności sinic.
1: W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji. Jutro, 28 sierpnia, o godzinie 10, zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego. Uczniowie techników i szkół branżowych mogą spodziewać się chwilowych opóźnień w dostępie do wyników z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby sprawdzić swoje wyniki, należy zalogować się na portal zdającego w systemie COS. W przypadku problemów z logowaniem warto skontaktować się z sekretariatem szkoły lub okręgową komisją egzaminacyjną.
2: Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Parlamencie Europejskim trzech europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Müller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów.
1: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry. Natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo tego 82 z 106 organizacji sportowych od maja domagają się nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu jego odwołania. Sprawą ma zająć się kancelaria prawna, ponieważ Piesiewicz nie zwołał zgromadzenia w wyznaczonym czasie. PKOL zmaga się z kryzysem wizerunkowym, który trwa już od dłuższego czasu.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki pewnie pokonały Słowenię 3-0, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 15:00 zmierzą się z Niemkami w kolejnym meczu grupowym. Nasze rywalki mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Transmisja spotkania na Polsacie i Polsacie Sport 1.
1: Polskie siatkarki mają dziś szansę na zapewnienie sobie co najmniej 2. miejsca w grupie A Mistrzostw Europy. W meczu zmierzą się z Niemkami, które są zmęczone intensywnym kalendarzem. Nasze zawodniczki przystąpią do spotkania bardziej wypoczęte, co może być kluczowe. Ostatnie starcie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem Polek 3-2. Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka po wygranej w Cincinnati zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem wschodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już w piątek, 4 września, TVP2 wyemituje 189 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie powodzenie zbiórki pieniędzy wywoła gniew Cihana i Bejzy, a Cihan będzie naciskał na Hanser, by zwróciła nieruchomość. Mukader odkryje, kto ją szantażuje, a Sila rozważa wyprowadzkę ze Stambułu, gdy Engin przedstawia jej interesującą propozycję. Serial zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Produkcja składa się z 3 sezonów i wciąż powstaje w Turcji, co oznacza, że przed nami jeszcze wiele emocjonujących odcinków. W główne role wcielają się Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan, jako...
2: W 35. odcinku serialu Splątane losy Yasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Yasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Ayfer oraz przeprosiny Denis, skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Pierwszej Miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 1249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMed. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. W 4270 odcinku na wspólnej emocje sięgają zenitu. Krzysztof i Sławek rozpoczynają desperackie poszukiwania Basi, podążając za sygnałem jej telefonu. Tymczasem w redakcji atmosfera jest napięta, gdyż Smolny otrzymuje groźby związane z aferą dyplomową. Basia, nieprzytomna, tkwi w piwnicy, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Porywacz podaje jej zastrzyk z narkotykiem, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Smolny podejrzewa Sandrę o udział w porwaniu i domaga się listy nazwisk osób zamieszanych w skandal. Czy uda się uratować Basię? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września, o 20.15 na TVN. 4271 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa będzie zrozpaczony stanem Zoi, która po brutalnym ataku trafiła do szpitala. Kobieta wciąż przerażona nie zdradzi, kto ją skrzywdził. Napięcie wzrośnie, gdy na oddziale pojawi się nieznajomy chłopak, szukający Zoi. Doktor Nalepa, myśląc, że to jej oprawca, straci panowanie i zaatakuje go. Okazuje się jednak, że to brat Zoi, który przybył z troską o siostrę. Czy uda się przekonać Zoję do złożenia zeznań? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Parlamencie Europejskim trzech europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów.
0: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy. Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
1: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcje ze strony rządu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Tatrach doszło do tragicznego wypadku. Na szlaku Orla Perć, w pobliżu Granatów, zginął turysta z Czech, który spadł z wysokości około 100 metrów. To kolejna tragedia na tym szlaku w ciągu ostatnich tygodni. Wcześniej, 11 sierpnia, w podobnym wypadku zginęła 36-letnia turystka z Bydgoszczy. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Legnicy doszło do brutalnego ataku na 17-latka i kobietę, która próbowała go bronić. 44-letni mężczyzna uderzył nastolatka i próbował zabrać mu okulary. Agresor został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt.
0: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji. Wytwórz potwierdziła, że

0: Szczecina Przeciętna.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: 17-letni Maksymilian był w drodze do szkoły, kiedy nagle na przejściu dla pieszych potrącił go samochód. Być może chłopak przeżyłby uderzenie, gdyby nie to, że po chwili wjechał w niego także drugi pojazd, którego kierowca nie zatrzymał się i ciągnął po asfalcie poszkodowanego przez prawie 2 kilometry. Gdy Maksymilian wysunął się wreszcie spod auta, ludzie ruszyli mu na ratunek. Sprawca uciekł natomiast z miejsca zdarzenia. Do dziś trwają jego poszukiwania. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Co roku w Polsce dochodzi do tysięcy potrąceń pieszych na drogach i tysięcy wypadków. Jedna z tych najbardziej dramatycznych spraw dotknęła rodzinę 17-letniego Maksymiliana, chłopaka, który podczas przechodzenia przez pasy został uderzony przez pędzący samochód. Wstrząsające wydarzenia rozegrały się dokładnie 24 stycznia 2024 roku, około godziny 7 rano, na ulicy Poznańskiej w Cielczy. Ewa Ruszkiewicz, dziennikarka Superekspresu, ustaliła, że tego dnia Max szedł na przystanek autobusowy, ponieważ chciał dojechać do szkoły komunikacją miejską. Chłopak pochodzący z Cielczy w Wielkopolsce uczył się w pobliskiej szkole w Tarcach w klasie logistycznej. Miał niewielki kawałek drogi do przejścia. Niedaleko przystanku, od którego dzieliły go pasy, został potrącony przez samochód podczas próby dotarcia do celu. Na pasach został potrącony przez kierowcę Seata. To był jednak dopiero początek tragedii. Mężczyzna, który jechał tym autem, zatrzymał się, żeby od razu pomóc 17-latkowi, ale nigdzie nie mógł go znaleźć. Okazało się bowiem, że po uderzeniu przez pierwsze auto, Max wpadł na drugi pas i został potrącony przez kolejne. Ten kierowca przeciągnął go przez prawie 2 kilometry. Relacjonowała w Superekspresie dziennikarka Ewa Ruszkiewicz. Jeden ze świadków tych szokujących wydarzeń zdołał szybko wypatrzeć Maksymiliana, który wysunął się finalnie spod ciągnącego go auta i pozostał na drodze. Kierowca odjechał, ale do poszkodowanego prędko dobiegli ludzie. Nastolatek miał jeszcze żyć, kiedy próbowali mu pomóc. Oddychał, choć jego stan był krytyczny. Pluł krwią, tracił świadomość. Trzeba było działać szybko, więc na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby, w tym pogotowie ratunkowe. Niestety mimo tego Maksymiliana nie udało się uratować. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że zmarł z powodu obrażeń wielonarządowych, m.in. złamań kości czaszki, żeber, podudzia oraz uszkodzeń wątroby. Siła uderzenia była tak duża, że wyrzuciła go na drugi pas, gdzie doszło do kolejnego potrącenia i zakleszczenia w pojeździe, który przeciągnął chłopaka po drodze. To pogłębiło jego obrażenia, w szczególności te czaszkowo-mózgowe, które w konsekwencji spowodowały jego śmierć. Kierowca drugiego samochodu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy mojemu synowi. Wciąż nie mogę zrozumieć, jak można coś takiego zrobić, mówiła dziennikarce Superekspresu mama ofiary, pani Anita. Kobieta chciała wierzyć, że sprawiedliwości stanie się zadość, więc do samego końca uczestniczyła w całym procesie śledztwa. Aż przed sądem postawiono osobę odpowiedzialną, ale tylko jedną, bo drugiego kierowcy, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, wciąż nie udało się odnaleźć. Nie pomogła analiza monitoringu, apele rodziny ofiary, a nawet nagrody pieniężne wyznaczone przez policję i rodzinę. Tożsamość drugiego sprawcy pozostaje nieznana. Ten pierwszy natomiast, 56-letni mieszkaniec Jarocina, wracał feralnego dnia z nocnej zmiany w pracy do domu. Niewykluczone, że był zmęczony, stąd opóźniona reakcja i brak zachowania należytej ostrożności na drodze. W toku postępowania podano, że kierowca miał nie zauważyć nastolatka na przejściu dla pieszych. Gdy w końcu się zorientował, że pędzi prosto na chłopaka, na reakcję było już za późno. On jednak nie uciekł, chciał pomóc poszkodowanemu i dobrowolnie uczestniczył we wszystkich działaniach. Nie uciekał też od odpowiedzialności za to, co się stało. Prokurator Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, przekazał, że opinie biegłych z ekspertyzy medycyny sądowej i rekonstrukcji, jak również opinia uzupełniająca, pozwoliły na jednoznaczne i kategoryczne ustalenie, że zakres obrażeń poszkodowanego powstały po potrąceniu przez pojazd skutkował obrażeniami ciała wypełniającymi znamiona występku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I właśnie pod takim zarzutem postawiono kierowcę przed sądem. Groziła mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Biegli wskazali jednocześnie, że charakter i zakres obrażeń, których doznał pokrzywdzony, przede wszystkim ich rozległość, skutkowały niepewnymi, a wręcz złymi rokowaniami przejściowymi, nawet bez pogłębienia obrażeń na skutek przemieszczenia pokrzywdzonego przez inny nieustalony pojazd. pojazd, zastrzegał prokurator Maciej Meller. Co to tak naprawdę oznacza, jeśli przetłumaczymy skomplikowany język urzędowy? Oznacza to, zdaniem prokuratury, że nie można wyrokować, który z samochodów doprowadził do zgonu Maxa. Wiadomo natomiast, że obrażenia, których doznał po potrąceniu przez kierowcę Seata, już wtedy skutkowały powstaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pojawiają się jednak pytania, czy Maksymilian mógłby przeżyć, gdyby nie drugie potrącenie i ciągnięcie go po drodze przez 2 kilometry. Czy tamten kierowca naprawdę nie czuł, że ma pod kołami człowieka? Czy w panice jechał dalej, chcąc uniknąć odpowiedzialności? A może faktycznie nie zdawał sobie sprawy z tego, co robi, albo sądził, że pod koła wbiegło mu zwierzę i je zignorował? Na drodze panowały bowiem trudne warunki, było ciemno i padał deszcz. Jednoznacznej odpowiedzi na te wszystkie aspekty jednak nie poznamy, przynajmniej na razie, bo drugiego sprawcy nigdy nie odnaleziono. Ustalenia biegłych mówiące o obrażeniach 17-latka powstałych po pierwszym potrąceniu pozwoliły przynajmniej pociągnąć do odpowiedzialności jednego z kierowców. Dlatego właśnie, mimo nieodnalezienia drugiej osoby, 56-latek mógł już teraz stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Sędzia Maciej Gruchalski z Sądu Rejonowego w Jarocinie, gdzie toczył się proces, był zdaniem rodziny ofiary bardzo łagodny wobec sprawcy potrącenia. Uzasadniając swoją decyzję w tym postępowaniu, zwracał uwagę na to, że 24 stycznia 2024 roku, kiedy doszło do wypadku, na drodze w istocie panowały trudne warunki pogodowe. Intensywne opady deszczu i panująca o godzinie 7 ciemność utrudniały widoczność. Tylko czy takie warunki nie oznaczają, że należy zachować jeszcze większą ostrożność, prowadząc pojazd? Zamiast tego w rozumowaniu sądu warunki stały się okolicznością łagodzącą dla oskarżonego. Na rodzaj i rozmiar orzeczonej kary wpływ miały m.in. nieumyślny charakter czynu oskarżonego, zaistnienie wypadku w bardzo trudnych warunkach pogodowych, utrudniających kierującemu prawidłową reakcję, a także przyczynienie się pokrzywdzonego do zaistnienia wypadku, przekazał Tomasz Janiec, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jarocinie. Z uzasadnienia i ustaleń śledczych wynikało, że 17-letni Maksymilian także nie zachował należytej ostrożności, wchodząc na pasy. I choć do mediów nie przeniknęły szczegóły dotyczące tego stwierdzenia, to można się domyślać, o co mogło chodzić, tym bardziej po stwierdzeniu przez sąd, że pokrzywdzony też przyczynił się do zaistnienia wypadku. Z drugiej strony kłóci się to z pierwotnym komunikatem prokuratury, która zaznaczała, że 17-letni Max przechodził przez pasy w sposób prawidłowy. Może więc chodzić o to, że po prostu nie zachował należytej ostrożności, może nie rozejrzał się wystarczająco, lecz no trudno to teraz oceniać, bo nie ma na to w zasadzie żadnych dowodów. Są natomiast dowody na to, że kierowca nie dostosował prędkości pojazdu do panujących warunków na drodze, pozbawiając się możliwości skutecznego zareagowania na obecność pieszego na wyznaczonym dla niego przejściu. W ostatecznym uzasadnieniu sądu wskazano, że to właśnie kierowca nie zachował ostrożności, a Max przechodził przez pasy w sposób prawidłowy i w wyznaczonym do tego miejscu. Wyrok, który zapadł przed sądem w Jarocinie, był następujący. 56-letni mężczyzna został uznany za winnego spowodowania wypadku i doprowadzenia do potrącenia ofiary, a następnie skazany na rok pozbawienia wolności. Oskarżony nie trafił jednak za kratki, ponieważ zastosowano również zawieszenie na 2 lata. Super Express precyzował, że nie orzeczono też zakazu prowadzenia pojazdów wobec kierowcy Seata. Mężczyzna wcześniej sam przyznał się do winy, nie był karany w przeszłości, wyraził skruchę i ubolewanie nad tym, co się stało. Podnosił też, że naprawdę po prostu nie zauważył chłopaka na pasach przez złe warunki atmosferyczne. Oprócz kary więzienia w zawieszeniu, sąd orzekł także karę nawiązki w wysokości po 5 000 zł na rzecz każdego z członków rodziny zmarłego. Dodatkowo oskarżony będzie musiał zwrócić im łącznie po 6 000 zł poniesionych kosztów wynagrodzenia pełnomocników procesowych. Zasądzono ponadto 5 000 zł na rzecz Skarbu Państwa tytułem części kosztów postępowania. Nieprawomocny wyrok, który zapadł w lipcu 2025 roku, na tym na razie się zakończył. To jest kpina, mówiła po wyjściu z sali sądowej mama Maksymiliana, pani Anita, zapowiadając już apelację. Rok, 2 w zawieszeniu. Co to jest za wyrok? Za zabicie psa więcej dostaje się u nas w Polsce, a nie za zabicie człowieka, dodawała zrozpaczona kobieta. Na koniec powiedziała, że wciąż ma nadzieję na odnalezienie drugiego kierowcy samochodu, który potrącił jej syna i uciekł z miejsca zdarzenia. Wówczas on także stanie przed sądem. Prace służb w celu jego odnalezienia nadal trwają. Wydaje mi się, że to zły sen, ale budzę się i okazuje się, że koszmar trwa. Kierowca drugiego auta wciąż jest poszukiwany. Wierzę, że zwycięży sprawiedliwość, mówiła pani Anita. Jeśli znasz tę sprawę i posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do schwytania tego drugiego kierowcy, niezwłocznie skontaktuj się z najbliższą jednostką policji.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła, pozostawiając świat w żałobie. Nawet brytyjska rodzina królewska postanowiła uczcić jej pamięć, a Gwardia Królewska zagrała przed Pałacem Buckingham jej przebój 9 do 5. To niecodzienny widok, gdy tradycyjne marsze ustępują miejsca muzyce country. Cóż, nawet król Karol III wie, że czasem trzeba zejść z tronu i zatańczyć do rytmu Dolly.
2: Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt. Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Asia Express, gdzie jego forma na pewno się przyda. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
1: Trzeci dzień Top of the Top. Sopot Festiwal 2026. To prawdziwy pokaz emocji i talentu. Igor Herbut i Alicja Majewska skradli serca publiczności, a ich występy wywołały lawinę zachwytów w sieci. Nawet superniania, Dorota Zawadzka, nie mogła się powstrzymać od komplementów. Czyżbyśmy mieli nową definicję słowa magia?
2: Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry, niezapomniany konsjerż z hotelu Plaza, zmarł w wieku 80 lat. To już trzeci aktor z obsady tego świątecznego klasyka, który odszedł w tym roku. O Catherine O'Hara i Brendzie Fricker. Fani zaczynają mówić o klątwie, a święta bez Kevina będą teraz jeszcze bardziej nostalgiczne.
1: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whiskey Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dave Mustaine, wyrzucony z Metallica, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Szwedzka formacja Ghost znowu zaskakuje. Właśnie wypuścili nowe koncertowe wydawnictwo Dwie Big to Rick, które towarzyszy premierze filmu o tym samym tytule. Wczoraj na ekrany kin na całym świecie trafił zapis ich wyprzedanych koncertów w Meksyku. A dziś ścieżka dźwiękowa jest już dostępna na wszystkich popularnych serwisach streamingowych. Tymczasem lider zespołu, Tobias Forge, ogłosił przerwę w działalności Ghost, tłumacząc się wypaleniem i chęcią spędzenia czasu z rodziną. Cóż, nawet rockowe gwiazdy potrzebują czasem oddechu.
1: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
2: Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Nową Wsią a Przystanią, niedaleko Ostrołęki, znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn oraz zniszczony motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy badają przyczyny wypadku, a ciała zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Trwa ustalanie, który z mężczyzn prowadził pojazd oraz czy byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji. Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych.
2: Zbiórka na rzecz 8-miesięcznego Oliwiera, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, zakończyła się sukcesem. Zamiast planowanych 500 tysięcy złotych, zebrano prawie 750 tysięcy. Pieniądze mają zapewnić chłopcu stabilną przyszłość i edukację. Sprawca wypadku, Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Nie żyje 13-letni Tymek Pluszkiewicz, który zmagał się z poważną wadą serca. Mimo znalezienia dawcy w Czechach, pomoc nadeszła zbyt późno, by przeprowadzić operację. Serce, które miało uratować Tymka, pomogło innemu dziecku. Rodzina apeluje o zwiększenie świadomości na temat oddawania narządów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
1: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
2: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Sopocie, przy Alei Niepodległości, wybuchł pożar elewacji budynku mieszkalnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali psa z zadymionego pomieszczenia. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem służb, a strażacy zajęli się gaszeniem ognia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
0: W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy. Dziś na rynku paliwowym obserwujemy znaczące obniżki cen hurtowych oleju napędowego z Aramco na czele. Tymczasem ceny benzyny PB95 nieznacznie wzrosły. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95. Natomiast Aramco przoduje w konkurencyjnych cenach oleju napędowego i benzyny premium. Od 22 sierpnia ceny diesla spadły o ponad 230 zł na 1000 litrów. Spadek cen ropy naftowej i umocnienie złotego sprzyjają dalszym obniżkom. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą spodziewać się tańszego tankowania diesla jeszcze w tym tygodniu.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przywrócił program CPN, obniżając VAT na paliwa z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mogą tankować nawet o złotówkę taniej na litrze. Program obowiązuje do 31 sierpnia, a jego kontynuacja jest niepewna. Eksperci sugerują, że mimo zakończenia programu ceny paliw nie powinny drastycznie wzrosnąć. Spadające ceny ropy na światowych rynkach mogą złagodzić ewentualne podwyżki. Kierowcy muszą jednak być przygotowani na możliwe zmiany cen po zakończeniu programu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić również 16 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1018 odcinek. Poyraz, bohater serialu, ponownie znajdzie się w niebezpiecznym świecie nielegalnych walk. Sedat, bezwzględny przeciwnik, zmusi go do powrotu na ring, stosując brutalny szantaż. Poyraz, mimo że pragnie chronić swoich bliskich, nie ma wyboru i musi stawić czoła dawnym demonom. Jego relacja z Naną, która zaczyna rozkwitać, zostanie wystawiona na próbę. Czy Poyraz zdoła wyznać jej prawdę? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępny będzie również online w serwisie TVP VOD. Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hunter próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Huntera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Czy obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem już 6 września. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w TVP1 o godzinie 20.25. Helena, po ucieczce z więzienia, wraca do Łodzi, by odzyskać syna, ale jej powrót nie będzie łatwy. Cień otrzymuje nowe zadanie, związane z tajemniczym transportem z Łodzi do Moskwy, a jego tropem rusza bezwzględny Wiktor Leder. Widzowie mogą spodziewać się pełnych napięcia pościgów, zdrad i niebezpiecznych intryg. Helena będzie musiała stawić czoła przeszłości i nowym wyzwaniom, a Cień zmierzy się z groźnym przeciwnikiem. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Hotel Paradise 13 powraca z zupełnie nowymi zasadami i niespodziankami. Już w ten weekend, 29 i 30 sierpnia, o godzinie 20.55 na antenach TVN i TVN 7 zobaczymy dwa premierowe odcinki. W nowym sezonie uczestnicy zmierzą się z tajemniczymi kartami rajskiego tablo, które mogą zarówno uratować, jak i zrujnować ich strategię. Po raz pierwszy program poprowadzą dwie gospodynie, Klaudia Eldursi i Edyta Zając. Powrócą także uwielbiane elementy, takie jak rajska wyrocznia i emocjonujące pojedynki. W finale para stanie na ścieżce lojalności, walcząc o 200 tysięcy złotych. Nowa edycja, kręcona w Tajlandii, obiecuje jeszcze więcej emocji i intryg.
2: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującym 3400 odcinkiem. W Domu Pyrków dojdzie do awarii pieca, co Lucyna wykorzysta, by przenieść się do luksusowego hotelu Stańskich. Seniorka, jako współwłaścicielka, zażąda od Huberta pokrycia kosztów jej pobytu, co może doprowadzić go do finansowej ruiny. Jednak w 3401 odcinku Hubert niespodziewanie pojawi się w hotelu, by zabrać Lucynę z powrotem. Dzięki pomocy Mariusza piec zostanie naprawiony, a plan Lucyny legnie w gruzach. Hubert opłaci jedynie koszty pobytu, co nie zrujnuje go na tyle, by sprzedać dom. Lucyna będzie musiała wymyślić nowy sposób, by zrealizować swoje plany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana. Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
3: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez policję i przewieziony do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszał zarzuty. Sprawa dotyczy jego interesów z Przemysławem Kralem, byłym prezesem upadłej spółki kryptowalut Zonda Krypto. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał Piesiewicza do dymisji, podkreślając konieczność ochrony wizerunku polskich sportowców. Policja przeszukała dom Piesiewicza, a zatrzymanie przebiegło spokojnie.
2: Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
3: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty. Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
2: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.
3: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
2: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 stopni. Ciśnienie atmosferyczne

0: sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Chyra, ikona polskiego kina, obchodzi dziś swoje 62. urodziny. Od zbuntowanego młodzieńca do dojrzałego artysty, jego twarz opowiada więcej historii niż nie jeden film. W 1999 roku rola Gerarda w Długu była niczym artystyczny wybuch, który na zawsze zmienił jego karierę. A jakby tego było mało, Chyra zaskoczył wszystkich, debiutując jako reżyser operowy, udowadniając, że jest artystą totalnym. Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łebkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
2: Joanna Krupa, znana top modelka, przyznaje, że jej szkolna kariera nie była idealna, ale teraz marzy, by jej córka pokochała naukę. Krupa, która sama nie była wzorową uczennicą, nie zamierza jednak wywierać presji na Asię Lej. Zamiast tego chce ją wspierać i motywować, pokazując, że dobre oceny mogą przynieść satysfakcję. Cóż, może tym razem geny modelki zadziałają w kierunku miłości do książek, a nie tylko do wybiegów. Martyna Wojciechowska, nasza niezrównana globtroterka, znów zaskakuje. Na promocję jesiennej ramówki TVN w Sopocie przywiozła tyle ubrań, że można by nimi obdzielić połowę miasta. Na jeden dzień. Wśród nich cekinowe spodnie, które pewnie błyszczały bardziej niż niejedna gwiazda na niebie. A wszystko to w towarzystwie niebieskiej torby z Ikei, bo przecież styl i praktyczność to jej drugie imię. Ciekawe, co jeszcze kryje się w jej walizkach?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Melania Grzesiewicz, znana z M jak miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia. Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
1: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, telewizja polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
2: Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala. Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona.
1: Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na warszawskiej Pradze Północ doszło do brutalnego ataku. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który próbował obronić kolegę. Sprawca ukrywał się przez dwa dni, ale został zatrzymany na targówku. Policja odkryła również narkotyki i zatrzymała 17-letniego obywatela Ukrainy. Obaj mężczyźni staną przed sądem. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim. Na warszawskiej ulicy Złotej, zaledwie kilka tygodni po otwarciu, fontanna została ogrodzona. Powodem są zniszczenia trawnika wokół niej, spowodowane przez bawiące się dzieci. Drogowcy zlecili pilne prace naprawcze, które potrwają do jutra. Po ich zakończeniu fontanna znów będzie dostępna dla mieszkańców i turystów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie na Woli służby zatrzymały trzech obywateli Rosji, którzy posiadali nielegalną broń i amunicję. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Minister Marcin Kierwiński wyraził uznanie dla służb za sprawnie przeprowadzoną operację. Na drodze między Nową Wsią a przystanią pod Ostrołęką znaleziono ciała dwóch mężczyzn oraz rozbity motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy ustalili, że motorower zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Prokuratura bada, kto kierował pojazdem i czy mężczyźni byli pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Klaudia Węcłaś, policjantka z Warszawy, zdobyła tytuł drugiej wicemis Polski 2026. 22-latka, która wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce, nie myślała o konkursach piękności, aż do spotkania z zakonnicą, która przepowiedziała jej sukces. Dzięki tej przygodzie Klaudia odkryła na nowo swoją kobiecość i zrozumiała, że delikatność to także siła. Obecnie planuje stworzenie boiska wsparcia dla młodzieży w kryzysie.
1: Zbiórka na przyszłość 8-miesięcznego Oliwiera zakończyła się sukcesem. Udało się zebrać 748 tysięcy złotych, choć celem było 500 tysięcy. Chłopiec stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, a zebrane środki mają zabezpieczyć jego przyszłość i edukację. Kierowca, który spowodował wypadek, został tymczasowo aresztowany.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicy Solnej w Krakowie doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. Motocyklista zderzył się z BMW, jednak uczestnicy postanowili nie wzywać policji i załatwili sprawę między sobą. To już drugi incydent w tym miejscu w ostatnich dniach, po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Władze miasta planują zainstalować kamery monitoringu, aby poprawić bezpieczeństwo.
2: Na Pomorskim Wybrzeżu, w Chłopach, panują dziś doskonałe warunki do kąpieli. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a brak czerwonych flag oznacza, że można spokojnie korzystać z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni, co sprzyja ostatnim wakacyjnym kąpielom. Morze jest spokojne, a woda czysta, bez obecności sinic.
1: W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji. Jutro, 28 sierpnia, o godzinie 10, zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego. Uczniowie techników i szkół branżowych mogą spodziewać się chwilowych opóźnień w dostępie do wyników z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby sprawdzić swoje wyniki, należy zalogować się na portal zdającego w systemie COS. W przypadku problemów z logowaniem warto skontaktować się z sekretariatem szkoły lub okręgową komisją egzaminacyjną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 17-letni Sebastian Dobrzelak z Bełchatowa przeszedł rewolucyjny zabieg w Białymstoku, który pozwolił mu uniknąć przeszczepu serca. Chłopak cierpiał na ekstremalną kardiomiopatię przerostową, co znacznie utrudniało mu codzienne życie. Dzięki nowatorskiej operacji, przeprowadzonej przez zespół białostockich lekarzy, Sebastian ma szansę na normalne funkcjonowanie. Ojciec chłopca wyraził ogromną wdzięczność za uratowanie syna. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilka osób w związku z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy po powodzi z 2024 roku na Dolnym Śląsku. Śledczy badają, czy część funduszy mogła trafić w niepowołane ręce. Weryfikowanych jest 900 wniosków, z czego 50 wzbudziło poważne wątpliwości. Sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej, a przesłuchania zatrzymanych trwają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został zatrzymany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w związku z aferą wokół upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo tego 82 z 106 organizacji sportowych od maja domagają się nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu jego odwołania. Sprawą ma zająć się kancelaria prawna, ponieważ Piesiewicz nie zwołał zgromadzenia w wyznaczonym czasie. PKOL zmaga się z kryzysem wizerunkowym, który trwa już od dłuższego czasu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś, 27 sierpnia, pokonały Niemki 3-0. Jutro o godzinie 18 zmierzą się z Turcją, gospodyniami turnieju i jednymi z faworytek do złota. Trzymamy kciuki za biało-czerwone w tym ważnym starciu. Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
2: Iga Świątek jest już w Nowym Jorku, gdzie wkrótce rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. Polka, obok Aryny Sabalenki, jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. W turnieju głównym zobaczymy także Maję Chwalińską, Magdę Linet, Magdalenę Fręch, Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej rusza w niedzielę.
1: Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa.
1: Jelena Rybakina zmaga się z kontuzją lewej nogi, której nabawiła się w meczu z Igą Świątek podczas turnieju WTA w Cincinnati. Uraz stawia pod znakiem zapytania jej udział w nadchodzącym US Open. Rybakina podkreśla, że robi wszystko, by zdążyć z rehabilitacją przed pierwszym meczem w Nowym Jorku.
2: Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: wszystko inne znać.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 1018 odcinku serialu Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Plany zaręczyn Ainur i Kiwansa zostaną przerwane przez tragiczny wypadek drogowy. Kiwans trafi do szpitala, a zdezorientowaną Ainur wesprze Sinan, co może ponownie zbliżyć tę dwójkę. Wydarzenia te będą miały miejsce w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 16, na kanale TVP1. Po emisji odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, stracie i rodzinnych więzach, która zdobyła serca widzów. W rolach głównych występują Halil Ibrahim Ceyhan, Syla Turkolu i Nanuka Stambolishvili.
3: W 35. odcinku serialu Splątane losy Yasemin zgodzi się na spotkanie z Munewwer, ale postawi babci ważny warunek. Munewwer nie będzie kryła swojego gniewu i zaatakuje Halila oraz Suzan, obwiniając ich za stracony czas z wnuczką. Tymczasem relacja między Burakiem a Yasemin nabierze rumieńców, mimo intryg Meltem. W tle pojawi się także pojednanie między Leman a Ayfer oraz przeprosiny Denis, skierowane do Pinar. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się 1 września o godzinie 14 na antenie TVP 1. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinek będzie dostępny na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już w 1937 odcinku, który otworzy 27 sezon, Artur Rogowski wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. Romans Artura i Joanny budzi kontrowersje, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Artur, mimo że nie odejdzie od Marysi, zwiąże się z Joanną, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. W Grabinie atmosfera się zagęszcza, a mieszkańcy mogą potępić Rogowskiego za zdradę. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, podgrzewa emocje, sugerując, że prawda o romansie może być inna. Czy Joanna i Artur stworzą trwały związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. W pierwszej miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMed. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy, emocjonujący etap. W 468 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, Margarita odkrywa w sypialni córki fiolkę z cykutą. To szokujące znalezisko wskazuje na Martinę jako sprawczynię ataku na hrabiego. Katalina, poruszona prośbami bliskich, wraca do rezydencji, by chronić Martinę. Tymczasem Adriano, dzięki cennemu naszyjnikowi od Kataliny, spłaca swoje długi. W pałacu nie brakuje też rodzinnych dramatów, gdyż Virtudes zmaga się z niemożnością sprowadzenia dziecka do rezydencji. Serial, pełen intryg i zakazanej miłości, nieustannie przyciąga widzów swoją zawiłą fabułą. 4270 odcinku na wspólnej, emocje sięgają zenitu. Krzysztof i Sławek rozpoczynają desperackie poszukiwania Basi, podążając za sygnałem jej telefonu. Tymczasem w redakcji atmosfera jest napięta, gdyż Smolny otrzymuje groźby związane z aferą dyplomową. Basia, nieprzytomna, tkwi w piwnicy, a jej sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Porywacz podaje jej zastrzyk z narkotykiem, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Smolny podejrzewa Sandrę o udział w porwaniu i domaga się listy nazwisk osób zamieszanych w skandal. Czy uda się uratować Basię? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 20.15 na TVN.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
3: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcje ze strony rządu. Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. 2 osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Tatrach doszło do tragicznego wypadku. Na szlaku Orla Perć, w pobliżu Granatów, zginął turysta z Czech, który spadł z wysokości około 100 metrów. To kolejna tragedia na tym szlaku w ciągu ostatnich tygodni. Wcześniej, 11 sierpnia, w podobnym wypadku zginęła 36-letnia turystka z Bydgoszczy. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt.
3: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Paprotki mogą odzyskać swoją dawną świetność dzięki prostemu domowemu domowemu nawozowi. Czarna herbata, używana jako odżywka, dostarcza roślinom niezbędnych minerałów, takich jak azot, fosfor i potas. Wystarczy podlewać paprotkę herbacianym naparem raz w miesiącu, by cieszyć się bujną zielenią. Pamiętajmy, że paprotki najlepiej rosną w umiarkowanie wilgotnym podłożu i przy przefiltrowanym świetle. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. W nocy dzisiaj w Krakowie jakość powietrza będzie dobra, a dla Szczecina przeciętna.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dolly Parton, ikona muzyki country, odeszła, pozostawiając świat w żałobie. Nawet brytyjska rodzina królewska postanowiła uczcić jej pamięć, a Gwardia Królewska zagrała przed Pałacem Buckingham jej przebój 9 do 5. To niecodzienny widok, gdy tradycyjne marsze ustępują miejsca muzyce country. Cóż, nawet król Karol III wie, że czasem trzeba zejść z tronu i zatańczyć do rytmu Dolly.
2: Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt. Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Asia Express, gdzie jego forma na pewno się przyda. Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, nie owija w bawełnę, gdy chodzi o napiwki. W Stanach Zjednoczonych, jak twierdzi, to prawdziwe barbarzyństwo. Płacisz 30% napiwku za niejadalne steki, a kelnerzy gotowi są za tobą biec, jeśli nie dasz grosza. Tymczasem we Francji i Włoszech, według Gessler, wszystko jest na swoim miejscu. A u nas to kelner ma sprawić, byś z radością zostawił napiwek, bo przecież to on jest mistrzem ceremonii w tej kulinarnej sztuce.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
1: Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2026 to prawdziwy pokaz emocji i talentu. Igor Herbut i Alicja Majewska skradli serca publiczności, a ich występy wywołały lawinę zachwytów w sieci. Nawet superniania Dorota Zawadzka nie mogła się powstrzymać od komplementów. Czyżbyśmy mieli nową definicję słowa magia?
2: Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry, niezapomniany konsjerż z hotelu Plaza, zmarł w wieku 80 lat. To już trzeci aktor z obsady tego świątecznego klasyka, który odszedł w tym roku. O Catherine O'Hara i Brendzie Fricker. Fani zaczynają mówić o klątwie, a święta bez Kevina będą teraz jeszcze bardziej nostalgiczne.
1: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whisky Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień. Szwedzka formacja Ghost znowu zaskakuje. Właśnie wypuścili nowe koncertowe wydawnictwo Dwie Big to Rick, które towarzyszy premierze filmu o tym samym tytule. Wczoraj na ekrany kin na całym świecie trafił zapis ich wyprzedanych koncertów w Meksyku. A dziś ścieżka dźwiękowa jest już dostępna na wszystkich popularnych serwisach streamingowych. Tymczasem lider zespołu, Tobias Forge, ogłosił przerwę w działalności Ghost, tłumacząc się wypaleniem i chęcią spędzenia czasu z rodziną. Cóż, nawet rockowe gwiazdy potrzebują czasem oddechu.
1: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
2: Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na trasie między Nową Wsią a Przystanią, niedaleko Ostrołęki, znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn oraz zniszczony motorower. Ofiary to 49-letni Rafał L. i 55-letni Karol P., mieszkańcy powiatu ostrołęckiego. Śledczy badają przyczyny wypadku, a ciała zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Trwa ustalanie, który z mężczyzn prowadził pojazd oraz czy byli pod wpływem alkoholu lub innych substancji.
2: Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec dwóch obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia. Zbiórka na rzecz 8-miesięcznego Oliwiera, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, zakończyła się sukcesem. Zamiast planowanych 500 tysięcy złotych, zebrano prawie 750 tysięcy. Pieniądze mają zapewnić chłopcu stabilną przyszłość i edukację. Sprawca wypadku, Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
1: W Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej lekarze usunęli 19-letniej pacjentce ogromnego, 25-centymetrowego guza. Operacja zakończyła się sukcesem, a młoda kobieta już po dwóch dniach mogła wrócić do domu. Guz uciskał naczynia, co prawdopodobnie doprowadziło do zakrzepicy, z którą Emilia nadal się zmaga. Dzięki szybkiemu działaniu lekarze udało się uniknąć poważnych powikłań.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szczecińska Łasztownia zamieniła się w miasteczko rajdowe podczas finału trasy Dakar On Tour. Główną atrakcją był legendarny DAF 3300, znany jako The Bull, który przyciągnął tłumy fanów motoryzacji. Wydarzenie zakończyło ogólnopolską trasę, a teraz ekipa Kamena Rally Team przygotowuje się do startu w Akpol Baja Poland. Pojazd ponownie pojawi się w akcji jako funkcjonalny uczestnik rajdu.
1: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
2: Wczoraj w Sopocie przy Alei Niepodległości wybuchł pożar elewacji budynku mieszkalnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali psa z zadymionego pomieszczenia. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem służb, a strażacy zajęli się gaszeniem ognia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sansevieria, znana też jako wężownica, może rosnąć bujniej dzięki domowej odżywce ze skorupek jaj. Wystarczy podlewać ją tym naturalnym nawozem raz na 2 tygodnie. Skorupki jaj dostarczają wapnia i innych minerałów, które wzmacniają korzenie i stymulują wzrost nowych liści. To prosty sposób na zdrową i odporną roślinę. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zakończyli działalność grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem lekami i substancjami psychotropowymi. W wyniku śledztwa zatrzymano 9 osób, a zabezpieczone mienie przekroczyło wartość 127 tysięcy złotych. Grupa działała od 2025 roku, sprzedając produkty przez internet, a za transakcje pobierano opłaty za pomocą kodów BLIK. Podejrzanym grozi kara do 12 lat więzienia. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nie będzie 800+ dla seniorów. Rząd oraz Sejm odrzuciły petycję obywatelską, która postulowała wprowadzenie takiego świadczenia. Pomysł, który zyskał popularność w mediach, okazał się jedynie niezrealizowanym postulatem. Inicjatorem był Adam Nycz, emeryt z Iwonicza Zdroju, który chciał rekompensaty dla starszego pokolenia. Resort rodziny potwierdził, że nie pracuje nad takim dodatkiem. Obecnie nie ma podstaw prawnych do wypłaty tego świadczenia.
2: Rząd Donalda Tuska przywrócił program CPN, obniżając VAT na paliwa z 23 do 8%. Dzięki temu kierowcy mogą tankować nawet o złotówkę taniej na litrze. Program obowiązuje do 31 sierpnia, a jego kontynuacja jest niepewna. Eksperci sugerują, że mimo zakończenia programu ceny paliw nie powinny drastycznie wzrosnąć. Spadające ceny ropy na światowych rynkach mogą złagodzić ewentualne podwyżki. Kierowcy muszą jednak być przygotowani na możliwe zmiany cen po zakończeniu programu. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej. Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych. Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
1: Roman Giertych, znany adwokat i polityk. Od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 21 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
2: Panna Młoda w 186 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Emisja już we wtorek, 1 września o 17.20 na TVP2. Cilla, bohaterka serialu, zostaje zamknięta w pokoju po tym, jak Melich znajduje jej pistolet. Hunter próbuje dowiedzieć się prawdy o jej przeszłości. Cilla opowiada o swojej miłości do mężczyzny, który okazał się oszustem. Zabrał jej pieniądze i dom po dziadku. Pistolet, jedyna rzecz, której nie straciła, daje jej poczucie bezpieczeństwa. Mimo troski Huntera, Cilla nie zdradza całej prawdy, ale zgadza się na pomoc i pracę w firmie Cichana. Jej historia pełna jest bólu i determinacji, by odnaleźć człowieka, który zniszczył jej życie. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem już 14 września o 20.50 na TVP2. Andrzej Budzyński stanie w obliczu groźby ze strony niebezpiecznego gangstera Jabłońskiego, który mimo wyroku więzienia nie zamierza odpuścić. Nawet zza krat Jabłoński pozostaje groźny, a jego ludzie na wolności mogą spełniać jego rozkazy. Andrzej otrzyma przerażającą wiadomość, która przypomni mu, że zagrożenie wciąż jest realne. Paulina dzięki wsparciu Budzyńskiego odważy się złożyć obciążające zeznania przeciwko mężowi. Czy Jabłoński zleci zabójstwo Andrzeja? Nadchodzące odcinki przyniosą odpowiedzi na te pytania. Jesień w M jak miłość zapowiada się pełna napięcia i niepewności.
1: W najnowszym 4270 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof i Sławek rozpoczynają dramatyczne poszukiwania zaginionej Basi. Trop prowadzi ich do miejsca, gdzie ostatnio logował się jej telefon. W tym samym czasie w redakcji pojawia się groźba związana z aferą fałszywych dyplomów, a Smolny staje przed wyborem: zrezygnować z drążenia sprawy lub ryzykować życie. Basia, wciąż w rękach porywacza, zostaje poddana przerażającemu działaniu narkotyku. Smolny oskarża Sandrę Smoczyńską o porwanie żony, próbując powiązać groźby z jej zniknięciem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie Player. Czy Krzysztofowi uda się odkryć prawdę i uratować Basię?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem już 6 września. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w TVP1 o godzinie 20.25. Helena po ucieczce z więzienia wraca do Łodzi, by odzyskać syna, ale jej powrót nie będzie łatwy. Cień otrzymuje nowe zadanie związane z tajemniczym transportem z Łodzi do Moskwy, a jego tropem rusza bezwzględny Wiktor Leder. Widzowie mogą spodziewać się pełnych napięcia pościgów, zdrad i niebezpiecznych intryg. Helena będzie musiała stawić czoła przeszłości i nowym wyzwaniom, a Cień zmierzy się z groźnym przeciwnikiem. Drugi sezon obiecuje jeszcze więcej emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Hotel Paradise 13 powraca z zupełnie nowymi zasadami i niespodziankami. Już w ten weekend, 29 i 30 sierpnia, o godzinie 20.55 na antenach TVN i TVN 7 zobaczymy dwa premierowe odcinki. W nowym sezonie uczestnicy zmierzą się z tajemniczymi kartami rajskiego tablo, które mogą zarówno uratować, jak i zrujnować ich strategię. Po raz pierwszy program poprowadzą dwie gospodynie, Klaudia Eldursi i Edyta Zając. Powrócą także uwielbiane elementy, takie jak rajska wyrocznia i emocjonujące pojedynki. W finale para stanie na ścieżce lojalności, walcząc o 200 tysięcy złotych. Nowa edycja, kręcona w Tajlandii, obiecuje jeszcze więcej emocji i intryg.
2: W 4271 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa będzie zrozpaczony stanem Zoi, która po brutalnym ataku trafiła do szpitala. Kobieta wciąż przerażona nie zdradzi, kto ją skrzywdził. Napięcie wzrośnie, gdy na oddziale pojawi się nieznajomy chłopak, szukający Zoi. Doktor Nalepa, myśląc, że to jej oprawca, straci panowanie i zaatakuje go. Okazuje się jednak, że to brat Zoi, który przybył z troską o siostrę. Czy uda się przekonać Zoję do złożenia zeznań? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN.
1: Z Splątane losy zapraszają na emocjonujący 35. odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 1 września o godzinie 14 w TVP1. Munewer w końcu spotka się z Yasemin, ale dziewczyna postawi jej ważny warunek. Starsza kobieta nie zamierza jednak zapomnieć Halilowi i Suzan, że przez nich straciła szansę na zbliżenie się do wnuczki. Tymczasem Burak i Yasemin zbliżają się do siebie, mimo że Meltem wciąż próbuje im przeszkodzić. W rezydencji Munewer emocje sięgają zenitu, a w szpitalu relacja Buraka i Yasemin nabiera rumieńców. Leman pogodzi się z Ajfer, a Denis przeprosi Pinar, co daje nadzieję na zakończenie konfliktów. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Müller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
0: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcję ze strony rządu.
0: Poseł PiS, Michał Moskal, spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
2: Polska armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju.
0: Marynowane grzyby mogą zyskać nowy smak dzięki prostemu trikowi. Zamiast cukru do zalewy warto dodać miód, który łagodzi ostrość octu i podkreśla aromat grzybów. Najlepiej wybierać małe, jędrne grzyby, które po krótkim obgotowaniu trafiają do słoików z przyprawami. Taki dodatek sprawia, że smak leśnych przetworów staje się bardziej harmonijny. Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie. Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną linię do produkcji narkotyków syntetycznych w powiecie dębickim. W akcji, która trwała od 21 do 23 sierpnia, zabezpieczono ponad 28 kg mefedronu. Zatrzymano 3 obcokrajowców, którzy zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
0: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. We wrześniu wyjazdy all inclusive mogą być świetnym sposobem na spokojny wypoczynek. Warto jednak pamiętać o umiarze przy hotelowym bufecie, by uniknąć marnotrawstwa i problemów żołądkowych. Wysokie temperatury wymagają ostrożności w wyborze potraw, zwłaszcza tych wymagających chłodzenia. Kluczowe jest także zachowanie higieny i odpowiednie nawodnienie, by cieszyć się wakacjami bez niepotrzebnych kłopotów.
2: Wrzosy, choć piękne i popularne w ogrodach, od wieków budzą kontrowersje. Dawniej uważano je za rośliny przynoszące pecha, a nawet śmierć. Przesądy przestrzegały przed dotykaniem ich w lesie, by nie sprowadzić nieszczęścia. Mimo to wrzosy nadal zdobią nasze domy, choć niektórzy wciąż obawiają się ich negatywnej energii.
0: Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji. Wczoraj w miejscowości Słonawy doszło do silnego zadymienia w jednym z budynków. Policjanci z Szubina ewakuowali 63-letniego mężczyznę i nieprzytomną 74-letnią kobietę. Przyczyną dymu był garnek pozostawiony na włączonej kuchence. Seniorka, od której wyczuwalna była woń alkoholu, odpowie teraz przed sądem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako przeciętny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Justin Bieber po spektakularnym powrocie do muzyki postanowił odpocząć z rodziną i przyjaciółmi na łonie natury. Zamiast egzotycznych kurortów wybrał północnoamerykańską dzicz, ale nie zapomniał o swoim ulubionym cygarze, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Hailey Bieber, dumnie prezentując swoje wdzięki, towarzyszyła mu w tej przygodzie, a ich mały synek Jack Blues również cieszył się z dala od miejskiego zgiełku. Wygląda na to, że nawet w dziczy Bieberowie wiedzą, jak przyciągnąć uwagę tłumów. Joanna Jabłczyńska nie zagra Tośki w nowym filmie Nigdy w życiu, 20 lat później, co wywołało prawdziwą burzę wśród fanów. Wściekli widzowie zapowiadają bojkot produkcji, bo przecież Tośka bez Jabłczyńskiej to jak herbata bez cukru. Na Instagramie aż huczy od emocji, a teoria spiskowa o nowej obsadzie tylko dolewa oliwy do ognia. Cóż, wygląda na to, że film może mieć więcej dramatów poza ekranem niż na nim. Monika Olejnik, niekwestionowana ikona TVN, znów zaskakuje. Tym razem nie tylko swoimi kontrowersyjnymi rozmowami w kropce nad i, ale także osobistym wyznaniem. Dziennikarka, która przeszła mastektomię, podkreśla, jak ważny jest sport w walce z chorobą. A teraz, pełna energii, apeluje o regularne badania, bo przecież zdrowie to nie żarty. Świat muzyki country pogrążony w żałobie po śmierci Dolly Parton. Miley Cyrus, krześnica ikony, nie kryje emocji, dzieląc się wspomnieniami o swojej ukochanej matce chrzestnej. W poruszającym wpisie na Instagramie Miley zdradza, że Dolly zawsze będzie jej aniołem stróżem, a ich ostatnia rozmowa dotyczyła muzyki i przemian. Cyrus obiecuje, że przekuje ból w twórczość, by uczcić pamięć Dolly.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie. Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie dwa razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa.
2: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whiskey Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
1: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień.
2: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana.
1: Czy ktoś spodziewał się, że Depeche Mode zabrzmi jak z lat 60? Nouvelle Vague wzięło na warsztat Only When I Lose Myself i zamieniło go w jazzowy majstersztyk z instrumentami dętymi, jakby Quincy Jones sam nad tym czuwał. Melanie Payne, znana z projektu, dodaje swojego magicznego głosu, a wszystko to zapowiada album A Date with Depeche Mode, który ukaże się 30 października. Ciekawe, co na to fani oryginału.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Zielonce doszło do dramatycznego pościgu za 39-letnim podejrzanym o handel narkotykami. Mężczyzna próbował uciec przed policją, ignorując gaz pieprzowy i paralizator. Funkcjonariusze musieli oddać strzały ostrzegawcze, by go zatrzymać. W związku ze sprawą aresztowano także dwoje obywateli Ukrainy. Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
0: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Wierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Na krakowskim osiedlu willowym doszło do tragicznego ataku, w wyniku którego zmarł 36-letni mężczyzna. Policja zatrzymała kilka osób, w tym nieletniego, którego sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Sąd zdecydował o zwolnieniu nastolatka z placówki izolacyjnej i rozpoczęciu procedury wyjaśniającej. Funkcjonariusze z Małopolski intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości wszystkich zamieszanych w te zbrodnie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Po sztormach, które niedawno nawiedziły bałtyckie wybrzeże, sytuacja w Dąbkach się ustawiła. Dziś wszystkie cztery kąpieliska są otwarte i bezpieczne pod względem sanitarnym. Woda jest czysta, ale na plażach mogą występować silne porywy wiatru, szczególnie na zachodnim kąpielisku. Temperatura powietrza i wody wynosi 17 stopni Celsjusza.
1: Szczecin został niespodziewanym liderem rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według Business Insidera. Miasto awansowało z 8 na 1 pozycję, wyprzedzając dotychczasowych liderów Poznań i Rzeszów. Szczecin poprawił swoje wyniki w wielu kategoriach, w tym w zakresie przestępczości i dostępu do opieki medycznej. To pierwszy raz, gdy stolica Pomorza Zachodniego znalazła się na szczycie tego zestawienia. W Słonawach doszło do nietypowej interwencji policji. Funkcjonariusze uratowali 74-letnią kobietę z zadymionego budynku, gdzie zasnęła, zostawiając garnek na gazie. Seniorka odzyskała przytomność, ale policjanci skierowali wniosek do sądu o jej ukaranie. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy nie wymagali hospitalizacji. Jutro, 28 sierpnia, o godzinie 10, zostaną opublikowane wyniki letniej sesji egzaminu zawodowego. Uczniowie techników i szkół branżowych mogą spodziewać się chwilowych opóźnień w dostępie do wyników z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby sprawdzić swoje wyniki, należy zalogować się na portal zdającego w systemie COS. W przypadku problemów z logowaniem warto skontaktować się z sekretariatem szkoły lub okręgową komisją egzaminacyjną.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy. Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana. Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wyniki najnowszego sondażu IBRIS, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na autostradzie A4, na wysokości 106 km, doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: wracać. Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Meta, gigant technologiczny, poniósł porażkę w próbie zastąpienia pracowników sztuczną inteligencją. Projekt OT, zapoczątkowany na Hawajach, miał zrewolucjonizować rynek pracy, ale zakończył się niepowodzeniem. Pracownicy byli zmuszani do szkolenia algorytmów, które miały ich zastąpić, co wywołało bunt i oburzenie. Problemy z technologią AI doprowadziły do licznych awarii i spadku zaufania wśród załogi. Choć w maju doszło do zwolnień, Meta zrezygnowała z dalszych cięć planowanych na listopad. Przypadek ten pokazuje, że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze gotowa, by w pełni zastąpić ludzi. Sony ogłosiło, że od stycznia 2028 roku rezygnuje z produkcji gier na płytach. Zamiast tego w sklepach znajdziemy pudełka z kodami do pobrania. To oznacza koniec możliwości odsprzedaży czy pożyczania fizycznych kopii gier. Firma przypomina, że kupując grę cyfrową, nabywamy jedynie licencję, a nie pełną własność. Zmiana budzi obawy o długoterminowy dostęp do zakupionych tytułów. Sony już teraz informuje o tych planach na opakowaniach konsol PlayStation 5. Rząd wprowadza nowy program wsparcia dla właścicieli fotowoltaiki. Zamiast dopłat do paneli, miliard złotych z funduszu modernizacyjnego trafi na przydomowe magazyny energii. Program Przydomowe magazyny energii, część druga, ma zachęcić do zatrzymywania wyprodukowanego prądu w domach. Dotacje wyniosą do 16 tysięcy złotych dla prosumentów w systemie Net Billing i do 8 tysięcy dla korzystających z Net Meteringu. Dodatkowe bonusy obejmują do 3 tysięcy złotych na magazyn ciepła i wymianę falownika. Nabór wniosków planowany jest na trzeci kwartał 2026 roku. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Dziś w Warszawie doszło do zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek z dochodzeniem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W centrum uwagi śledczych znalazł się luksusowy zegarek Patek Philippe, który Piesiewicz miał otrzymać jako forma podziękowania za lobbing. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego odpiera zarzuty, twierdząc, że zegarek kupił sam. Zatrzymanie Piesiewicza może wpłynąć na jego dalszą przyszłość w komitecie, zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego organizacji i utraty kluczowych sponsorów.
1: Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar-K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia. CD Projekt Red i Commodore ogłosiły współpracę, której efektem jest komputer Commodore 77, inspirowany światem cyberpunka 2077. Urządzenie trafi do sprzedaży na początku 2027 roku, a jego cena w Polsce wyniesie około 1845 zł. Komputer będzie zawierał ekskluzywne demo gry, dostępne tylko dla jego nabywców. Commodore 77 to nowoczesna wersja kultowego Commodore 64 z futurystycznym wyglądem nawiązującym do Night City. City. W zestawie znajdą się także kolekcjonerskie dodatki, takie jak naklejki i przypinki. To pierwsze od 68 lat. Partnerstwo sprzętowe Commodore związane z konkretną franczyzą.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
2: Garmin zaprezentował nowe smartwatche Fenix 9 i Fenix 9 Pro. Model Pro wyróżnia się tytanową obudową i łącznością satelitarną, co pozwala na dzwonienie i wzywanie pomocy bez telefonu. To kluczowe dla bezpieczeństwa w trudnych warunkach. Podstawowy Fenix 9 ma jaśniejszy ekran AMOLED i funkcję Garmin Epic do dokumentowania sportowych podróży. Ceny zaczynają się od 4299 zł, a zegarki będą dostępne od 28 sierpnia. Nowe modele to propozycja dla wymagających sportowców i podróżników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już w piątek, 4 września, TVP2 wyemituje 189 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie powodzenie zbiórki pieniędzy wywoła gniew Cihana i Bejzy, a Cihan będzie naciskał na Hanser, by zwróciła nieruchomość. Mukader odkryje, kto ją szantażuje, a Sila rozważa wyprowadzkę ze Stambułu, gdy Engin przedstawia jej interesującą propozycję. Serial zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Produkcja składa się z 3 sezonów i wciąż powstaje w Turcji, co oznacza, że przed nami jeszcze wiele emocjonujących odcinków. W główne role wcielają się Talia Celebi jako Hanser i Turk Seve jako Cihan. Jako M jak Miłość wkracza w emocjonujący moment. W 1939 odcinku, który zostanie wyemitowany w nowym sezonie, zakończy się proces Jabłońskiego. Kluczowe będą zeznania jego żony Pauliny, którą gangster więził i próbował porwać. Andrzej Budzyński i Magda z niepokojem czekają na wyrok, obawiając się, że Jabłoński może uniknąć kary. Jednak Paulina, mimo strachu, jest gotowa pogrążyć męża swoimi zeznaniami. Wspierają ją Andrzej i Kamil Gryc, który występuje jako oskarżyciel. Ostatecznie sąd ogłosi wyrok, a Jabłoński trafi za kratki na długie lata. Paulina, Magda i Andrzej wreszcie odetchną z ulgą, uwalniając się od koszmaru. Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po 1. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Kudamm. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4271, emocje sięgną zenitu. Lew Nalepa nie przestaje martwić się o Zoję, która po brutalnym pobiciu trafiła do szpitala. Mimo że Zoja jest przerażona i nie chce mówić o tym, co się stało, sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy na oddziale pojawia się młody mężczyzna pytający o nią. Nalepa, podejrzewając, że to sprawca, rzuca się na niego, ale okazuje się, że to brat Zoi. Lew i Hofer postanawiają poprosić go o pomoc w przekonaniu Zoi do zgłoszenia pobicia. Czy obecność brata pomoże jej przełamać strach? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 20.15 w TVN oraz w serwisie Player.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 468 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, Margarita dokonuje szokującego odkrycia w pokoju córki, znajdując naczynie z cykutą. To odkrycie rzuca nowe światło na podejrzenia wobec Martiny, która może być zamieszana w zamach na hrabiego. Katalina, poruszona sytuacją, wraca do pałacu, by wspierać swoją kuzynkę. Tymczasem Adrian, dzięki sprzedaży cennego naszyjnika, spłaca dług w banku. Lope przyznaje się do kłamstw finansowych, co wywołuje u niego wstyd. Virtus z bólem odkrywa, że nie będzie mogła zamieszkać z synkiem w pałacu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie na platformie TVP VOD. M jak Miłość powraca z emocjonującymi wydarzeniami. Ślub Natalki i Adama to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń nadchodzącego sezonu. Choć serial wraca już 7 września, na tę uroczystość fani będą musieli poczekać do późnej jesieni. Zwiastun zdradza, że ceremonia będzie kameralna, a wśród gości zabraknie rodziny Adama, w tym jego kuzyna Jakuba. Powodem jest brak kontaktu między mężczyznami, który trwa od 3 lat. Adam wyzna Natalii, że brak bliskich relacji rodzinnych wynika z jego trudnej przeszłości. Dopiero relacja z Natalią pomogła mu uporać się z demonami przeszłości. Na ślubie pojawi się wąskie grono bliskich Natalki oraz znajomi z komendy policji.
1: Splątane losy wracają z emocjonującym 34. odcinkiem, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia o godzinie 14 na TVP1. W tym odcinku Halil podejmie próbę odbudowy zaufania Münewer, co może całkowicie odmienić ich relacje. Yasemin znów stanie w obliczu konfliktu z Meltem, która nie zamierza odpuścić i jeszcze bardziej zaostrzy swoją niechęć. Burak, nie mogąc patrzeć na cierpienie Yasemin, postanowi stanąć w jej obronie. Jego zdecydowana reakcja może jednak zaognić konflikt między kobietami. Serial można również obejrzeć w serwisie TVP VOD. Splątane losy to turecki serial obyczajowy, który wciąga widzów w skomplikowane relacje i emocjonujące zwroty akcji.
2: serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: noc. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, zdecydował się na współpracę z prokuraturą, co może wpłynąć na sytuację polityczną w Polsce. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, zapewnia, że Pałac Prezydencki nie ma powodów do obaw, choć politycy związani z Kralem powinni wyjaśnić swoje kontakty. Koalicja Obywatelska zgłosiła do prokuratury podejrzenie przestępstwa, wskazując na posła PiS Michała Moskala. Sprawa może stać się poważnym problemem dla części polskiej prawicy. Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana.
2: Detektyw Krzysztof Rutkowski wyruszył z Warszawy do Kiszyniowa, by odnaleźć Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, poszukiwanego listem gończym. Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym kraju regionu. Rutkowski oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu polityka. Detektyw prowadzi śledztwo dziennikarskie i planuje przekazać ustalenia organom ścigania.
0: Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób. Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk. Turcja ogłosiła datę wodowania swojego pierwszego, w pełni krajowego lotniskowca Mugem. Jednostka zostanie zwodowana 27 września przyszłego roku i będzie największym okrętem w historii tureckiej marynarki wojennej. Mugem, zaprojektowany do operowania z pojazdami bezzałogowymi, stanie się mobilnym centrum dowodzenia dla operacji powietrznych, nawodnych i podwodnych. To krok w stronę realizacji globalnych ambicji Turcji, podkreślanych przez ministra przemysłu i technologii.
2: Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
0: Policjanci z Trzebowniska otrzymali podziękowania od mieszkanki powiatu rzeszowskiego za uratowanie życia jej męża. Sierżant Tomasz Szabat i sierżant Michał Płonka podczas interwencji zauważyli, że mężczyzna potrzebuje pomocy medycznej i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc. Takie gesty wdzięczności są dla funkcjonariuszy dowodem na potrzebę ich służby w lokalnej społeczności. Ocet jabłkowy może być kluczem do gładkich i lśniących włosów. Wystarczy wymieszać 2 łyżki octu z wodą i użyć jako płukanki po myciu. Regularne stosowanie tego domowego sposobu pomaga zamknąć łuski włosa, co zapobiega puszeniu i nadaje fryzurze blask. To proste rozwiązanie może zastąpić kosztowne zabiegi fryzjerskie. Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Paprotki mogą odzyskać swoją dawną świetność dzięki prostemu domowemu nawozowi. Czarna herbata, używana jako odżywka, dostarcza roślinom niezbędnych minerałów, takich jak azot, fosfor i potas. Wystarczy podlewać paprotkę herbacianym naparem raz w miesiącu, by cieszyć się bujną zielenią. Pamiętajmy, że paprotki najlepiej rosną w umiarkowanie wilgotnym podłożu i przy przefiltrowanym świetle.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Outer Banks, kiedyś młodzieżowy hit, teraz przypomina bardziej tonący statek. Piąty sezon serialu osiągnął dramatycznie niskie oceny, a widzowie nie szczędzą słów krytyki, porównując go do kreskówki. Netflix postanowił zakończyć tę przygodę, rezygnując z szóstego sezonu. Wygląda na to, że twórcy zapomnieli, co naprawdę przyciągało fanów: przyjaźń i przygoda, a nie chaotyczna fabuła i brak kluczowych postaci.
3: Ach, cóż za dramat w świecie polskiego kina. Nowa ekranizacja Nigdy w życiu bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi wywołała prawdziwą burzę. Ilona Łepkowska, scenarzystka pierwszej części, nie kryje rozczarowania i nie rozumie decyzji o pominięciu aktorki. Cóż, może producenci postanowili, że zmiana zwycięskiego składu to nowa recepta na sukces. Ostatecznie to widzowie zdecydują, czy nowa wersja zdobędzie ich serca.
2: Melania Grzesiewicz, znana z M jak miłość, postanowiła powiedzieć tak na Gibraltarze, bo przecież zwykłe miejsce to za mało dla gwiazdy. W białej sukni i z szerokim uśmiechem Melania olśniła wszystkich, a jej ślub wyglądał jak z bajki. Zaledwie 3 miesiące po zaręczynach aktorka zmieniła nazwisko na Otwinowska, bo przecież kto by chciał zostać przy swoim? Cóż, niech żyją długo i szczęśliwie, a my czekamy na kolejne wieści z ich bajkowego życia.
3: W Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN, a Monika Olejnik znowu przyciągnęła uwagę wszystkich. Tym razem zaskoczyła koronkową kreacją, która kosztowała tyle, co małe auto – 21,5 tysiąca złotych. Niektórzy widzą w tym wyrafinowany gust, inni kicz, ale jedno jest pewne – Olejnik czuła się w niej jak ryba w wodzie. Wśród innych gwiazd nie zabrakło także komicznych akcentów, jak Wiolka Walaszczyk w stroju płetwonurka, czy Joanna Chorodyńska całująca żabę.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kto by pomyślał, że po dekadzie spekulacji Rancho wróci na ekrany? W grudniu zobaczymy 11 sezon, a w nim 6 odcinków pełnych emocji i tajemnic. Zaskakująco. Wśród zdjęć z planu nie ma ani jednego z Danielem Olbrychskim, ale za to szykuje się niezła wojenka między Czerepachem a Koziołem. Lucy jak zawsze kwitnie, a Michał Królikowski dołącza do obsady, co tylko podgrzewa atmosferę. Czekamy z niecierpliwością na Rancho – Zemsta Wiedźm.
3: Polska znów rusza na podbój Eurowizji, tym razem w Bułgarii. Po sukcesie Alicji Szemplińskiej w Wiedniu, telewizja polska nie próżnuje i szykuje się do kolejnej edycji. Reprezentant zostanie wyłoniony w drodze preselekcji, a za sterami stoi Jacek Dybowski, który ma już spore doświadczenie w eurowizyjnych bojach. Ciekawe, czy tym razem uda się powtórzyć sukces Edyty Górniak z 1994 roku.
2: Polska branża filmowa pogrążona w żałobie po nagłej śmierci Mariusza Łukomskiego i Ryszarda Pawlickiego z Monolith Films. Ci dwaj giganci kinematografii pozostawili po sobie niezatarty ślad w polskiej kulturze. Jakby tego było mało, świat pożegnał także Tima Curry'ego i Dolly Parton. Czarne chmury nad kinem nie chcą się rozproszyć. Rush powraca na scenę po niemal 11 latach przerwy, a Alex Lifeson przyznaje, że to nie lada wyzwanie. Trasa 50-something ruszyła w czerwcu 2026 roku, a muzycy musieli zmierzyć się z utworami, których nie grali od dekad. Największym koszmarem okazał się A Farewell to Kings, który Lifeson określił jako psychologiczny wycisk. Zespół po raz pierwszy zagra w Polsce w marcu przyszłego roku, co na pewno będzie historycznym wydarzeniem dla fanów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maynard James Keenan, znany z zespołów Tool, A Perfect Circle i Pussyfair, zaskoczył fanów zdjęciem ze szpitalnego łóżka, celując do kamery bananem. Okazuje się, że muzyk przeszedł operację wymiany lewego stawu biodrowego po tym, jak odczuwał ból podczas trasy koncertowej. Teraz czeka go rekonwalescencja, by mógł wrócić na scenę w pełnej formie. Na szczęście ma wsparcie żony, która dostarcza mu przekąski do szpitala.
3: Kiedy rockowa scena Londynu tonęła w brokacie, Tim Curry, klasycznie wykształcony aktor, nieświadomie stał się twarzą rewolucji, której nie planował. Jego rola, doktora Franka Enfurtera w The Rocky Horror Show, była jak diabeł z pudełka, który wyskoczył w pończochach i kabaretkach, zmieniając teatr w rock'n'rollowy seans spirytystyczny. Choć Curry próbował swoich sił jako muzyk, dla świata na zawsze pozostał słodkim transwestytą z Transylwanii. Jego kariera to dowód, że czasem największe sukcesy są jednocześnie największymi pułapkami.
2: Slipknot, zespół znany z ciężkich brzmień i jeszcze cięższych relacji, w 2008 roku wypuścił album All Hope Is Gone, który zadebiutował na szczycie listy Billboard 200. To był prawdziwy wyczyn, zważywszy na to, że członkowie zespołu nie mogli się nawet dogadać, kto ma przynieść kawę do studia. Nagrywali w Iowa, na farmie pośrodku niczego, gdzie napięcia były tak gęste, że można było je kroić nożem. Album okazał się łabędzim śpiewem dla najsłynniejszego składu grupy, bo już wkrótce po jego wydaniu zespół stracił Paula Greya i Joeya Jordisona. Rok po odejściu Ozziego Osborna świat metalu wciąż nie może się otrząsnąć. Tony Iommi, jego wieloletni przyjaciel i współpracownik, wspomina ostatnią rozmowę z Księciem Ciemności, która odbyła się zaledwie kilka godzin przed jego śmiercią. Ozzy skarżył się na zmęczenie, które Iommi przypisywał stresowi. Teraz Tony wciąż czuje jego obecność, a fani z niecierpliwością czekają na nowy album Iommiego, From the Dark.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 16 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sadach Kolonii pod Radomiem doszło do brutalnego morderstwa. 40-letnia Sylwia zginęła od kilkudziesięciu ciosów młotkiem, zadanych przez 45-letnią kobietę. Ofiara osierociła dwoje dzieci, które znalazły schronienie u rodziny. Podejrzani zostali szybko zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Motywy zbrodni wciąż pozostają niejasne. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się druga tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia. Wciąż dostępne są wolne miejsca na wielu kierunkach. To szansa dla tych, którzy nie zdążyli złożyć dokumentów w lipcu. Podobne nabory trwają także na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Gdańskim.
2: W Warszawie na Woli służby zatrzymały trzech obywateli Rosji, którzy posiadali nielegalną broń i amunicję. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na 3 miesiące. Minister Marcin Kierwiński wyraził uznanie dla służb za sprawnie przeprowadzoną operację.
1: Straż Graniczna podjęła zdecydowane działania wobec dwóch obywateli Ukrainy, uznając ich obecność w Polsce za zagrożenie dla porządku publicznego. 32-latek został już deportowany, a 28-latek czeka na przymusowe opuszczenie kraju. Obaj mężczyźni mieli na koncie wyroki za jazdę pod wpływem alkoholu i inne przewinienia. Organizacje działające na rzecz zwierząt otrzymały wezwania do zapłaty za wykorzystanie zdjęcia zmarłego posła Łukasza Litewki. Fotografia była używana w pożegnalnych wpisach po jego nagłej śmierci. Rodzina posła apeluje o ugodowe rozwiązanie konfliktu, podkreślając, że zdjęcie powstało na jego zlecenie. Wysokość żądanych opłat sięga 2000 zł.
2: Na pomorskim wybrzeżu, w Chłopach, panują dziś doskonałe warunki do kąpieli. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a brak czerwonych flag oznacza, że można spokojnie korzystać z uroków morza. Temperatura powietrza wynosi 23 stopnie, a woda ma 19 stopni, co sprzyja ostatnim wakacyjnym kąpielom. Morze jest spokojne, a woda czysta, bez obecności sinic. Już w tę niedzielę ekipa SK Summer City zawita do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku. Od godziny 13 czekają na Was konkursy, śmiech i eskowe gadżety. Przy okazji zakupów szkolnych możecie zdobyć nagrody i zrobić sobie zdjęcie z ekipą. Każdy, kto ściągnie aplikację Eski, otrzyma dodatkowy upominek. Rząd rozważa waloryzację świadczenia 800+, które jest kluczowe dla wielu polskich rodzin. Wprowadzone zostały także programy, takie jak Aktywny Rodzic, oferujący 1500 zł na opiekę nad dzieckiem oraz darmowe miejsca w żłobkach. Trwają również prace nad ustawą o emeryturach stażowych, która ma umożliwić wcześniejsze przejście na emeryturę osobom z długim stażem pracy. W Parlamencie Europejskim 3 europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Müller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i 2 senatorów.
1: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcje ze strony rządu. Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, otrzymał w 2025 roku dodatkowe świadczenia o łącznej wartości 391 tysięcy złotych. Kwota ta obejmowała nagrodę uznaniową, odprawę emerytalną i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W tym samym roku pracownicy NIK otrzymali ponad 22 miliony złotych w formie nagród, z wyraźnymi różnicami w wysokości w zależności od stanowiska. Nowy prezes, Mariusz Haładyj, nie otrzymał żadnych nagród ani dodatków. Mateusz Morawiecki ostrzega, że Grupie Azoty grozi upadłość z powodu rekordowych strat. Były premier krytykuje zarząd za wydanie niemal 100 milionów złotych na usługi doradcze w 2025 roku. Morawiecki proponuje dokapitalizowanie spółki i rekompensaty związane z kosztami systemu ETS. Zarzuca również rządowi Donalda Tuska brak działań w tej sprawie.
1: W Olsztynie rozpoczęła się piąta edycja kampusu Polska Przyszłości. W wydarzeniu bierze udział około 1000 młodych uczestników, którzy spotkają się z 240 prelegentami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem. Program festiwalu skupia się na geopolityce, innowacjach i reagowaniu na kryzysy. Organizatorzy podkreślają, że celem jest zaangażowanie młodych w życie publiczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 13 stopni w Białymstoku z wiatrem południowo-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już jutro Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław w meczu Ekstraklasy. Spotkanie zapowiada się emocjonująco nie tylko ze względu na rywalizację sportową, ale i aferę szpiegowską. Analityk Legii został przyłapany na nagrywaniu treningu Śląska. Dodatkowo będzie to ostatni mecz Artura Jędrzejczyka w barwach Legii, a jego numer zostanie zastrzeżony. Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
2: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców. Polska reprezentacja siatkarek awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Europy, pokonując Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo Polek, które wcześniej wygrały z Węgrami i Łotwą. Katarzyna Wenerska podkreśla, że ten triumf był kluczowy dla odzyskania wiary w swoje umiejętności. Kolejnymi rywalkami Polek będą Niemki i Turczynki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki pewnie pokonały Słowenię 3-0, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 15:00 zmierzą się z Niemkami w kolejnym meczu grupowym. Nasze rywalki mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Transmisja spotkania na Polsacie i Polsacie Sport 1.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. John McEnroe, były lider rankingu AATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni. To czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf. Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki i młody piłkarz Oskar Pietuszewski są na ustach wszystkich. Wokalistka w jednym z wywiadów nie potwierdziła, ale też nie zaprzeczyła plotkom o ich związku. Z uśmiechem przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, co tylko podsyciło zainteresowanie mediów. Para była widziana razem w Portugalii, co wzbudziło jeszcze większe emocje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coco Gauff stanęła w obronie Igi Świątek i Aryny Sabalenki, podkreślając, że krytyka w trudnych momentach kariery jest niesprawiedliwa. Amerykanka, po wygranej w Cincinnati, zaznaczyła, że każdy sportowiec ma prawo do słabszych chwil. Gauff zdradziła, że kluczem do sukcesu jest koncentracja na treningach i doskonaleniu umiejętności. Przed nadchodzącym US Open Gauff, Świątek i Sabalenka są wskazywane jako główne kandydatki do zwycięstwa. Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu, zastępując Wojciecha Szczęsnego. Polski zawodnik trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z VfL Wolfsburg za 700 tysięcy euro. Umowa zawiera opcję wykupu za 11,5 miliona euro. Grabara ma pełnić rolę rezerwowego bramkarza, wspierając Guglielmo Vicario.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany. Minister Sprawiedliwości potwierdził, że działania te są związane ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. W tle pojawia się także jego żona, Agnieszka Piesiewicz, która wcześniej wzbudzała kontrowersje w świecie biznesu. Para była widziana na gali mistrzów sportu, co przyciągnęło uwagę mediów. Maciej Ryszczuk, znany z pracy z Igą Świątek, odgrywa kluczową rolę w sukcesach płotkarza Jakuba Szymańskiego. Szymański podkreśla, że bez wsparcia Ryszczuka osiągnięcie obecnych wyników byłoby trudne. Młody lekkoatleta czerpie inspirację z postawy Świątek, która mimo presji odnosi sukcesy na światowych kortach. Ryszczuk jest cenionym ekspertem, którego doświadczenie przyciąga wielu sportowców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie również 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 1940 odcinku Kinga Zduńska stanie w obliczu niepewności, gdy wyczuje guzek w piersi. Obawy o raka zmuszą ją i Piotrka do wizyty w szpitalu. To dramatyczne wydarzenie wpłynie na dalsze losy Kingi jesienią. W tle pojawia się również wyjazd Zduńskich z córkami do Grabiny, gdzie być może czeka ich chwila wytchnienia. Czy Kinga znajdzie tam spokój? Mimo niepewności Katarzyna Cichopek pozostaje w obsadzie, a losy jej bohaterki wciąż są pełne tajemnic. Nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. M jak miłość wraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Już w 1937 odcinku, który otworzy 27 sezon, Artur Rogowski wyzna Joannie, że będzie ją kochał aż do śmierci. Romans Artura i Joanny budzi kontrowersje, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Artur, mimo że nie odejdzie od Marysi, zwiąże się z Joanną, co może doprowadzić do dramatycznych zwrotów akcji. W Grabinie atmosfera się zagęszcza, a mieszkańcy mogą potępić Rogowskiego za zdradę. Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, podgrzewa emocje, sugerując, że prawda o romansie może być inna. Czy Joanna i Artur stworzą trwały związek? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej sagi. M jak miłość powraca z nowym sezonem już 7 września o godzinie 20.50 na TVP2. Widzowie będą świadkami emocjonującego rozwoju relacji Martyny i Jakuba. Po długim czasie przyjaźni ich uczucia w końcu przerodzą się w miłość. Zwiastun nowego sezonu obiecuje pierwszą randkę i mnóstwo romantycznych chwil. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo w tle pojawi się zagrożenie ze strony byłej żony Jakuba, Kasi. Jakub dowie się, że jest ojcem jej córki, co może skomplikować jego relacje z Martyną. Czy miłość Martyny i Jakuba przetrwa te wyzwania? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi odcinkami po przerwie wakacyjnej. W odcinku 4242, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Emilka i Bartek ponownie zbliżą się do siebie, co wywoła lawinę komplikacji. Ich intymne chwile zburzą dotychczasowy spokój, a Emilka, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, wyjawi całą prawdę Marcie. Przyjaciółka dostrzeże niesłabnące uczucie między dawnymi kochankami i zasugeruje, by skonfrontowali się z własnymi uczuciami. Tymczasem Bartek, zaskoczony propozycją wspólnego mieszkania od Ilony, zacznie się wahać. Szczera rozmowa z Iloną może zrujnować ich plany na przyszłość. Po tej trudnej rozmowie Bartek skontaktuje się z Emilką, co sugeruje, że ich zbliżenie miało głębsze znaczenie. Jak potoczą się dalsze losy tego miłosnego trójkąta? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W pierwszej miłości nadchodzi emocjonujący 4248 odcinek, który zostanie wyemitowany po wakacjach. Paweł, po powrocie z kolumbijskiego więzienia, zmaga się z traumami i podejrzewa, że jego terapeutka Ilona złamała zasadę poufności. Wybuch Pawła w gabinecie Ilony będzie tak gwałtowny, że terapeutka ucieknie przerażona. Kacper, inny bohater, obwinia Ilonę za sytuację, twierdząc, że zmniejszyła Pawłowi dawkę leków. Ilona zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak i postanawia zbadać sprawę na własną rękę. W 4249 odcinku Paweł traci zaufanie do terapii i decyduje się ją przerwać. Kacper próbuje zatuszować ślady, usuwając nagrania sesji terapeutycznych z laptopa. W 4250 odcinku Paweł ostatecznie wypisuje się z kliniki WeMed.
2: W serialu Barwy Szczęścia zbliża się emocjonujący 3399 odcinek. Marcin Kodur, zaniepokojony zachowaniem Renaty, odkrywa jej tajemnicze spotkania z handlarzem narkotyków. Wkrótce widzowie będą świadkami sensacyjnego zatrzymania przestępcy. Jednak to nie koniec problemów, bo Renata znajdzie się na celowniku śledczych. Marcin, zdeterminowany, by ochronić ukochaną przed więzieniem, podejmuje desperackie działania. Ich relacja przechodzi poważny kryzys, a Renata staje przed ryzykiem oskarżenia o posiadanie narkotyków. Czy uda się uratować miłość i uniknąć tragedii? Odpowiedzi już w nadchodzących odcinkach.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Dominik Walat, syn milionera, po raz kolejny złamie prawo, prowadząc do niebezpiecznego wypadku. Tym razem jednak jego arogancja zostanie ukarana, gdy Natalka i Rafał przyłapią go na gorącym uczynku. Sceny z planu pokazują, jak Walat traci pewność siebie, gdy zostaje aresztowany przez policję. Marysia, która była świadkiem wypadku, nie powstrzyma emocji i wprost oskarży go o śmierć Franki. Nagranie z wypadku trafi do internetu, co jeszcze bardziej pogorszy sytuację Dominika. W nowych odcinkach M jak miłość Walat w końcu stanie przed sądem, co przyniesie ulgę rodzinie Zduńskich. W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości czeka nas emocjonująca rozprawa rozwodowa Kingi i Janka. Spotkanie w sądzie, które miało być końcem ich związku, przybierze nieoczekiwany obrót. Janek otrzyma wyniki testu DNA, które wywrócą jego życie do góry nogami. Okazuje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Lilką. Sąd zada Kingze pytanie, które zmusi ją do ponownego przemyślenia swojej decyzji o rozwodzie. Czy Kinga i Janek znajdą w sobie siłę, by dać sobie jeszcze jedną szansę? Odpowiedzi na te pytania pozostaną otwarte, a widzowie będą musieli poczekać na rozwój wydarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Parlamencie Europejskim trzech europosłów Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało się opuścić delegację partii. To Piotr Meller, Michał Dworczyk i Waldemar Buda, którzy związali się z nowym stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Michał Dworczyk potwierdził, że choć opuścili delegację PiS, to jeszcze nie zdecydowali o nowej przynależności politycznej w Brukseli. Ruch ten jest częścią większego rozłamu w partii, po wcześniejszym wykluczeniu 38 posłów i dwóch senatorów.
0: Od września uczniowie szkół podstawowych w klasach od 4 do 8 będą mieli nowe zasady dotyczące prac domowych. Zadania te staną się nieobowiązkowe, a ich wykonanie może pomóc w podniesieniu rocznej oceny. Zmiany obejmą także kryteria ocen z zachowania, które teraz uwzględnią m.in. szacunek wobec nauczycieli i zaangażowanie w życie szkoły. Nowe przepisy wprowadzone przez minister Barbarę Nowacką zaczną obowiązywać już od 1 września.
2: Marek Jakubiak ostro skrytykował Donalda Tuska i Waldemara Żurka, zarzucając im mitomanię. W programie Poranny Ring nazwał premiera konfabulantem, a także odniósł się do sprawy Zonda Krypto, podchodząc z rezerwą do zapowiadanych przełomów w śledztwie. Jakubiak skomentował również rolę Romana Giertycha jako obrońcy w tej sprawie, określając całą sytuację jako wewnętrznie sprzeczną. Wypowiedzi polityka mogą wywołać reakcję ze strony rządu.
0: Poseł PiS, Michał Moskal, spotkał się na Ibizie z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Spotkanie miało dotyczyć wsparcia konferencji o nowych technologiach. Zonda Krypto zbankrutowało, a śledztwa ujawniły powiązania firmy z politykami PiS. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o kryptowalutach, co wywołało kontrowersje. Koalicja rządowa podejrzewa lobbying w tej sprawie.
2: Dziś w Tatrach doszło do tragicznego wypadku. Na szlaku Orla Perć, w pobliżu Granatów, zginął turysta z Czech, który spadł z wysokości około 100 metrów. To kolejna tragedia na tym szlaku w ciągu ostatnich tygodni. Wcześniej, 11 sierpnia, w podobnym wypadku zginęła 36-letnia turystka z Bydgoszczy. Polska Armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. W Legnicy doszło do brutalnego ataku na 17-latka i kobietę, która próbowała go bronić. 44-letni mężczyzna uderzył nastolatka i próbował zabrać mu okulary. Agresor został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Kamień i osady w kabinie prysznicowej to częsty problem, ale można sobie z nim poradzić domowymi sposobami. Soda oczyszczona, połączona z wodą, skutecznie usuwa osady i działa antybakteryjnie. Alternatywnie, pasta do zębów pomaga w walce z drobnymi zaciekami. Na szyby warto użyć roztworu z tabletki do zmywarki, by uzyskać lśniący efekt.
0: Rafinowany olej rzepakowy to najlepszy wybór do codziennego smażenia. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia i neutralnemu smakowi nie dominuje nad potrawą. Jest uniwersalny i dobrze znosi podgrzewanie, co czyni go idealnym do przygotowywania różnych dań. Pamiętajmy jednak, by nie dopuszczać do jego intensywnego dymienia i nie podgrzewać go wielokrotnie.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali profesjonalną linię do produkcji narkotyków syntetycznych w powiecie dębickim. W akcji, która trwała od 21 do 23 sierpnia, zabezpieczono ponad 28 kg mefedronu. Zatrzymano 3 obcokrajowców, którzy zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
0: W sklepie Action pojawiła się narzuta, która może odmienić wygląd sypialni za jedyne 69 zł. To znacznie taniej niż podobny model w Home & You, który kosztuje prawie 180 zł. Narzuta nie tylko wygląda efektownie, ale także dodaje wnętrzu przytulności. To świetny sposób na jesienną metamorfozę bez dużych wydatków. Jutro, 28 sierpnia, uczniowie techników i szkół branżowych poznają wyniki czerwcowych egzaminów zawodowych. Wyniki będą dostępne online od godziny 10, ale mogą wystąpić opóźnienia z powodu dużego obciążenia serwerów. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 50% z części pisemnej i 75% z praktycznej. Jeśli ktoś nie zdał, może poprawiać tylko niezaliczoną część w kolejnej sesji. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jarmołowicz, znana z ról w serialach, znowu na językach. Tym razem nie chodzi o jej aktorskie osiągnięcia, a o życie prywatne. Aktorka, która wcześniej była związana z braćmi Królikowskimi, teraz otwarcie mówi o związku z kobietą. Na najnowszym zdjęciu z rodzinnego spaceru pokazała swoją partnerkę i synka, a w wywiadzie przyznała, że jest najszczęśliwsza, jak kiedykolwiek była. Cóż, miłość nie zna granic, a Joanna udowadnia, że szczęście to najlepsza odpowiedź na hejt. Mateusz Banasiuk, nasz ulubiony plażowy celebryta, znów przyciąga uwagę nad Bałtykiem. Gdy tylko słońce zaświeciło mocniej, aktor zrzucił koszulkę, prezentując swoją imponującą sylwetkę ku uciesze paparazzi. Nie ma co się dziwić, że jego sportowe pasje, od surfingu po jazdy na rolkach, przynoszą efekty. A już 5 września zobaczymy go w nowym sezonie Asia Express, gdzie jego forma na pewno się przyda.
2: TVN zaskakuje jesienną ramówką, a Joanna Chorodyńska kradnie show, całując figurkę żaby. Pascal Brodnicki dołącza do jury Masterchefa, a Claudia El Dursi przejmuje prowadzenie Top Model. Asia Express wraca na swój pierwotny kontynent, a The Floor zyskuje specjalne wydanie VIP Challenge. Aż chce się powiedzieć, że w TVN tej jesieni wszystko jest możliwe.
1: Wielbiciele Violetty Villas mogą szykować się na filmową ucztę, choć plakat promujący produkcję wywołał niemałe zdziwienie. Sandra Drzymalska, która wciela się w legendarną diwę, na plakacie jest niemal nie do poznania. Czyżby charakteryzatorzy postanowili zagrać w grę Znajdź różnicę? Mimo to film obiecuje głębokie spojrzenie na życie artystki, która podbiła światowe sceny, a premiera już w listopadzie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Blanką, którą poznał przy okazji swojego podcastu. Zygmunt Heiser, ojciec pana młodego, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że widział przyszłą synową zaledwie 2 razy, ale już planuje dla niej niezapomniany prezent ślubny. Świadkową na tej uroczystości będzie Małgorzata Ochme, co z pewnością doda ceremonii psychologicznego wsparcia. Ciekawe, czy wesele w Krakowie będzie równie spektakularne jak medialne życie Filipa. Świat kina przeżywa żałobę, ponieważ kolejna gwiazda Kevina Samego w Nowym Jorku opuściła nas na zawsze. Tim Curry, niezapomniany konsjerż z hotelu Plaza, zmarł w wieku 80 lat. To już 3 aktor z obsady tego świątecznego klasyka, który odszedł w tym roku. O Catherine O'Hara i Bendzie Fricker. Fani zaczynają mówić o klątwie, a święta bez Kevina będą teraz jeszcze bardziej nostalgiczne.
2: Axl Rose, znany z porywczego charakteru i rockowych hitów, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem nie chodzi o nowy album, ale o jego miłość do kotów. Niestety, muzyk pożegnał swojego 16-letniego kota Whisky Maranello, którego nazwał synem, bratem, przyjacielem. Pozostał mu już tylko jeden kot, Dijon, który w tym roku skończył 21 lat. Kto by pomyślał, że w sercu rockmana kryje się tyle czułości dla mruczków?
1: Dave Mustaine, wyrzucony z Metalliki, stworzył Megadeth i nieświadomie napisał utwór, który zmienił wszystko. Peace Sells z 1986 roku z charakterystycznym basem Davida Ellefsona stał się hymnem dla fanów metalu i podkładem dla MTV News. Teraz Megadeth szykuje się do pożegnalnej trasy koncertowej, która zawita do Polski w 2027 roku. Na scenie w Krakowie dołączą do nich Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto ciężkich brzmień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Carmine Appice, legenda perkusji, w najnowszym wywiadzie rzucił cień na mit Johna Bonhama, sugerując, że jego sława to bardziej zasługa Led Zeppelin niż jego własnego talentu. Ciekawe, czy Bonham bez Zeppelina byłby tylko kolejnym bębniarzem z lat 60. Appice, który mógł dołączyć do Led Zeppelin po śmierci Bonhama, przyznał, że plotki o jego dołączeniu były świetnym sposobem na sprzedaż większej liczby biletów na koncerty Roda Stewarta. Cóż, czasem plotki są lepsze niż rzeczywistość. Kerry King, znany jako mroczny gitarzysta Slayera, okazuje się być duszą towarzystwa. Mark Osegueda z Death Angel zdradza, że King to prawdziwy żartowniś i świetny kumpel. Tymczasem King nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnym albumem, który ma być naturalnym rozwinięciem jego debiutanckiego krążka From Hell I Rise. Trasa promująca nowy materiał rusza na początku 2027 roku, a fani mogą spodziewać się kontynuacji mocnych brzmień.
2: Max Cavalera, lider Soulfly, nie zamierza zwalniać tempa i już planuje kolejny album, mimo że Chama ledwo co ujrzała światło dzienne. Cavalera wierzy, że nowa płyta będzie jeszcze ważniejsza, ponieważ ma kontynuować to, co zaczęli. W międzyczasie jego syn, Zion, zdobywa serca fanów jako perkusista, zyskując przydomek Ośmiornica za swoje niesamowite umiejętności. A co z AI? Max twierdzi, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi prawdziwej muzycznej chemii, choć nie wyklucza, że może być użyteczna, jeśli dobrze wykorzystana. Stuart Copeland, perkusista legendarnego zespołu The Police, z nostalgią wspomina pracę nad albumem Regatta de Blanc. To właśnie przy tej płycie, jak sam przyznaje, bawił się najlepiej, mimo że materiału brakowało, a czas naglił. Niesamowita atmosfera w studiu i energia zespołu sprawiły, że każdy koncert czuł się jak podbój świata. Album, który przyniósł im pierwszą nagrodę Grammy, to dowód na to, że czasem brak planu to najlepszy plan.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Katowicach jakość powietrza będzie dobra, a dla Torunia umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Woli młoda kobieta zlekceważyła bezpieczne przejście i przeszła przez torowisko, narażając swoje życie. Incydent zarejestrował burmistrz Krzysztof Strzałkowski, który przypomina, że 100 metrów dalej znajduje się bezpieczna kładka. Mimo trwających prac budowlanych, ruch pociągów nie został wstrzymany, co czyni takie zachowanie wyjątkowo niebezpiecznym. Urzędnicy podkreślają, że przechodzenie przez tory w niedozwolonych miejscach to poważny problem w tej okolicy.
2: Prokuratura wciąż bada sprawę wypadku na stacji Wola Bierwiecka, gdzie 17-letni Dominik stracił kończyny po wciągnięciu pod pociąg. Kierownik pociągu, Marcin W., przyznał się do winy i został objęty policyjnym dozorem. Śledczy czekają na ekspertyzę psychiatryczną, która ma być gotowa pod koniec września. Tymczasem Dominik wraca do zdrowia i otrzymał wsparcie od Polskich Kolei Państwowych. Na autostradzie A4 na wysokości 106 km doszło do pożaru naczepy ciężarówki, co spowodowało zablokowanie trasy w kierunku Legnicy i Zgorzelca. Strażacy z powiatu jaworskiego prowadzą akcję gaśniczą, a kierowcy muszą korzystać z objazdu przez węzeł Budziszów Wielki. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 11, ale czas ten może się zmienić w zależności od przebiegu działań. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
2: Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania. To sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
1: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny.
2: Komisarz Paweł Kazubowski z Mogilna, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Kruszwicy. 50-letni mężczyzna prowadził Mercedesa z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Policjant zauważył pojazd jadący lewą stroną drogi i uniemożliwił dalszą jazdę. Kierowca został zatrzymany, a sąd zdecyduje o jego dalszym losie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
1: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Paprotki mogą odzyskać swoją dawną świetność dzięki prostemu domowemu nawozowi. Czarna herbata, używana jako odżywka, dostarcza roślinom niezbędnych minerałów, takich jak azot, fosfor i potas. Wystarczy podlewać paprotkę herbacianym naparem raz w miesiącu, by cieszyć się bujną zielenią. Pamiętajmy, że paprotki najlepiej rosną w umiarkowanie wilgotnym podłożu i przy przefiltrowanym świetle. Na warszawskiej Woli zatrzymano 3 obywateli Rosji pochodzenia czeczeńskiego. W akcji policji i ABW zabezpieczono 3 sztuki broni palnej oraz amunicję. 42-letni mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a wobec 25-latka rozpoczęto procedurę deportacyjną. Najmłodszy z zatrzymanych został zwolniony po przesłuchaniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
1: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 12 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowo-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry. Natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Biedronka ruszyła z nową edycją Gangu Zaradniaków, oferując aż 21 nowych bohaterów, w tym debiutujące breloczki. Klienci mogą zbierać naklejki, by wymieniać je na nagrody. Zdobycie darmowej maskotki wymaga 55 naklejek, co oznacza wydatki rzędu 3685 zł, chyba że skorzysta się z dodatkowych sposobów na szybsze zbieranie. Bonusowe naklejki można zdobyć, kupując warzywa, owoce czy produkty z oferty specjalnej. Akcja potrwa do 14 listopada, a nagrody będą wydawane do 28 listopada lub do wyczerpania zapasów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Uczelnia miała bezprawnie podnosić czesne, powołując się na inflację, co może skutkować karą finansową sięgającą 10% jej rocznego obrotu. Sprawa dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2023-2024. Nowelizacja ustawy we wrześniu 2023 roku pozwala na waloryzację opłat, ale nie działa wstecz. UOKiK wcześniej interweniował w podobnych przypadkach, co daje nadzieję na zwrot niesłusznie pobranych pieniędzy. Rząd Donalda Tuska przywrócił program CPN, obniżając VAT na paliwa z 23% do 8%. Dzięki temu kierowcy mogą tankować nawet o złotówkę taniej na litrze. Program obowiązuje do 31 sierpnia, a jego kontynuacja jest niepewna. Eksperci sugerują, że mimo zakończenia programu ceny paliw nie powinny drastycznie wzrosnąć. Spadające ceny ropy na światowych rynkach mogą złagodzić ewentualne podwyżki. Kierowcy muszą jednak być przygotowani na możliwe zmiany cen po zakończeniu programu. Na lotnisku w Katowicach rozpoczęła się rozbudowa terminala przylotowego C. Inwestycja o wartości niecałe 35 milionów złotych pozwoli zwiększyć roczną przepustowość z 2,37 miliona do 4,5 miliona pasażerów. Powiększona zostanie hala odbioru bagażu i strefa kontroli granicznej. Liczba karuzel bagażowych wzrośnie z 3 do 5, a liczba stanowisk kontroli granicznej zostanie podwojona. To część większego planu rozwoju lotniska, który obejmuje również budowę nowego terminala pasażerskiego. W zeszłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe 7,3 miliony pasażerów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
2: Dziś w Warszawie doszło do zatrzymania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosława Piesiewicza, przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawa ma związek z dochodzeniem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W centrum uwagi śledczych znalazł się luksusowy zegarek Patek Philippe, który Piesiewicz miał otrzymać jako forma podziękowania za lobbing. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego odpiera zarzuty, twierdząc, że zegarek kupił sam. Zatrzymanie Piesiewicza może wpłynąć na jego dalszą przyszłość w komitecie, zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego organizacji i utraty kluczowych sponsorów.
1: Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Lockheed Martin zaprezentował nowy pocisk przechwytujący PAC-3 ACE, który ma być tańszą alternatywą dla obecnych systemów Patriot. Nowy pocisk ma kosztować mniej niż połowę ceny PAC-3 MSE, ale wiąże się to z kompromisami technicznymi. PAC-3 ACE zrezygnuje z precyzyjnej technologii hit-to-kill na rzecz tańszej głowicy odłamkowo-burzącej. Choć mniej skuteczny przeciwko pociskom balistycznym, ma być masowo produkowany i uzupełniać droższe wersje. Pierwsze testy planowane są na początek 2028 roku, a produkcja seryjna ma ruszyć w 2029 roku. To odpowiedź na rosnące koszty i braki amunicji w systemach obrony powietrznej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Roman Giertych, znany adwokat i polityk, od maja broni Przemysława Krala, byłego szefa Zonda Krypto, oskarżonego o wielomiliardowe oszustwa. Kral, według doniesień, współpracuje z prokuraturą i oddał do jej dyspozycji znaczący majątek. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto obejmuje ponad 3600 zawiadomień o przestępstwie. Tymczasem oświadczenie majątkowe Giertycha ujawnia jego imponujące dochody z działalności prawniczej, wynoszące ponad 3 miliony złotych. Warto podkreślić, że oświadczenie to dotyczy okresu sprzed rozpoczęcia reprezentowania Krala.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3398 odcinku Renata, bohaterka serialu, ponownie spotka się z dilerem narkotyków, co pogłębi jej problemy z Marcinem Kodurem. W 3399 odcinku Marcin, zaniepokojony zachowaniem ukochanej, zacznie ją śledzić. Odkryje, że Renata potajemnie spotyka się z dilerem i doprowadzi do jego aresztowania. Niestety, Renata również znajdzie się w poważnych tarapatach i będzie bliska aresztu. Marcin, mimo trudnej sytuacji, spróbuje chronić Renatę i powstrzymać ją przed dalszym pogrążaniem się w nałogu. Ich związek staje przed ogromnym wyzwaniem, a przyszłość Renaty jest niepewna. Czy uda im się przezwyciężyć te trudności? W 3401 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Mariusz przyjedzie do Warszawy na spotkanie z Natalią, ale odwiedzi także rodzinę Pyrków. Dowie się o awarii pieca w ich domu i postanowi pomóc, naprawiając go. Dzięki temu Lucyna, która przebywa w hotelu Stańskich, będzie mogła wrócić do domu. Jednak jej powrót nie przyniesie radości, a wręcz przeciwnie, wywoła zaskoczenie wśród domowników. Mariusz naprawi piec Pyrkom po kosztach, co nie spodoba się Lucynie, która liczyła na inne rozwiązanie. Czy jej reakcja zdradzi prawdziwe intencje? Odcinek pełen emocji już wkrótce.
0: W 3400 odcinku Barw Szczęścia po wakacjach Borys przekona Aldonę i Elżbietę, by pozwoliły Ewie i Romeowi zamieszkać razem. Żeleńska, która dotąd była nieugięta, w końcu się zgodzi. Romeo, mimo że zawalił maturę z matematyki, nie zamierza zwalniać tempa i pracuje na dwa etaty, by zdobyć pieniądze na mieszkanie. Borys i Elżbieta zaczynają się martwić o młodych, widząc ich oddalenie. Grzelakowie proponują, by młodzi zamieszkali u Elżbiety, co pozwoli im mieć na nich wpływ. Ostatecznie Elżbieta zgadza się na ten krok, a Romeo z radością się pakuje i wprowadza do domu żony. Elżbieta, choć wcześniej była przeciwna, teraz cieszy się z tej decyzji, licząc na pozytywne efekty tego eksperymentu.
1: Nowy sezon Na Sygnale startuje już w poniedziałek, 7 września. Fani muszą przygotować się na kilka zmian. Odcinki będą emitowane wcześniej, o godzinie 21.50 i 22.20, zamiast dotychczasowych 21.55 i 22.25. Niestety, liczba odcinków w tygodniu zmniejszy się z 5 do 4. W poniedziałki zobaczymy 2 odcinki, a we wtorki i środy po 1. W środowe wieczory o 22.20 miejsce Na Sygnale zajmie magazyn Ekspresu Reporterów. Zmiany te są wynikiem nowej ramówki TVP2, której wtorki o 22.25 zarezerwowane są dla serialu Berlin Kudamm.
0: W najnowszym 4270 odcinku serialu Na Wspólnej Krzysztof i Sławek rozpoczynają dramatyczne poszukiwania zaginionej Basi. Trop prowadzi ich do miejsca, gdzie ostatnio logował się jej telefon. W tym samym czasie w redakcji pojawia się groźba związana z aferą fałszywych dyplomów, a Smolny staje przed wyborem: zrezygnować z drążenia sprawy lub ryzykować życie. Basia, wciąż w rękach porywacza, zostaje poddana przerażającemu działaniu narkotyku. Smolny oskarża Sandrę Smoczyńską o porwanie żony, próbując powiązać groźby z jej zniknięciem. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września, o godzinie 20.15 na TVN oraz w serwisie Player. Czy Krzysztofowi uda się odkryć prawdę i uratować Basię?
1: W nowym sezonie Pierwszej Miłości widzowie będą świadkami emocjonującego rozwodu Kingi i Janka. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, małżonkowie staną przed sądem, gotowi na zakończenie swojego związku. Jednak niespodziewanie sytuacja przybierze inny obrót, gdy Janek dowie się, że Pola nie jest jego biologiczną córką. To odkrycie wstrząśnie nim do głębi i zmusi do konfrontacji z Lilką, która zapewnia, że nie wiedziała o prawdziwym ojcostwie Poli. Podczas rozprawy sądowej Kinga usłyszy pytanie, które zmusi ją do ponownego przemyślenia decyzji o rozwodzie. Czy zdecyduje się dać Jankowi drugą szansę? Czy uzna, że ich małżeństwo jest już nie do uratowania? Odpowiedź na to pytanie pozostaje niepewna, a emocje sięgają zenitu.
0: W 468 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic Margarita dokonuje szokującego odkrycia w pokoju córki, znajdując naczynie z cykutą. To odkrycie rzuca nowe światło na podejrzenia wobec Martiny, która może być zamieszana w zamach na hrabiego. Katalina, poruszona sytuacją, wraca do pałacu, by wspierać swoją kuzynkę. Tymczasem Adrian, dzięki sprzedaży cennego naszyjnika, spłaca dług w banku. Lope przyznaje się do kłamstw finansowych, co wywołuje u niego wstyd. Virtus z bólem odkrywa, że nie będzie mogła zamieszkać z synkiem w pałacu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 2 września o 15.05 na TVP2, a także dostępny będzie na platformie TVP VOD. serial Outer Banks kiedyś był prawdziwym hitem, ale teraz zbiera cięgi. Piąty sezon, który właśnie się zakończył, okazał się dla wielu widzów rozczarowaniem. Oceny widzów spadły do zaledwie 37%, mimo że krytycy nadal oceniają go pozytywnie. W najnowszych odcinkach bohaterowie muszą zmierzyć się z tragiczną stratą JJ'a i walczyć o przetrwanie. Niestety, fabuła i gra aktorska nie spełniły oczekiwań fanów. Szósty sezon nie powstanie, co dla wielu jest ulgą. Serial, który kiedyś zachwycał przyjaźnią i przygodą, stracił swój urok. Dla niektórych zakończył się już po trzecim sezonie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Roman Giertych, poseł koalicji rządzącej, podjął się obrony Przemysława Krala, co budzi kontrowersje. Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, w rozmowie z RMF FM stwierdziła, że choć nie doszło do złamania prawa, to takie działanie jest moralnie wątpliwe. Podkreśliła, że łączenie mandatu parlamentarnego z reprezentowaniem klienta w politycznie drażliwej sprawie może budzić zastrzeżenia. Decyzja ostatecznie należy do Romana Giertycha, ale Biejat zaznaczyła, że powinna być dobrze przemyślana.
2: Detektyw Krzysztof Rutkowski wyruszył z Warszawy do Kiszyniowa, by odnaleźć Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości, poszukiwanego listem gończym. Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu lub innym kraju regionu. Rutkowski oferuje 10 tysięcy dolarów nagrody za informacje o miejscu pobytu polityka. Detektyw prowadzi śledztwo dziennikarskie i planuje przekazać ustalenia organom ścigania.
0: Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, odkrył poluzowane śruby w kołach swojego samochodu przed planowaną podróżą. Wójtowicz podejrzewa, że ktoś chciał go zabić i zgłosił sprawę organom ścigania. To już kolejny przypadek, gdy dochodzi do podobnych incydentów, jak w przypadku prezydent Gdyni, Aleksandry Kosiorek. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wyniki najnowszego sondażu Ibris, opublikowane przez Rzeczpospolitą, pokazują, że niecałe 60% Polaków uważa nominację Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego za naruszającą niezależność sądownictwa. Tylko ponad 16% badanych nie widzi w tym problemu. Co ciekawe, nawet wśród zwolenników koalicji rządzącej 43% jest przeciw tej decyzji. Badanie przeprowadzono na grupie 1067 osób.
1: Słuchacie Radia Super Express. Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy.
0: Dramatyczne doniesienia z pogranicza Chin i Nepalu. W wyniku potężnej lawiny błotnej w Tybecie zaginęły setki osób, w tym wielu zagranicznych turystów. Nepalska policja potwierdziła śmierć co najmniej 162 osób, a po stronie chińskiej za zaginione uznaje się 558 osób. Akcja ratunkowa trwa, ale warunki są ekstremalnie trudne, a nocne opady deszczu zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.
2: Komary rzeczywiście wybierają swoje ofiary, kierując się wieloma sygnałami, takimi jak zapach, temperatura ciała czy wydychany dwutlenek węgla. Nasz mikrobiom skóry i aktywność fizyczna również mogą wpływać na ich zainteresowanie. Różnice w liczbie ukąszeń między ludźmi wynikają z kombinacji tych czynników. Aby ograniczyć kontakt z komarami, warto stosować sprawdzone metody ochrony, takie jak odpowiedni ubiór, moskitiery i repelenty. Problem kleszczy wciąż narasta, a ich aktywność nie ogranicza się już tylko do tradycyjnego sezonu. Eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne wydłużają czas ich żerowania, co sprawia, że są zagrożeniem przez cały rok. Badania pokazują, że niektóre rośliny, jak paprocie czy leszczyna, mogą przyciągać te pasożyty do naszych ogrodów. Warto pamiętać o profilaktyce, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności kleszczy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś w Czaplinku policjanci uratowali psa, który został wywieziony do lasu w worku. 47-letni mężczyzna, który początkowo zaprzeczał, przyznał się do winy i wskazał miejsce, gdzie porzucił zwierzę. Pies został uwolniony i trafił pod opiekę specjalistów, a jego stan zdrowia oceniono jako dobry. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Wczoraj w Sopocie, przy Alei Niepodległości, wybuchł pożar elewacji budynku mieszkalnego. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali psa z zadymionego pomieszczenia. Lokatorzy opuścili budynek przed przybyciem służb, a strażacy zajęli się gaszeniem ognia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
0: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanu. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi